żeby nie było za smutno. Wytreci łezkę kołdrą, wytańcujemy smutki, żal już będzie krótki. Po takim draniu mniej boli, nie tobie pół życia spierdoli, zostaw, że jego dam ci jutro.

0: Tune in, turn on, zone out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on.

0: program.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej

0: dobra, po prostu chodź.
1: Dokąd?
0: Zrobić coś, nie wiem, zjeść czy obejrzeć 300 filmów albo gnić cały dzień i pić dużo mniej niż zalecał internista płynów, aż poczujesz
1: co?
0: Jak gęsta ślina lepi się do podniebienia. Chodź, mówię, mamy miejsca w pierwszym rzędzie na seans.

0: Radio RAM 89,8.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Radio RAM.
1: Cały ten jazz.
2: Nadeszła jesień, a ja w końcu czuję.

chyba zrobił solo. Gemini. Szczekam do bitu i dzieje się, wiesz. Mam wojskową M65, w kieszeni rozsypane 5G shitu. Wiezie mnie przez Warszawę suką pies. Nic nie znalazł, bo zgubiłem drogę przez ten miejski jazz. Nie wiem, czy zostać tu, czy już iść jak The Clash. Zostawiłem w szatni kurtkę, w

0: usta, być jak zwierz. Ulica już pusta, tyka zegar, miauczą koty. Spaliłem za sobą mosty, zwierzy trąbka, stańki. Czas odmierza jazz.
1: Cały ten jazz.
2: Jazz,
1: jazz.
2: Jazz.
1: Dobra, co podbije? Biodrami huśtam, to się nie skończy na jednej dobie. Sama chodzi nóżka, gdy sąd systemu ogień. Tylko mogę ustać, gdy lecę przez metropolię. Krew gorąca, tłusta jak przepalony olej. Dalej toczę ten ogień przez ręce. Zawsze ochotę mam na więcej. Który to już raz przewijam te klisze. Mrówki robotnice zwijają na kotwicę. Kontrabas urywa nuty, coś jest ćwane ze zwitki. Ty falujesz podpewny jak Nastazja Kiński. Ja se obsikałem teren, obryzgało mi piszcze i łydki. Obracają papierem z giełdy wilczki. Łaków zgraja na majkach, używa se rapu. Barman na barze liczy kasę abakus. Prima baleriny, cycoliny.

0: 469 netto. O, robię rap z koleżką i koleżką. Yo.
1: Radio RAM.

0: Radio RAM 89,8 FM.
1: Nie przecież.
2: Kawa czy herbata?
1: Nie, nie.
2: Kieliszek czy szklanka?
1: Co chcesz?
2: Białe czy sangria?
1: Lej, lej.
2: Bo kiedy jak nie, w taką pogodę jak dzisiaj, za szybko, za głośno garą, skacze mi grdyka. Nie styka mi powietrze, udaje, że styka. Myślę tylko, czy robię z siebie debila? Ty uśmiechasz się szeroko i bierzemy jeszcze łyka. Dziwne, bo jestem raz.

0: zaczynamy czytać sobie w myślach. Ale stop, jeszcze nie, jeszcze pot, jeszcze stres, jeszcze krok, jeszcze gest, jeszcze wzrok mój w podłogę i ten dzwonek SMS. Ty, ej sorry, chyba odzwonię, ja czerwony, nie no okej, ty no co ty, mogę potem, ja ej sorry, muszę no wiesz. A potem gadam, gadam, gadam, gadam, chociaż nie wiem co i czemu, inny mózg przyjął stera. Ty gadasz, gadasz, gadasz, gadasz, ej byliśmy już w liceum, może włączę depres. Szatan, małpa, karawana, czy właśnie to powiedziałem, słowa serio tracą sens. Gadamy tak nadal, zamiast zrobić co, bo je chcemy, niech się zacznie już ten seks.
1: Nie

0: Jest tu palnie mokro i słono, gdzie mój t-shirt pod tobą chyba spłonął. Nagle pytasz mnie o ulubiony kolor, odpowiadam, twoje nagie biorę.
1: Radio RAM.

Cześć wszystkim, jest 6 po 6. Jest wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. Słuchacie Wrocławskiego Radia RAM na 89,8 FM.

0: Radio RAM 89 i 8.
1: Przy mikrofonie Paweł Głębski. Zapraszam na dzień dobry we Wrocławiu, ale dobrze się to rozpoczyna. Już mamy odpowiednią temperaturę. W tym momencie w okolicy Wrocławia.

0: 9 minut po 6 i 13 stopni Celsjusza. To są dane z godziny 6. A według prognoz synoptyków dzisiaj po południu około 26 stopni Celsjusza. Rano jeszcze oświetla nas trochę słoneczko i zresztą rozpoczął się już jego wschód. Zajdzie po godzinie 19 i to jest ostatni dzień bez deszczu. Takie są prognozy, bo jutro i pojutrze ma wreszcie sobie trochę popadać. To są dobre informacje, dobre dane z godziny 6, a tymczasem dzień dobry wszystkim rowerzystom.
1: Bonjour, bonjour. Do wyścigu Tour de France pozostało 61 dni. Czekamy.
0: A nie, przepraszam bardzo, to są dane z wczoraj. 61 dni to wczoraj, dzisiaj już 60, Piotrze.

0: wszystkim. 5 maja będzie dłuższy o 7 godzin i 10 minut od najkrótszego dnia w roku. Dzień dobry we Wrocławiu.
1: Dzień dobry we Wrocławiu.
2: 14 minut po 6. Dzień dobry.

0: 17 minut po 6. Jesse Murph z ramka F20. I hope it hurts. Mam nadzieję, że boli. To dobrze, czasami to jest dobry znak, znaczy, że żyjecie. To są tak zwane zakwasy. Trzeba to rozmasować, rozchodzić, wybiegać. Radio Ramna 89,8 FM. Dzień dobry wszystkim.
1: Lato wisi w powietrzu. Zostało 47 dni, a do zaćmienia słońca jeszcze 98. Wstawajcie, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Wstawywajcie, wstawywajcie. Lato wisi w powietrzu. 47 dni do zaćmienia całkowitego słońca 98. Już zeszliśmy poniżej setki. 18 minut po 6, a temperatura w tym momencie już 14 stopni Celsjusza. Będzie 26, 27. Kolejny bardzo ciepły dzień, a od jutra wreszcie, jak prognozują synoptycy, opady deszczu. Niewielkie, ale coś pokropi. Może też w czwartek. Słodkiego, miłego.

0: Radio RAM.
1: Dzień dobry wszystkim. We wtorek, 5 dnia maja. Dzisiaj kilka znowu okazji do świętowania. Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzimy właśnie 5 maja. Wszystkiego najlepszego. Dłonie, ręce, pozdrawiamy Was serdecznie. Światowy Dzień Astmy. O, słyszeliście? Astma nawet ma swoje święto, więc na pewno w sobie coś wybierzecie. Dzień bez makijażu, Dzień Położnej, Międzynarodowy Dzień Położnej. Dzień Europy jest w ogóle obchodzony 5 dnia maja, tak? Dzień Europy. I bardzo ważne dzisiaj, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dzień Walki o Godność Osób z Różnego Rodzaju Niepełnosprawnościami. Nikt nie jest doskonały. W wielu krajach osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z różnymi formami dyskryminacji, w tym z brakiem dostępu do edukacji, do pracy, do transportu, do usług medycznych, do kultury. I ten Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tych problemów oraz promowanie równouprawnienia i włączenia społecznego właśnie osób z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że te wszystkie osoby są pełnoprawnymi członkami i członkiniami społeczeństwa i zasługują na równe traktowanie, szanse i szacunek. Włączanie w życie społeczne, zawodowe, kulturalne jest korzystne dla całego społeczeństwa, ponieważ przyczynia się do jego różnorodności i wzbogacenia. Ukłony dla wszystkich, których ten temat dotyczy, również dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnościami, a także dla asystentów takich osób, bo przecież ich ten dzień też w dużym stopniu właśnie dotyczy. 23 minuty po godzinie 6. Dzisiaj jest wtorek i 5 dzień maja. 16 dni do urodzin Łony, czyli 16 dni do specjalnego wydania porannej listy przebojów lat 90. PLP 90, 21 dnia maja. Czwartek, 21 maja, wtedy od 6 do 10 PLP.

Jak to? Dzisiaj Dzień Europy? Dopytujecie, czy to oznacza, że 5 maja ktoś wymyślił Europę? Tak, to był ten wokalista szwedzkiej kapeli Europe. Ci od Final Countdown. Wtedy powstał zespół Europe. A w rzeczywistości tak naprawdę 5 maja upamiętnia ustanowienie Rady Europy. The Council of Europe. Bo Europa ma swoje święto dwukrotnie, 5 albo 9, i to w zależności od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej. Jeśli tak, to wtedy obchodzi się go oficjalnie 9 maja, natomiast kraje należące do Rady Europy, ale nie będące członkiem wspólnoty, świętują właśnie dzisiaj, czyli 5 maja, kilka dni wcześniej.

0: Dzisiaj od jutra lekkie ochłodzenie. Najpierw w środę 22, 23, ale czwartek to już przeraźliwy ziąb. Wyobraźcie sobie, 15 stopni tylko w czwartek? Szok, żebyśmy się nie poprzeziębiali. W piątek 16, co tu się będzie działo? Ale słońce wróci, bo w środę i czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu. Nieduże, ale przyda się, prawda? Trochę jednak co jakiś czas. W weekend za to słoneczniej i temperatura wróci do tej przyjemnej normy, powyżej 20 stopni w sobotę i w niedzielę. A co będzie po weekendzie, to nawet nie sprawdzajcie, bo naprawdę nie warto. Minęła 6:30 w poranku Radia RAM, pora jeszcze na panią Zegarynkę.
1: Dzień dobry, dziś 5 maja, imieniny miesiąca. Do wakacji pozostało jeszcze 35 dni, odliczając oczywiście wszystkie święta, dni dodatkowe wolne, no i weekendy. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

6.30, prawie 4. Ważna informacja dla wszystkich rowerzystów w Europie. Giro d'Italia już w najbliższy weekend. A Giro Wrocław to już na rowerze w tym sezonie. No, majówka była wymarzona, żeby troszeczkę pojeździć. Ale dzisiaj i jutro i w najbliższych dniach też spokojnie na rowery.

0: Dzień dobry, moje dzieci krzyczą, pisze Maciek. My jeździliśmy przez cały weekend na rowerach. Powiedz to szybko temu panu z radia. Tak, tak, Bruno i Leon naprawdę dali radę na długich i górskich wycieczkach rowerowych.
1: Radio Ram.
0: Serdecznie oczywiście gratulujemy i pięknie pozdrawiamy wszystkich miłośników jeżdżenia po Wrocławiu, po Dolnym Śląsku, fanów Giro d'Italia i tych, no, tych, którzy mają trochę jeszcze do odczekania.
2: Oh oui, oui, monsieur Pigeon. Do wyścigu Tour de France pozostało 60 dni. Et voilà.
0: Do wyścigu Tour de France to Piotrek, 6:37. Tour de France, 60 dni. Tak, tak, tak namawia, że chyba sam wezmę udział. A tymczasem Ania pisze: sezon, proszę państwa, to może być na truskawki albo na leszcza. Na rower jest zawsze pora, wystarczy się odpowiednio ubrać. Ania jest znaną miłośniczką kolarstwa w poranku Radia Ram. Taką entuzjastką, wyznawczynią, koneserką, wielbicielką, optymistką, adoratorką, fanatyczką, maniaczką, gloryfikatorką, admiratorką, zwolenniczką, obsesjonatką, wielbicielką. Uwaga, uwaga! 3 minuty do PLP 90. Uruchamiamy Messenger i Instagram Radia Ram i przyjmujemy wasze zgłoszenia. I słucham państwa.

0: Piosenka z Mundialu 1998 roku. Pamiętacie, kto wygrał? A tymczasem...
1: dzień dobry, do Mundialu już tylko 37 dni. Miłego.
2: PLP 90. Poranna lista przebojów lat 90.

0: LP90. Jedyna taka na świecie. Poranna lista przebojów lat 90. tylko na antenie Radia Ram. Na Open Upsie, Sezamie, Bailando, Bailando, Bajobongo, Bajobongo i znowu jesteśmy raz na dobę w złotych latach 90. W ostatnich dniach graliśmy, pamiętacie, co to wczoraj o tej porze? Po 6.40 Prodigy na Prodigy'u. Breathe, czyli oddychaj, oddychaj. W dniu startu Mator. Przy okazji, jak poszło? Scorpions, Wind of Change jeszcze wcześniej. Snap, Rhythm as a Dancer, Criss Cross, Jump i Giovanotti, Serenata Rap, tak było w poprzednich dniach. A dzisiaj przeglądając wasze propozycje, proszę bardzo, Stone Temple Pilots i Creep, przypomniał sobie Wojtek, ale nie chodzi o Creep Radiohead, tylko o Creep Stone Temple Pilots. To była zupełnie inna piosenka. Adam z kolei pamięta taki numer zespołu, nie wiem czy kojarzycie, takich dwóch chłopaków z Anglii, nazywali się Pet Shop Boys. Czasami zwani byli jako Pet Show Boys, ale Pet Shop Boys i Go West, chociaż pieśń wiadomo pochodzi z lat 70., to w ich wykonaniu to był początek lat 90., kiedy to naprawdę zrobiło furorę. Bailando, Bailando, pisze tutaj do nas Marek, Wet, Wet, Wet, czy było już grane? Wet, Wet, Wet, ale który utwór? A Bailando, Bailando proponuje Cassiusa, Cassius 1999. Tomek cały czas tutaj pisze do nas tylko Szaza, tylko Szaza, ale jeśli nie zagracie Szazy, to ewentualnie Metallica, Nothing Else Matters. A jakie są pozostałe propozycje? Same dobre, ale jak w każdej dobrej liście przebojów, numer może być tylko...
1: Numer jeden!
0: Dzisiaj tak.

0: To wie, z jakiego to filmu, pyta Rafał. Dzisiaj na pierwszym w PLP 90 Brian Adams, Rod Stewart i Sting, All for Love.
1: Wygrałeś, szczęściarze.
0: Serdecznie gratulujemy i Agnieszka odpowiada, no miło, miło. I to z filmu Robin Hood oczywiście, prawda? Dobrze pamiętam? A właśnie, że nie. Tutaj niektórzy czasami mylą, bo rzeczywiście Brian Adams miał takie dwa numery. Jeden to było Everything I do it for you, pamiętacie? I to było z Robin Hooda. Natomiast ten numer, który był dzisiaj na pierwszym, on był z Trzech Muszkieterów. I tam był, prawda, D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, Chris O'Donnell grał D'Artagnana, Athosa Kiefer Sutherland, Porthosa Oliver Platt i Charlie Sheen w roli Aramisa. I to był film z 1993 roku. Taka adaptacja klasycznej powieści Aleksandra Dumas. Trzej Muszkieterowie, 93 rok i taka ścieżka dźwiękowa. Także wtedy, w tych pierwszych latach 90. Brian Adams miał takie dwa numery, które były filmowe i były wtedy bardzo, bardzo popularne. No same piękne piosenki dzisiaj Asia zauważyła, bardzo się ucieszyła. Konrad pisze, taka piosenka na pierwszy taniec. Na moim weselu w ogóle się ta piosenka... Właśnie, bo ona się pojawiła w ścieżce dźwiękowej do Trzech Muszkieterów i pojawiła się też na weselu Konrada. Piosenka na pierwszy taniec na moim weselu. Dzięki. No, niektórzy się tak tutaj wzruszyli przy tych dźwiękach i Kasia napisała, wow, akurat jak mi się związek rozpadł. Jakie wy macie wyczucie czasu?
2: Autopromocja. Czego słuchaliście, zanim powstało Radio RAM? Słyszałeś o PLP 90, porannej liście przebojów lat 90? PLP 90. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6:30 rano. PLP 90. Let's kick it. Wybierz utwór ze złotej dekady list przebojów i wyślij go do nas messengerem. PLP 90. Jedyna na świecie poranna lista przebojów lat 90.
3: Autopromocja.
0: Kiedyś to były numery, kiedyś to były lata 90. Teraz to nie ma lat 90. Teraz nie robi się takich numerów ani takich filmów. Ludziom nie robi się takich numerów, pisze Wojtek. Wojtek Załbina w ogóle. Kłaniamy się wszystkim, którzy się obudzili, urodzili przed latami 90. Jest za 10 minut siódma. Dzisiaj drugi dzień matur. Co u was słychać?

buźka dla Kasi za poczucie humoru od Marty. Trzymamy dzisiaj kciuki za ekipę Henia. Jadą autem z Wrocławia w kierunku Masywu Ślęży. To są zdobywcy Korony Górek Wrocławia. Zdobywają teraz Koronę Masywu Ślęży. Trzymajcie kciuki. Ekipa Henia, pozdrawiamy serdecznie. Za wszystkich dzisiaj kolejny dzień trzymania kciuków. Będzie trochę bolało, będzie bolało, bo dzisiaj matematyka. Córka Izy przekazuje, że matura z polskiego była łatwa i lektury były przyjemne. Łatwe, lekkie i przyjemne. Rozprawkę pisała na temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. O, fajny temat. Fajny, taki na czasie. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. A wy co byście napisali? Dzisiaj matematyka. Pozdrawiamy serdecznie. Ukłony dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Can you hear me call? Nie, za wcześnie.

Znakomite, znakomite dźwięki dla ludzi, którzy w trasie. Wschodzące słońce, kawa, herbata w termosie. Z towarzystwem w samochodzie albo bez. I dobrze jest, dobrze jest. O, dzień dobry, kochany Radyjko. Dzisiaj moja najbliższa siostra z wyboru, Ania, obchodzi urodziny. Proszę o najlepsze, najpiękniejsze życzenia dla niej. Aniu, płyń szczęśliwie na supie przez życie. Na supie życia, niech się utrzymuje. Ania, wszystkiego dobrego. Życzymy, a kolejne wydanie PLP 90 już jutro po 6.40.

0: Radio RAM w dobrym tonie. Reklama. Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8-9-10 maja, Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
4: Po reklamie.
5: 30 sekund do siódmej. 25. 20. 15. Zaczynamy wcześniej.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia RAM.
7: Korkują się drogi wjazdowe do Wrocławia, kierowcy zwalniają na Polskiej, także na Swojczycach, Mokronowskiej, Moście Milenijnym oraz Bałtyckiej i Rejmonta.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: Za maturzystami język polski.
8: Niektóre pytania były takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
9: Liczyłam, że będzie prościej.
7: Mówili wrocławscy licealiści, dziś piszą egzamin z matematyki. Benzyna od dziś jest droższa, cena paliwa dieslowskiego nie zmienia się. Niemcy nie planują na razie znoszenia kontroli granicznych. Marek Waligura, matur, ciąg dalszy. Dziś jest matematyka, wczoraj był język polski. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy wypracowań, z którymi mierzyli się wczoraj maturzyści. Czy matura była trudna? Zdania absolwentów z Wrocławia są podzielone.
8: Na pewno mi źle nie poszło, bo niektóre pytania były takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
10: Nie była to prosta matura, ale też nie ma co narzekać.
9: No bo już do matematyki się uczę cały rok, no to nie, a na polski sobie zostawiam na ostatnią chwilę, bo liczyłam, że będzie prościej.
10: Wydaje mi się po prostu, że no wszystko było takie, że można bezpośrednio, bez lania wody o tym napisać.
7: Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa w tym roku do 21 maja, ustne natomiast od 7 do 30 maja.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: Ceny benzyny idą w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na dziś. Litr może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr oleju napędowego, maksymalna cena to 7 zł 31 groszy i w przypadku tego paliwa cena nie zmienia się. Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Wyraził nadzieję, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że można będzie odejść od tych środków. Zastrzegł, że dziś jeszcze jest za wcześnie, by powiedzieć, kiedy ten moment nastąpi. Kontrole obowiązują na wszystkich granicach Niemiec od 16 września 2024 roku. Zaostrzenie polityki migracyjnej stanowi odpowiedź rządu na narastające niezadowolenie związane z napływem migrantów. Adwokat od tak zwanych trumien na kółkach jest poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik został skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje podkomisarz Kamila Sowińska.
11: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwanie za Pawłem Kozaneckim, celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
7: O tragedii stało się głośno, gdy niedługo po niej Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją jego bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Sam skazany zjechał na zakręcie, na pas, którym prawidłowo poruszały się samochód z dwiema kobietami i weń uderzył, zabijając obie.
12: Sport w Radiu RAM.
7: Stefan Korngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. 56-letni Austriak w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera naszej reprezentacji. Ostatnio był głównym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Siódme mecze zdecydowały o awansie koszykarzy Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers do drugiej rundy rozgrywek playoff NBA. Zawodnicy z Detroit pokonali u siebie Orlando Magic 116-94 i wygrali rywalizację 4-3. Rywalami Pistons w półfinale konferencji wschodniej będą Cavaliers, którzy w decydującym o awansie spotkaniu we własnej hali zwyciężyli Toronto Raptors 114-102. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję w najnowszym światowym rankingu tenisistek. Na czele pozostaje niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. W męskim rankingu awans zaliczył Hubert Hurkacz, tenisista z Wrocławia. Dzięki dotarciu do finału Challengera w Cagliari przeskoczył z 63 na 53 lokatę. Na czele zestawienia jest Włoch Jannik Sinner.
4: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
8: Niektóre pytania były takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
9: Liczyłam, że będzie prościej.
5: Słyszeliście, jakie skrajne opinie? Takie banalnie proste pytania, że aż byłem w szoku, a kto inny mówi, ale to trudne było po prostu, to jest koszmarnie trudne. Ale te tematy z polskiego bardzo mi się podobały, wiesz, takie fajne, na czasie są.
7: No na czasie są i można żadnej lektury nie przeczytać i napisać, zobaczymy jak to...
5: O właśnie, jak prawda? Możesz nauczyciela przypomnieć tym tematy? Przypomnij, co to było o wizerunku?
7: Już, czekaj, niech odkopię. Wpływ pracy człowieka, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
5: Tak.
7: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
5: I od razu zaczęli, prawda, główkować, pisać o wizerunku, czy o pracy, praca czy wizerunek, więc fajnie. A gdybyście mieli jakimiś literaturą uzupełnić swoją wiedzę na temat wizerunku i pracy, to o czym moglibyście napisać do wypracowania o wizerunku? To które książki by się przydało wykorzystać?
7: To może nam podpowiedzą. Ja
5: może właśnie tak, słuchacze nam podpowiedzą.
7: Ja wczoraj rozmawiałem z jedną z licealistek, maturzystek, sąsiadki obok i mówiła właśnie, że na początku zgubiło jej się w głowie kilka tych pozycji, ale po przemyśleniu...
5: Wszystkie zapomniałam.
7: 4 godziny były, także odkopała sobie w pamięci te, które lektury były wskazane do opracowania tych tematów.
5: Pisze tutaj do nas nauczyciel, który jednocześnie jest wychowawcą i też dyrektorem jednej ze szkół i pisze tak: moi maturzyści wczoraj wychodzili zadowoleni po języku polskim. Obym dzisiaj nie musiał podawać po matmie chusteczek. Dzisiaj tam po wyjściu z sali. Ale to pytanie zadaliśmy, czyli gdyby pisać o wizerunku, to które książki, a gdyby pisać o wartości pracy, to co moglibyście nam tutaj podsunąć?
7: Wczoraj był polski, dzisiaj matematyka. W wiadomościach Radia RAM krótko porozmawiamy z maturzystami właśnie przed matematyką.
13: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
5: A my jeszcze szybko o pogodzie, kilka minut po godzinie 7:00, mamy już 15-16 stopni o tej porze, słoneczko świeci, trochę chmur nad nami, ale one nie są deszczowe. Dzisiaj nie będzie jeszcze padać, jutro i w czwartek możliwe pogorszenie pogody do po prostu opadów deszczu, też trochę temperatura spadnie, przynajmniej w czwartek 16 stopni maksymalnie, ale na weekend ma się wszystko ładnie poprawić i znowu słońce i powyżej 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany. We've already said.

0: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość? Czy raczej, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? Co wasi wybrali? Ja nie będę na nie. To ciekawe, bo mój syn wykorzystał do tego drugiego o wizerunku lekturę Lalka i film Gwiezdne Wojny, pisze mama Sylwia.
1: Radio RAM.
0: I różne tam konteksty społeczne. Kwadrans po godzinie 7. Mateusz Łapot przy mikrofonie numer 3. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a to ma numerki, o rzeczywiście.
0: Właśnie...
2: Nie ma numerków.
0: Nie ma to numerków, ale tak sobie was wyobrażam. Przy mikrofonie numer 2 Marta Soja-Bochenek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ekspertka, influencer marketingu. Przy mikrofonie numer 1 Paweł Głębski. To ja zacznę, skoro jestem przy jedynce. W weekend widziałem niesamowite zjawisko. Grupka dziewcząt na chodniku nieopodal zamku Topacz, takie we wieku 10, 11, 12 lat, postawiły na stoliku lemoniadę. Przy lemoniadzie postawiły takie koraliki i one powiedziały, że one nie będą tego sprzedawały i to do własnej kieszeni, tylko one będą pomagały dzieciom walczącym z rakiem, czyli na jakąś fundację. Tą taką znaną zresztą z akcji Łatwoganga. One mówią po prostu, bo moim zdaniem to, co się wydarzyło, to nie tylko kwota, jeśli chodzi o pieniądze uzbierane, nie tylko zjawisko internetowe, ale gigantyczny wpływ na ludzi, tego młodego, tych generalnie młodych ludzi, którzy przez 9 dni live'owali na YouTubie. No i kogo to nie zapytać, jak ekspertkę influencer marketingu. Widać rzeczywiście takie zjawisko wśród dzieci i młodzieży, że jakoś tak chętniej do pomagania, że ten temat wśród młodych się pojawił nośny. Widziałem też koncert BDS-a kilka dni temu i tam kilka tysięcy młodych ludzi przed sceną z telefonami, ale wszyscy ten tekst ciągle tutaj jestem, prawda? Czyli efekt też osiągnięty, jeśli chodzi o wpływ na młodych ludzi.
3: Tak. To ciekawe, co powiedziałeś, bo ja w poniedziałek rozmawiałam z koleżanką i jej syn, który teraz jest chyba w 4. klasie albo w 3., też sprzedawał lemoniadę na swoim osiedlu i też zbierał na ten sam cel, więc tych dzieci zbierających jest więcej. No to pokazuje, jak bardzo ta akcja poruszyła i to jest strasznie ciekawe zjawisko w ogóle jakby w kontekście zjawiska społecznego, bo nie wiem, czy na to najmłodsze pokolenie WOŚP ma jeszcze taki impact, a tutaj mamy taką akcję, która trafia po prostu do tych młodszych też.
0: Do młodego pokolenia, ale przecież temat nie pojawił się nagle, że są nowotwory, prawda, że jest rak, że dzieci walczą o zdrowie, walczą o życie. Przecież o tym się wszędzie mówi, w każdych mediach. To nie jest nic nowego, ale jakby zupełnie ten temat na nowo się pojawił.
3: Ale powiedziałeś kolejną świetną rzecz. Mówi się o tych we wszystkich mediach, czyli co? W telewizji, w radiu, w gazetach.
0: Ale nie w ich mediach.
3: Nie
0: tak?
3: W ich mediach. I druga sprawa, jak się mówi w tych ich mediach, nie? Tutaj mamy te wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby zadziałało. Mamy znaną postać internetową, lubianą przez to młode pokolenie, szaloną, bo to jest chłopak, który jeździł z Edem Sheeranem po Wrocławiu, który nagrał z nim piosenkę, więc mamy takiego ulubieńca, czyli mamy ważną postać. Potem mamy kanał, czyli YouTube i live'a, czyli coś, co ci młodzi ludzie też lubią, więc już mamy te dwie składowe, które jakby mogą być takim silnikiem sukcesu, nie? Bo tam, żeby to zadziałało, ja sobie wczoraj przed naszym spotkaniem obejrzałam jeszcze początek tego w ogóle streamu.
0: No właśnie, czy ktoś w ogóle widział początek, czy wszyscy ostatni weekend oglądaliście, ostatnie 3 dni?
3: Ja myślę, że większość z nas oglądała ostatnie 3 dni, ja sobie wczoraj włączyłam po to, żeby w ogóle zobaczyć, jak to się zaczęło. No i tam jest taka śmieszny początek, bo tam przychodzi w ogóle BDS do tego mieszkanka, gdzie on to nagrywa.
0: On był pierwszym gościem Łatwoganga?
3: Wydaje mi się, że tak, bo to jest start tego live'a. I widać, że on jest taki trochę, no nie chcę powiedzieć znudzony, ale tak trochę zerka na zegarek i taki, dobra, nie, zróbmy to, idźmy. I to, jak jakby z tego momentu oni doszli do tego faktycznie weekendowego finału, no to jest po prostu imponujące.
0: Coś niesamowite. Oni się wcześniej znali? Ty w ogóle znasz historię ich znajomości?
3: Próbowałam to znaleźć, ale nie znalazłam, że się jakoś tam ziomkowali.
0: Bo wiesz, próbuję tutaj się doszukać, że to wszystko było trochę wyreżyserowane, że Łatwo Gang wiedział, że BDS zrobili na raka, a nie na jakiegoś jakiegoś rapera, chociaż tam widziałem w wywiadach Łatwo Gang, Piotrek mówi, że ja z kolegami oglądałem premierę nowego dissu BDS-a i my byliśmy wszyscy zaskoczeni, tak, ale ja co chodzi? Przecież miało być na jakiegoś rapera, tak nam się wydawało, a tutaj diss na Raka i on wtedy stwierdził, że o, ale sytuacja. On w ogóle planował jesienią zrobić taką akcję, też zbiórkę w sieci, gdzieś tam na YouTubie, ale nagle ten BDS mu przyspieszył ten temat z tym dissem na Raka, więc tak się zastanawiałem, czy oni się wcześniej zdali, zaplanowali to jakoś, czy to naprawdę był taki spontan spontanów.
3: Słuchaj, gdyby oni to naprawdę zaplanowali i wyreżyserowali, to ja uważam, że to jest reżyser, który powinien dostać największe pieniądze świata za tą robotę. Bo jeżeli ktoś jest w stanie wymyślić taką akcję z tym jej startem, rozwinięciem i efektem, no to ma po prostu świetne skille.
0: Ale poczekaj, no nie jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuacji, że trzeba zabrać na kogoś lub na coś pieniądze, ktoś robi o tym piosenkę, kręci teledysk, dzwoni do znajomego influencera, do jakiejś postaci z internetów i mówi, słuchaj, ja zrobię piosenkę, może zrobimy jakąś zbiórkę. To jest możliwe.
3: Nie, to jestem sobie w stanie wyobrazić jak najbardziej, no bo też takich akcji, że ktoś na coś zbiera, no było trochę, nie? Jakby Krzysztof Stanowski regularnie nawet na swoich filmach wspiera jakieś zbiórki i tam te zbiórki mają też bardzo, trochę się rozkręcają. Make Life Harder jest bardzo dobre w zbieranie pieniędzy na różne cele,
0: no,
3: nie?
0: No ponoć teraz bez Make Life Harder to ciężko cokolwiek rozkręcić w naszym kraju, to
3: może teraz opinii. Też bez Łatwo Ganga, nie?
0: Bez Łatwo Ganga teraz.
3: Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś ma jakiś pomysł na zbieranie pieniędzy, idzie z tym do influencerów, no ale zobacz, jakby tam wszystko zagrało, bo on jakby nawet jeżeli, przyjmijmy tą wersję, że ktoś coś z kimś gdzieś tam ustawił, no to wybrać spośród wszystkich influencerów takiego, który najbardziej zadziała. Nie ma w świecie influencerów czegoś takiego, że ten jest najbardziej topowy, a wszyscy są pod nim. No tych najbardziej topowych w różnych kategoriach. A dlaczego ten, a nie inny, nie? No tutaj po prostu dużo elementów zagrało.
0: Zaczęliśmy od tego tematu 22 minuty po 7. Dzień dobry.

0: Proszę wierzyć w ludzi. To był spontan i wyszło to normalnie z ludzkiego serca. Tutaj apeluje Karol. Świat jest piękny i ludzie też. Znamy to z autopsji, co to znaczy rak. Właśnie jedziemy do DCO z żoną na comiesięczną kurację. Całusy dla Kasi. Będzie dobrze wszystko, w porządku.
1: Radio RAM.
0: Natalia też się tu wzruszyła. Teraz to mi łezka poleciała na tego abradaba. Rapowe ziarno dla Mateusza zagraliśmy, bo pytał, czy jest tutaj ziaren, szukał w okolicy. Znalazły ziarna? Czy...
2: Jakie ziarna pytałem?
0: No kawy.
2: Aha,
0: znalazłem
2: nie,
0: tutaj.
2: Nie znalazłem.
0: Właśnie, my nie powinniśmy mieć jakiejś szafki z ziarnami kawy, po prostu nie można być w studiu.
2: To jest skomplikowane.
0: Bo wiesz, mnie się zawsze podobały te koncepcje telewizyjne, gdzie od razu mają kuchnię i gotują śniadanie. Czy w studiu radiowym, czy studio radiowe nie może być od razu kuchnią? Że my tu wszystko mamy, wiesz, ekspres, jajecznica.
2: No i najlepsze imprezy zawsze.
0: I od razu najlepsze imprezy są zawsze w kuchni, prawda?
3: To prawda.
0: Tak, to wszystko powinno wyglądać.
3: Nie, teraz najlepsze są w kawalerce, jednak się okazuje.
0: W kawalerce są fajne imprezy. Ale nie wiem, czy zauważyliście jeszcze, jaki wspaniały efekt, kiedy Maja, ta dziewczynka, która też jest inspiratorką całego tego wydarzenia, zresztą związana to z Wrocławiem, z Przylądkiem Nadziei. Ona w weekend brała udział w koncercie tej kapeli. Może ty nam troszeczkę powiesz, bo znasz to środowisko Friends. Mówi wam to coś? Wiecie, co się działo w hali stulecia?
3: Bo mówisz o kapeli stworzonej przez Czajnika i jego ekipę.
0: A ty znasz tych ludzi, widzę, jakoś osobiście.
3: No jeżeli mówimy Czajnik? O tym Friends, które się kończy na Z, tak? To tak, to Czajnik.
0: Wiecie, że kolejka do hali stulecia, to półtorej godziny ludzie, niektórzy ponoć mówią, wchodzili. Były takie zakłady w kolejce, jak ktoś podjeżdżał na parking, to obserwowali minę osoby podjeżdżające i oczywiście kolejka wybuchała śmiechem. O, następny, nie? I tam brawami witali ludzie w szoku po prostu, co się działo pod halą stulecia. No i oczywiście Maja też tam była na scenie i ona też znała teksty w ogóle tej kapeli Friends. I tam w ogóle, wiesz, szaleństwo. Telefony w górę, wszyscy nagrywają, śpiewają.
3: Bo każde pokolenie ma swoje zespoły, więc jakby, no znasz, miałeś zespoły, na których koncerty chodziłeś, znałeś teksty, tak. Śpiewałeś razem z nimi, nie? To ja tylko opowiem taką anegdotę, bo mi się przypomniała a propos hali stulecia i twórców, bo tam się wcześniej, kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, odbywały takie imprezy, które się nazywały Meetup i to były takie imprezy z udziałem twórców. No i tam przyjeżdżali najbardziej znani influencerzy, można było dostać autograf, kupić jakieś ich tam mercze i tak dalej. I kiedyś mój kolega powiedział do mnie, mówi, słuchaj, ty tam tych wszystkich ludzi znasz, bo moja córka to by chciała autograf, ogarniesz mi? Ja mówię, stary, ja ci nie będę dostała 2 godziny do autografu, no bo to, wszyscy ich tam znali, nie?
0: Tak, wszyscy ich znamy, tak.
3: Więc tam te kolejki wcale mnie nie dziwią.
0: Ale Maja też stała się chyba taką ważną postacią wśród młodych ludzi, rozpoznawalną, prawda? Że dzisiaj Maja to już nie jest taka anonimowa dziewczynka, która po prostu się leczy, tylko Maję znają, kojarzą, oglądają, podziwiają, zapraszają, ona się wypowiada. Gdzieś odpowiedzialność na dziecku, prawda, też spoczywa nie tylko ciężar teraz walki o zdrowie, ale też taki ciężar popularności chyba dziecka, nie? Rozpoznawalności. To może być niełatwe, podwójny ciężar.
3: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo trudny temat i też wiem, dlaczego mnie to tak podchwytliwie o to pytasz. Bo Maja ma mniej lat niż trzeba mieć, żeby mieć legalnie konto w mediach społecznościowych.
0: No, ale to co, sama sobie założyła coś, jakieś konto? A ona ma jakieś konto? Poczekajcie, sprawdzimy, czy Maja ma i jakie ma Maja konto. Ma profil, ma fanpage'a, czy to jest jakiś profil?
3: Podpowiem, szukaj na Instagramie.
0: A, na Instagramie, tak? Tam jest. No, ale to sama zakładała, czy rodzice zakładali?
3: No, słuchaj, zgodnie z prawem musieliby to założyć rodzice. A jak jest, tego nie wiemy. Zgodnie z prawem, i to nawet nie prawem polskim, tylko prawem platformy, regulaminem platformy Meta, żeby założyć konto, trzeba mieć skończonych 13 lat.
0: A są jakieś wyjątki? Że można założyć dziecku konto, bo jest taka sytuacja.
3: Ojejku.
0: No na przykład właśnie te okoliczności zbiórki na zdrowie, prawda? W ten sposób. Że tutaj jest szczytny cel, potrzeba taka i może w tym nie ma nic złego, prawda? Może właśnie dlatego to wszystko się dzieje.
3: Co za podchwytliwe pytania z samego rana. I teraz ja mam być osobą, która powie, nie, chore dzieci nie mogą mieć kont, bo to jest niezgodne z regulaminem. No przecież wiadomo, że
0: regulamin,
3: jestem samobójcą. Nie będę to opowiadać takich rzeczy. Tak. Natomiast znowu, ja będę się opierać na literze prawa. Zgodnie z regulaminem te 13 18 lat, oczywiście możesz założyć dziecku konto jako rodzic i prowadzić to konto jako rodzic, nie? I była taka sytuacja w wypadku tej Sary, która chodziła po Sejmie i robiła materiały na YouTube'a, że w momencie, kiedy

0: Nie będzie można używać w ogóle w jakiejkolwiek szkole w Polsce telefonu. Są te ograniczenia
1: w szkołach podstawowych,
0: tak, w tym sensie, że przecież dyskutuje się coraz głośniej nie tylko w Polsce, na świecie. Australia pierwsza. W ogóle kiedy social media mogą mieć dzieci? I teraz tak zwane sytuacje wyjątkowe, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją walki o zdrowie dziecka, zbieranie pieniędzy na tą walkę o zdrowie, albo jest za tą działalnością w sieci dziecka jakiś cel społeczny, prawda? To może powinny być też takie wyjątki od tych przepisów stosowane, bo to nie wszystko powinno być chyba tak zero-jedynkowe traktowane. Co wy na to w ogóle?
1: Wiesz co, ja myślę, że znowu te granice wiekowe nie wzięły się trochę z przypadku, tylko wzięły się też, są powiązane z tym, jak rozwija się człowiek, jak funkcjonuje jego mózg, jakie ma kompetencje do rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z emocjami i tak dalej, nie? Więc jakby dzieci w pewnym wieku takich kompetencji nie mają, więc jedyne...
0: Ale jeżeli rodzice poprowadzą...
1: No, i o tym chciałam powiedzieć, że ja myślę, że jeżeli tutaj sobie powiemy uczciwie jasno, że to konto prowadzą rodzice, to dziecko jest tam obecne, ale jest opiekowane przez rodziców, no to może te społecznie uzasadnione cele mogą być jakąś podstawą do tego, żeby te konta w tych mediach społecznościowych istniały. Tylko znowu, rodzice muszą trochę tutaj działać jak filtr. To dziecko nie powinno zostawać samo w tych mediach społecznościowych, no bo może się tam spotkać po pierwsze z różnymi komentarzami, i jedna rzecz mi się jeszcze nasuwa. Dzieci chore funkcjonują też w jakby takim środowisku, które od razu jest środowiskiem trudniejszym dla nich. One mają trochę już takie dzieciństwo obarczone jakimiś trudnościami. I też mają pewnie takich znajomych, którzy też chorują, tak? I teraz zobacz, jeżeli takie dziecko ma konto w mediach społecznościowych i obserwuje się nawzajem z innymi dziećmi chorymi, no to już nie tylko w obrębie jednego szpitala, jednej fundacji czy jednej placówki, ale też z dziećmi chorymi, być może z całej Polski. One się też nawzajem wspierają. No ale tam też dochodzi do sytuacji trudnych. Wznowy, jakieś pogorszenie tego leczenia i tak dalej. No dziecko nie powinno zostać z tym samo, nie? Więc jakby ta opieka rodziców, ta świadomość rodziców, rodzice też muszą potrafić w media społecznościowe, muszą wiedzieć, co się tam dzieje, muszą umieć sobie z tym poradzić i wtedy mogą razem z dzieckiem takie konto, no mogą, no ja im nie będę pozwalać, ale chodzi mi o to, że z taką logiką, nie? Że to jest być może kolejna kompetencja, którą należałoby włączyć w różnych fundacjach, czyli okej, potrzebujecie tego konta w mediach społecznościowych, no bo to daje waszemu dziecku pieniądze na leczenie, czy możliwość jakichś innych terapii, ale wy musicie być wyposażeni w dodatkowe kompetencje, po prostu.
0: Czyli zobaczcie, oprócz tego, że pojawia się jakby nowy dyskurs tutaj, jeśli chodzi o używanie przez dzieci mediów społecznościowych, właśnie ta historia pokazuje, że chyba mogą być jakieś jeszcze gałęzie tego drzewa. To jeszcze kompetencje. My chcemy wymagać na dzieciach kompetencji w używaniu social mediów, a czy sami potrafimy ich kompetentnie używać, żeby uczyć i pokazywać dzieciom? Radio Ramna 89 i 8 FM. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ciekawi jesteśmy waszych opinii.

0: nawiązując do słów redaktora, wszyscy Maje znają i kochają.
1: Reklama. Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
3: Obywatel państwa snu nie wierzy w nic poza snem, poza własnym snem.
4: Na podstawie powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.
3: Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia.
4: Reżyseria Michał Kmiecik.
3: Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
4: Państwo snu. Premiera 9 maja. Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza.
5: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
6: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1-3, dzieci 5-8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
5: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
6: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
11: Dobrze to wszystko wygląda. 15 stopni, nie, 16 już nawet mamy o tej porze, tylko ciśnienie trochę niskie, 996 hektopaskali. Ale spróbujemy tutaj sytuację ratować. Wtorek coraz bardziej pochmurny, środa i czwartek przelotne opady deszczu, od jutra też lekkie ochłodzenie, zwłaszcza w czwartek 16 stopni, tylko maksymalnie. Od piątku znowu więcej słońca i weekend powyżej 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.

0: ciężka pieśń.
1: Galecki o niebie.
2: Radio RAM 89,8 FM.
1: Za chwilę kwadrans do godziny 8. Kilka wiadomości od was tutaj otrzymaliśmy w tym temacie. Ja mam nadzieję, że ta akcja z Łatwogangiem wpłynie ogólnie na świadomość też żywieniową. Rakotwórczość produktów przecież, na to, żeby dzieciaki nie jadły tyle syfu i wzbudzić w nich świadomość możliwości dbania też o swoje zdrowie, pisze Aneta. A Marek, do tego, o czym my parę minut temu rozmawialiśmy, czerwone światło jest dla bezpieczeństwa. Przepisy ze swojej natury są po to, aby porządkować kwestie, które mogą prowadzić do chaosu i zagrożeń. Ani choroba, ani popularność nie powinny jednak dawać prawa do stania ponad prawem, bo my tutaj rozważamy, czy w tych obostrzeniach dotyczących używania mediów społecznościowych przez dzieci, czy w ogóle telefonu, nie należałoby paru wyjątków, jak na przykład profil dla dziecka, bo prowadzona jest zbiórka, czy jakaś działalność dobroczynna, społeczna przez dziecko, czy rodziców, którzy obsługują profil takiego dziecka, ale to jest profil tego dziecka. Jednak Marek mówi, że prawo to prawo i trzeba by się jednak konsekwentnie trzymać bez względu na potrzebę zdrowotną czy szczytną ideę. Tak on to ocenia.
3: Pytasz mnie jakby co o tym myślę. No ja się znowu...
1: Też się zastanawiasz tutaj na głos.
3: Zgadzam, bo... ale no to jest jakby takie niejednoznaczne, ponieważ możemy zakładać, że to konta dzieci, które nie są jeszcze w granicy wieku korzystania z mediów społecznościowych, no są prowadzone przez rodziców i to jest wtedy jakby, wiesz, pełen legal. No znowu, do takiego poczytania, czy to jest prowadzone konto w pierwszej osobie, czy w trzeciej, nasza córka, czy ja... Ale jakby można to uzasadnić, czy znaleźć do tego uzasadnienie, że prowadzą to rodzice?
1: To w ogóle jest dyskusja trochę o granicach, nie tylko używania mediów, o gałęziach, prawda? Gdzie są granice na przykład uczestnictwa dzieci w programach telewizyjnych, tak? Obecność w ogóle w mediach w ten sposób. Występowanie w programach typu Mam Talent.
3: Tak, tak. To jest też w ogóle ciekawy wątek, ale znowu, jakby wrócę do tego naszego drzewa i tych gałęzi, gdzie można to rozgałęziać i gdzie można stanowić wyjątki, ponieważ była bardzo ciekawa sytuacja ostatnio związana z jednym z talent show dla dzieci w Telewizji Polskiej, bo to jest ważne, to jest telewizja polska, nie telewizja komercyjna, gdzie na antenie podczas tego programu były promowane konta w mediach społecznościowych tych dzieci. Czyli te dzieci jakby zapraszały, żeby oglądać je w mediach społecznościowych.
1: Ale dzieci to robiły, czy to producenci tego show...
3: To się w ogóle działo jakby w ramach tego, że, okay. że no dzieci też musiały podać, jakie mają te konta, więc jakby
1: pytanie,
3: to
1: kto jest inicjatorem, czy dziecko, czy producent po prostu próbuje jeszcze wycisnąć, co się da, tak? A oni się zgadzają, bo, no bo są w czyimś show, to się zgadzają tam na wszystko, no, nie?
3: Są... Wiesz co, ja bym też nie szła w to, że się zgadzają, bo są w czyimś show i są tacy jakby tutaj oddani temu prowadzącemu, tylko jakby mają te konta, a mają tych lat mniej niż 13, bo mówimy o takich sytuacjach.
1: I mówi,
3: nie?
1: że coś takiego miało miejsce w telewizji.
3: Tak, że zostały promowane konta dzieci, które nie mają tych 13 lat. To się skończyło tak, że jeden z dziennikarzy, oglądając ten program na platformie X, napisał, że jak to możliwe, że z jednej strony polski rząd prowadzi tutaj pracę nad ustawą zakazującą telefonów oraz ograniczającą, znaczy zwiększającą ten limit wiekowy, a z drugiej strony w publicznej telewizji promuje się konta dzieci. No i jakby to się spotkało z szerokim odzewem parlamentarnym, została zgłoszona skarga przez dwóch posłów, w tym posłanka Monika Rosę do Krajowej Komisji Radiofonii i Telewizji.
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak?
3: I oni wydali jakby takie zalecenie, że to się nie powinno w ogóle wydarzyć, że nie mogą być promowane konta dzieci w mediach społecznościowych, które nie mają tego ustawowego wieku. No i telewizja tam się na komisji, no przedstawicielka telewizji się wypowiadała i przytoczę wam to, bo to jakby po co mam to wymyślać, jak mogę to zacytować. Dotyczył on 11-latka, jakby żeby była jasność. Chłopiec zdaniem przedstawicielki TVP opowiada o pięknej polszczyźnie, o wartościach związanych z językiem polskim. Przypominam, że mówi to do swoich rówieśników. De facto ich też nie powinno być w tych mediach społecznościowych. Rzeczywiście jest to zagrożenie, ale przedstawia dobrą, wartościową treść. Czyli kolejna gałąź, czyli jakby nie można, ale jak się chce, to wolno.
1: Bo intencje dobre.
3: Tak.
1: Tak to się upraszcza może tak, ale o to chodzi, że intencje dobre
3: są. No ale wiesz, no dwie
1: tak,
3: rzeczy. Jedna, że on tam jest, a druga, że mówi do swoich rówieśników. Czyli jakby z jednej strony rząd tworzy przepisy, a z drugiej strony rozmawiamy o tym, że te dzieci

0: Radio RAM 89 i 8 FM.
1: 9 minut do godziny 8. Wyjątkowy dzisiaj poranek. Zapomniałem może powiedzieć w tej godzinie, że to też jest szczególny dzień. Dzisiaj jest dzień walki o godność osób z niepełnosprawnościami. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. To jest 5 dzień maja. Być może ta kolejna wypowiedź, którą tutaj cytujemy, troszeczkę dotyka tego tematu. Odnośnie kąt chorych dzieci, pisze do nas nasza słuchaczka Gabi. Ja mam ogromną trudność z tym, że trafiają do sieci, do mediów społecznościowych bardzo wrażliwe informacje, na przykład o kolejnych pogorszeniach stanu zdrowia dziecka, o objawach. Są takie dramatyczne zdjęcia ze szpitala, których to dziecko może w dłuższej perspektywie czasu wcale nie chciałoby upubliczniać. I o ile cel oczywiście jest często klarowny, bo chodzi o zbiórkę na leczenie, to tutaj Gabi się martwi, czy ten rykoszet po prostu nie będzie potężny za jakiś czas, kiedy już dorosłe dziecko, które pokona jakąś trudną chorobę, jednak w sieci będą takie dramatyczne zdjęcia. Wiem, o co chodzi, chyba wszyscy czujemy, o co chodzi, Gabi, bo my tutaj nie podejmujemy żadnej decyzji, po prostu rozważamy sobie, zastanawiamy się, w jakim kierunku dzisiaj te media społecznościowe zmierzają i gdzie są granice, czy jakieś te granice stosować, czy robić wyjątki od przepisów prawa i w pewnych sytuacjach, kiedy liczy się zdrowie i życie dziecka, to wiesz, ja jestem w stanie zrozumieć takiego rodzica, prawda? Każdy z nas chyba, że proszę państwa, najważniejsze, żeby moja córka, syn żyła. Tak. Jeżeli trzeba ten milion uzbierać, to stanę
2: to
1: zrobię wszystko po prostu, prawda?
2: I jakby każdy z nas to rozumie, że tak jest, nie?
1: I pytanie, co się wydarzy za jakiś czas? Może należałoby takie pytanie skierować do tych słuchaczy, którzy mają taką historię. Tutaj oczywiście można się wypowiadać całkowicie anonimowo. Sam ktoś walczył o swoje zdrowie czy życie i kilkanaście lat później już jest osobą dorosłą. Może jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, a gdzieś są zdjęcia z waszej walki o życie sprzed lat, no jednak w tej sieci. Czy są, czy one może jednak zniknęły, może to już nie ma znaczenia, może my to są takie trochę nasze obawy, a nie jest tak źle, to tak nie wygląda. Trzeba by trochę w czasie tutaj poszperać do poprzedniej dekady, bo zwłaszcza te ostatnie lata, widzę, to wszyscy widzimy w sieci, się wyświetlają chore dzieci, walczące o życie dzieci, prawda, w naszych telefonach i co dalej, kiedy się uda, kiedy będzie sukces, a jak to będzie po latach wyglądało, może ktoś się odezwie, może jest taka jakaś historia. Nie wśród was, po drugiej stronie. 5 minut do godziny 8, za chwilę wiadomości w Radiu RAM. Tutaj jeszcze Olga do nas pisze, to tak na gorąco przeczytam, że 5 Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami przy okazji organizowany 15 maja w Oławie. To akurat Oławianie i tam Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom coś takiego organizuje. Ubierają się na pomarańczowo, przejdą przez rynek w imię godności i wiary w potencjał każdego człowieka, niezależnie od ograniczeń. To taka ciekawostka. 15 maja będzie taki marsz. My do tych rozważań wrócimy sobie po godzinie 8, a tymczasem może ktoś do nas tutaj się odezwie, kto ma jakąś w czasie dłuższą, tak, szerszą, większą perspektywę i nas tutaj albo uspokoi, albo jeszcze uczuli bardziej, jeżeli jesteście tam po drugiej stronie i czujecie, o czym my tutaj dzisiaj trudnym rozmawiamy, nie oceniamy, nie podejmujemy żadnych decyzji, to będziemy wdzięczni za każdą waszą wypowiedź w tej sprawie.

0: Domowa Galeria Stylu w Radiu RAM. Dobrze zaaranżowana przestrzeń. W każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych, świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
6: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria Wnętrz Domar. Drugie piętro.
7: Reklamie. Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
8: Nawigacja Radia RAM.
9: Bardzo długie korki są na ulicach wjazdowych do Wrocławia przez Psiepole, Swojczyce, Księże, Partynice, Oporów i Kleczków. Kilka kilometrów ma korek przed Mostem Milenijnym, bliżej centrum zatory na Halera, Wiśniowej, Armii Krajowej, Sznuraut, także na Placu Społecznym.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur.
10: Matematyką się jeszcze mniej stresuję niż polskim.
11: Kalkulator i karta wzorów trochę mi położę.
9: Mówią wrocławscy licealiści z dziesiątki. Remont asfaltu kontra kamienna kostka. Konserwator zabytków chce odsłonięcia bruku na ulicy Pięknej na Tarnogaju. W Lipsku kierowca SUV-a wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. Marek Waligura. Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania, trygonometria i ciągi. Dziś matura podstawowa z matematyki. Maturzyści z wrocławskiego liceum nr 10 przyznają, że odczuwają stres, jednak starają się nie dopuścić do tego, by wpłynął na wynik egzaminu.
10: Matematyką się jeszcze mniej stresuję niż polskim, bo mam takie coś, że albo wiem, albo nie wiem. Nie ma takiego czegoś, że jakiegoś jednego słowa nie napiszę.
11: Dużo się przygotowywałem w ten ostatni tydzień i myślę, że no tak w okolicach 70% chciałbym to napisać.
12: To będzie przede wszystkim dla mnie trudniejsze, ale
11: kalkulator i karta wzorów trochę mi położę.
9: We Wrocławiu ponad 10 tysięcy osób przystępuje do matury, 8,5 tysiąca zdaje egzamin po raz pierwszy, 860 poprawia wyniki, 821 osób podwyższa oceny. Remont ulicy Pięknej na Tarnogaju między Bartką a Nyską stanął pod znakiem zapytania. Mieszkańcy skarżą się na zły stan nawierzchni i hałas. Rada osiedla postulowała o wymianę asfaltu, co zaakceptowało miasto. Jednak konserwator zabytków wskazał na konieczność odsłonięcia bruku, który jest pod asfaltem. Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Mazurkiewicz ocenia tę decyzję jako niezrozumiałą.
13: niespełna 5 lat temu została wyremontowana druga część ulicy Pięknej od Ronda do ulicy Armii Krajowej. Tam akurat były przedwojenne kamienice, gdzie mogłoby coś nawiązywać, ale została położona całkowicie nowa droga, zlikwidowana kostka, całkowicie nowe podkłady. No nie możemy się cofać do czasów przedwojennych w każdym elemencie naszego miasta.
9: Miasto proponuje kompromis, pozostawienie kostki jako podbudowy i położenie na niej nowej warstwy asfaltu. Na razie decyzji konserwatora nie ma.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Dwie osoby nie żyją, około 20 jest rannych. W Lipsku kierowca SUV-a wjechał w ludzi, próbował uciec, ale został zatrzymany. Według telewizji francuskiej to z pochodzenia Afgańczyk. Nie są jeszcze znane powody tragedii. Mieszkaniec okolic Lipska, Wojciech Żudro, mówi, że w Niemczech czuje się coraz mniej bezpiecznie.
14: Jakieś typu jarmarki świąteczne, coraz mniej ludzi przyjeżdża. Teraz to bardziej wygląda jak nasza taka jakaś twierdza, wiadomo, to są oni stawiają takie betonowe jakieś tam klocki, żeby tam nie mogły auta wjechać. No i teraz sytuacja właśnie w Lipsku, niestety, no kolejna sytuacja, która no, podkreśla to, że no, tak naprawdę człowiek nigdzie nie może czuć się bezpieczny. No.
9: Według świadków kierowca szybko jechał przez Śródmieście ponad półmilionowego miasta, uderzył w ludzi na ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu.
8: Sport w Radiu RAM.
9: Zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Sapo-Bouza. Mecz w Radomiu zakończył 31. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak, choć od 37. minuty grał dziesiątkę, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. W tabeli prowadzi Lech Poznań przed Górnikiem Zabrze. Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2 w ostatnim meczu w pierwszej lidze. Liderem tabeli jest Wisła Kraków, która o 5 punktów wyprzedza Śląsk Wrocław. 73-letni Wang Ki, były trener tenisa stołowego, udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zdebiutował w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie w barwach reprezentacji Fidżi. Pierwszy raz wziął rakietkę do ręki jako 7-latek, pracował potem jako trener, ale cały czas był aktywnym zawodnikiem, wygrywał ze swoimi podopiecznymi. Teraz 73-letni zawodnik startuje w Londynie.
8: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
15: No nareszcie, myślałem, że się nie doczekam w 25-letniej historii Radia RAM wiadomości o ping-pongu. Pozdrawiam wszystkich fanów tenisa stołowego, nie tylko ziemnego, w ogóle wszystkich sportów rakietkowych, a wy z rakietkowych?
9: Pan wybije sobie z głowy tego ping-ponga.
15: Nie można mówić ping-pong? Bo,
9: nie.
15: Bo co, Marek jest u nas purystą językowym, nie ma
9: no,
15: takiego słowa ping-pong, po prostu jest.
9: Ale tenisiści stołowi nie lubią tej nazwy.
15: A wy, gdybyście mieli wybrać, to ziemny, stołowy, badminton, squash, badminton, tak? Badminton, co tam jeszcze? Co tam się jeszcze pojawiło? Macie jakieś ulubione?
16: Babington, Bomboribindon.
15: Dobra, dobra.
17: Ale paletki. Do grania czy do oglądania?
15: Do grania.
17: A do grania badminton, tak.
15: Badminton, nie, tak?
17: A do oglądania ziemne.
9: Jeszcze
17: ziemne.
9: Była kiedyś taka piękna gra Ringo.
15: Ringo to star był w Beatlesach, był wiesz, to ciężarówka też taka była. Ale nie podałeś nam dalej, którą dyscyplinę wybierasz z rakietkowych.
9: Ringo.
15: Ringo, z rakietkowych od Ringo wybrał, no. Padel jeszcze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
15: 5 minut po godzinie 8, ile tam mamy na termometrze? Dobrze jest, 17 stopni. Dzisiaj jeszcze dyszkę do tego dorzucimy, 27 po południu, tylko chmury nad nami, ale bezdeszczowe. Jutro będzie padać, środa, czwartek, opady deszczu, no nareszcie, ale w weekend słońce i znowu 20 parę stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
15: Proszę Państwa, 54 minuty do rozpoczęcia matury z matematyki. Przypominamy to, co najważniejsze.
10: Matematyką się jeszcze mniej stresuje niż polskim.
11: Kalkulator i karta wzorów trochę mi pomoże.
15: Kalkulator i karta wzorów i no stress, no stress.

0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem Rano.
1: Alicja napisała do nas: ja uważam, że rodzice powinni na swoich profilach prowadzić takie tematy jak zbiórka na swoje dzieci chorujące, walczące, że to jednak powinno być tak, że to się na swoim profilu robi, a nie zakłada profil dziecku o zbiórkach dla swojego dziecka i nie ma po prostu tematu łamania prawa, a i tak promuje na swoim koncie te zbiórki. To jest opinia Alicji. Każdy może tutaj sobie napisać, co sobie o tym wszystkim myśli. Ja myślę, że w kwestii ogólnopojętego wychowywania, kształcenia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, najważniejszym czynnikiem mającym na to wpływ są ich rodzice. To na nich powinniśmy się skupić, ich uświadamiać, nakierowywać, a także od rodziców wyciągać konsekwencje. To jest opinia Łukasza. Natalia tutaj fajną rzecz jeszcze przytoczyła, że da się takie zbiórki prowadzić z poszanowaniem godności dziecka bez płaczliwych, dramatycznych zdjęć. Jakiś czas temu ona tutaj przytacza przykład takie zbiórki dla tatka, zresztą chłopiec z Wrocławia, i rodzice no w taki lepszy sposób, jak ona to ocenia, prowadzili w mediach społecznościowych te swoje działania. Choć fakt, ta zbiórka nie szła tak szybko jak te inne, cudzysłów tutaj, płaczliwe, to tak to opinię przedstawia nam nasza słuchaczka Natalia. Do rozmowy za chwilę wracamy.

0: Podobno są takie strony, na których prowadzone są te różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, między innymi na potrzeby chorujących, walczących o zdrowie i życie dzieci. I ponoć naciska się na rodziców, żeby robić takie właśnie najbardziej dramatyczne zdjęcia. Jest presja, że jeśli po prostu nie będzie to mocne zdjęcie i nie będzie jakaś taka, no naprawdę uderzająca w serducho wypowiedź dziecka, to po prostu to nie zadziała. Tak tutaj opisujecie, Natalia też o takim kontekście nam tutaj wspomina. Messengerem, Instagramem piszecie do nas.
1: Radio Ram.
0: A w naszym studiu od 7 już sobie, zawsze tu się zasiedzi, ale mamy fajne sprawy do pogadania tutaj. Marta Soja-Bochenek, ekspertka influencer marketingu. Zaczęliśmy od łatwoganga.
2: Tak, dzisiaj czyli był influencer.
0: Czyli był influencer, tak, i przechodzimy teraz do marki. To czy rzeczywiście prowadzenie dzisiaj zbiórek zaczyna mieć charakter, no, takich profesjonalnych działań marketingowców? Żeby one miały sukces.
2: Znam takie historie. Znam takie historie, że bardzo dobrzy, doświadczeni opowiadacze historii opowieść o dziecku dla tych portali zbiórkowych.
0: I takie prywatne zbiórki rodziców, tak?
2: To chyba też nie jest tak, że to jest prywatne zbiórko rodziców, bo to trzeba tam potwierdzić, jakby mieć odpowiednie dokumenty i tak dalej, nie?
0: Ale że rodzice zbierają na dziecko, bo dziecko choruje i zawodowcy
2: rodzice
0: pisali te teksty?
2: Znam takie przypadki, że doświadczeni copywriterzy, opowiadacze historii pisali te historie.
0: Ale za pieniądze to robili?
2: Tego nie wiem. Pewnie nie. No każdy z nas ma w sobie jakąś misyjność i jest w stanie swoje dobre kompetencje wykorzystać do tego, żeby komuś pomóc.
0: Znaczy nie słyszałem takiego ogłoszenia. Napiszę wam historię waszego chorującego dziecka, skontaktuj się ze mną.
2: No bo to nie, umówmy się, że tego nie ogłaszasz, no ale jakby każdy, kto ma w swoim otoczeniu kogoś, kto dobrze włada piórem, no to mógłby przyjść do takiej osoby i poprosić o to, żeby to zrobiła. I powiem ci, że szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie dziwi, że tak jak mówisz, organizatorzy różnych zbiórek czy portale chcą dostać historię, która porusza, bo to, co działa, żeby działało, musi nas poruszać, musi w nas wywoływać emocje, musi nas zachęcić do tworzenia portfela, a niestety my się coraz bardziej odwrażliwiamy na ten świat i żeby nas coś poruszało, to musi być coraz bardziej przejmujące. No porównaj sobie treści, które do nas docierały te 15-20 lat temu, treści, które docierają dzisiaj i co nas kiedyś było w stanie poruszyć, a jak dzisiaj potrzebujemy dużo bodźców, żeby nas coś dotknęło, nie?
0: Słuchajcie,
2: jak
0: bardzo to musi być coś mocniejszego,
2: mocna historia.
0: A może być gdzieś dalej? Bo ja już dzisiaj w telefonie mi się pojawiają płaczące dzieci, chłopiec, dziewczynka, które mówią, że jeżeli nie pomożesz, to ja umrę. To nie wiem, co może być dalej.
2: Ja nie chcę wiedzieć, co może być dalej.
0: To chyba jest ta granica osiągnięta, nie?
2: No, spotkajmy się za 3-4 lata i porozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy. Wtedy powiemy, a pamiętasz, jak to było 4 lata temu? Bo my nie jesteśmy tego w stanie dzisiaj wymyślić po prostu. Nie, że nie chcemy, po prostu nie umiemy tego wymyślić, ale ktoś pierwszy tą granicę przesunie, to zadziała i wszyscy będą ją przesuwali. Bo pamiętajmy o tym, że pierwszy raz te dramatyczne zdjęcia też ktoś kiedyś pokazał, nie?
0: Tak.
2: I to zadziałało, więc jak działa, no to robimy tego więcej.
0: 20 minut po 8, tak przy okazji, wiesz, spoglądam tutaj na zegarek, bo 40 minut do matur z matematyki, więc chcemy też być na bieżąco z tym, co tam u was w życiach niektórych z was, nie tylko sprawy zdrowotne i zbiórki.
2: No zapytajmy słuchaczy, kto dzisiaj zdałby tą maturę z polskiego i matematyki.
0: Z polskiego może bym sobie poradził, patrząc na wczorajsze tematy,
2: tak, ale
0: matematyka to dziękuję, że się urodziłem w innych czasach, bo nie chciałbym nigdy zdawać matmy.
2: A nie zdawałeś matematyki?
0: Nie, właśnie nie.
2: Okay.
0: Także to mnie się upiekło.
2: Okay.
0: A ty co zdawałaś?
2: Na pewno polski i uwaga, chwalę się, byłam zwolniona z ustnej z polskiego, bo dobrze napisałam pisemną. Pewno historię, na pewno geografię i na pewno jeszcze raz historię. I u mnie nie było języka.
0: Jak to nie było języka?
2: No poza polskim.
0: Tak?
2: No.
0: Nie mieliście obcego języka?
2: Nie, ale ja miałam jeszcze egzamin zawodowy, bo ja z pierwszego wykształcenia jestem technikiem ekonomistką. Także myśmy mieli jeszcze egzamin zawodowy, ale nie mieliśmy języka.
0: A znacie jakieś historie właśnie dzieci związane z maturami? Nastolatków w zasadzie bardziej?
2: Że zdają maturę?
0: No. Nie, jakaś historia 17-latki opowiadałaś mi tutaj.
2: No, jeszcze nie zdaje matury.
0: Jeszcze nie ma.
2: Tak.
0: Jeszcze nie maturzystka.
2: Ale to rozmawialiśmy w kontekście tego jednego z tematów, bo tam jednym z tych tematów do wypracowania, który był wczoraj, było, czy ważne jest, jak nas ludzie postrzegają.
0: No właśnie, tak.
2: Rozmawialiśmy sobie tutaj trochę poza anteną o tym, że teraz jest taka głośna sprawa 17-latki z Trójmiasta, która zdobyła bardzo dużo różnych nagród. odznaczeń.
0: A ta historia, słyszałem o tym, tak.
2: Słyszałeś.
0: Słyszeliście też?
2: Gdzieś tam ci coś dzwoni. No więc w kontekście tego, czy ważne jest, jak nas ludzie postrzegają, no to tutaj mamy taką historię błyskotliwej wręcz kariery naukowej, dziewczyny, która jeszcze nie osiągnęła pełnoletności, no która mogłaby być takim wzorem dla innych młodych ludzi, jak to można wspaniale rozwijać swoją karierę naukową, będąc jeszcze uczniem. No tylko niestety okazuje się, że większość tych historii jest po prostu nieprawdziwa.
0: Jak to jest możliwe?
2: No,
0: ona zmyślała?
2: Ktoś zmyślał.
0: Teraz ktoś pytanie, za nią zmyślał?
2: Pytanie, kto zmyślał. Wiesz co, myślę, że dochodziło też do różnych nadinterpretacji, bo na przykład tam jednym z takich elementów, który jest podnoszony, jest fakt, że ona brała udział w jakichś zajęciach na Cambridge, nie? No i jakby Cambridge, duża uczelnia i tak dalej. Po czym się okazało, że to nie jest, jak zaczęli to sprawdzać internauci, co ciekawe, ponieważ ona dostała jej odznaczenie od prezydenta i była na liście Forbesa i na liście Timesa jako młoda naukowczyni, więc jakby no duże, takie prestiżowe, prestiżowe wyróżnienia. No i coś internauci zaczęli i na Reddicie,
0: coś
2: i na takim forum.
0: Tak,
2: że coś się nie zgadza. No i zaczęli to sprawdzać. I na przykład się okazało, że ta uczelnia, ta prestiżowa uczelnia, na której ona rzekomo odbywała jakieś tam szkolenia, to nie jest ten Cambridge. Że to jest jakaś prywatna firma, która się nazywa Cambridge i organizuje komercyjne kursy, na które każdy może się zapisać.
0: Wiesz, co mi się teraz przypomniało? Historia tej dziewczyny, co to Stanowski przecież robił o niej też materiał, co to opowiadała, że...
2: To jest to samo.
0: To jest ta sama historia,
2: to jest
0: prawda?
2: Ta sama historia.
0: Że premiera mojego filmu była w Cannes. No to każdy...
2: A to nie, dobra, to nie ta sama historia.
0: Jak ona miała
2: to mówisz o Janoszek, jeśli się nie mylę.
0: A, tak, to jest to, tak. Ale to wiesz, ktoś sobie coś wymyśla, przecież to nie jest kłamstwo. Możesz zrobić sobie premierę filmu w Cannes.
2: Możesz.
0: Prawda? Wynająć sobie jakąś salkę, puścić sobie filmy, choćby z telefonu i masz premierę filmu w Cannes. A ludzie sobie sami dopowiedzą, wyobrażą sobie całą historię. Nie, więc może w przypadku tej dziewczyny jest dokładnie to samo.
2: No wiesz, tam jakby są też kłamstwa, nie? Bo mamy tak jakby nadużycie, nadinterpretację, to mam jakby jeden wątek, ale mamy też jakby takie kłamstwa, ponieważ w jej bio pojawiła się informacja, że brała już jako nastolatka udział w operacjach w jednym ze szpitali i szpital to zdementował. Powiedział, że absolutnie nie ma możliwości, żeby osoba bez wykształcenia, nie mająca odpowiednich uprawnień, była przy stole operacyjnym. Więc tutaj mamy faktycznie coś, co nie jest prawdą.
0: No ale to, co ludzie później robią, to mnie najbardziej przeraża, wiesz? Rzucasz jedno zdanie, oczywiście to jest trochę jak clickbait, tak? Bo to jest jakby efekt clickbaitowy. Tak. Ma być zdanko takie, że można sobie wszelako interpretować, a najlepiej nadinterpretowywać, wyobrazić sobie, co to tam jest ukryte pod tym zdaniem, a później prawda jest zupełnie inna. Czyli mówi, że to 17-latka taką furorę robi obecnie.
2: Tak. No i wiesz, i znowu, to jest trochę a propos tego tematu naturalnego, czy ważne jest to, jak postrzegają nas inni, bo ja patrzę na to, że to ma jakby szersze tło i szerszą konsekwencję.
0: I o tym porozmawiamy, o tym szerszym tle i konsekwencji już za 2,5 minuty.

0: wiesz.
1: Syn Gosi mówi:
0: mogę się pomylić, mamo, mogę się pomylić.
1: Ja mogę się pomylić oczywiście, ale on twierdzi, że nie mówi się clickbait, tylko clickbait. Tak?
0: Tak,
1: clickbait się mówi, clickbaity, tak. Nie clickbaity?
0: Clickbait.
1: O, to przepraszam, mogę się pomylić, tak?
0: Możesz.
1: Młodzież wie lepiej. 8:27. Mogę się pomylić, mogę się pomylić. Clickbait. A wy słyszeliście, że się mówi clickbait? Nie clickbait, całe życie mówi clickbait. Ciekawe, czy kogoś jeszcze w moim teamie tutaj, czy ktoś mi pomoże wizerunkowo. Że nie tylko ty, nie tylko ty. Marta Soja-Bochenek, ekspertka od influencer marketingu. Rozmawiamy o sprawach dzieci, młodzieży, internetu, mediów społecznościowych, zbiórek, zdrowia, granic w sieci. No i ta historia, którą przed chwilą opowiedziałaś, 17-latki, o której robi się głośno. Nagrody.
0: Jest już bardzo głośno, bardzo się zrobiło.
1: Zrobiło się głośno. Nagrody, tygodniki. Za chwilę listy, Człowiek Roku to będzie, tak, prawda? Times Up, tam, man, tam
0: Woman of the Year. Raczej nie będzie, no bo jakby tam... Już zostało parę rzeczy wyjaśnionych i okazuje się, że mają trochę mniejsze pokrycie w rzeczywistości niż w opisie
1: bio. A jakie widzisz większe niebezpieczeństwo, tak w szerszym kontekście?
0: Jakie widzę większe niebezpieczeństwo? Wiesz, my się wszyscy w sieci porównujemy, nie? I teraz jakby dzieciaki, które nie są aż tak utalentowane, które nie mają aż tak bogatego bio, no mogą odczuwać duży dyskomfort związany z tym, że ich kariera się tak błyskotliwie nie rozwija, a nie mają do czynienia z prawdziwą karierą, tylko mają do czynienia trochę z karierą wymyśloną w jakichś aspektach, nie? I to ma jakby też drugi taki wariant, który wart jest uwagi, czyli czy my opowiadamy o sobie prawdziwą historię, czy my właśnie tym jednym zdaniem rzuconym, takim, wiesz, podchwytliwym, nie opowiadamy nieprawdziwych historii i czy ludzie, którzy mają po prostu zwykłe życie, być może nudne życie, nie potrzebują sobie teraz jakoś go dopimpować, nie? Bo widzą, że można. I ja myślę, że tu niestety duży zawód dziennikarzami, którzy gdzieś tam po drodze nie sprawdzali rzeczy, tylko publikowali to na pałę, bo wzięli to z jakiegoś bio, wzięli to po prostu, nie wiem, od rodziców, ze szkoły i tak dalej, pospinali tych faktów, podokładali tego do tego jednego worka. Okazało się, że wór jest wielki i złoty, a tak naprawdę nie jest, nie? I no ja uważam, że jeżeli kogoś gdzieś chcesz nominować, dodać do jakiejś listy, to musisz to dokładnie sprawdzić po prostu.
1: Ja to w ogóle wam powiem, że ja jestem przerażony, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje i jak wszyscy zaczynają wszystko podkręcać po prostu. Już mało co się dzieje tak naturalnie, tak jak ktoś naturalnie wygląda, czy to, co robi, tylko wszystko jest po prostu przemyślane. Już tak patrzę na to, co my robimy. Wszyscy po prostu, dorośli, dzieci, młodzież i...

0: Świetleń, że on jest lubiany. Tak. Mateusz chyba zna taki przypadek.
1: Pytanie jest, czy ty musisz robić w ogóle w takim razie social media, jeżeli jesteś po prostu przeciętny? W sensie, czy chodzi o to, że ty
0: musisz
1: wbijać
0: się? Ale co, nie chcesz być w social mediach dzisiaj w tych czasach?
1: No ale po co ci to jest?
0: No jak to po co, żeby być?
1: No i właśnie odpowiadasz sobie na pytanie. To jest
0: jestem adwokatem diabła, wiesz, o co chodzi, tak? No żeby być dzisiaj, każdy żeby być, no bo nie będą pamiętali o twoich urodzinach, tak? Mm-hmm. Jak nie będziesz miał profilu w internecie. Nie będą wiedzieli, jak spędziłeś, nie wiem, święta, majówkę, jak nie będziesz miał swojego profilu w internecie. Nie będą wiedzieli o twoich sukcesach zawodowych, o swoim rozwoju prywatnym, w ogóle o tobie, jak nie będziesz w internecie, bo kto do kogo w tych czasach dzwoni zapytać, co u ciebie?
2: No być może do tych ludzi, których nie ma w internecie, się dzwoni, ja nie wiem.
0: Tak? To zapytajcie ludzi, gdzie są ci ludzie? Ania jest takim przypadkiem, właśnie przyszła i ona pokazuje, Ania Fluder za szybą Radia RAM, są tacy ludzie, wyobraźcie sobie. Naprawdę. Ania też stara się właśnie tak delikatnie, z dystansem. No czasami gdzieś tam zobaczycie ją na zdjęciu Radia RAM. O, proszę bardzo, wywołana do odpowiedzi.
3: Wywołana, dzień dobry.
0: Bo tutaj jest taka dyskusja, słyszysz, o czym mówimy.
3: Cześć.
0: Jak ty żyjesz, jak ty sobie radzisz?
3: No właśnie, ja wolę się spotykać. Wiesz, ja wolę twarzą w twarz, ja wolę w parku, ja wolę gdzieś na spacerze, na rowerze i wolę z kimś porozmawiać, patrząc tak jak na ciebie teraz, niż robić to w sieci, w internecie. Zresztą moi znajomi wiedzą, że ja raczej nie publikuję mało, jeżeli już to, co w radiu mamy ciekawego, fajnego do pokazania, to ze względów zawodowych też chętnie, natomiast kwestie prywatne są moim prywatnym światem.
0: I da się tak żyć?
3: I da się tak żyć. Powiem ci, że można być tak szczęśliwą i wcale nie mieć potrzeby dzielenia się wszystkim, gdzie byłam, co robiłam, co jadłam, z kim się spotykałam w sieci. Jeżeli ktoś chce i jest zainteresowany, wie jak mnie znaleźć, jak do mnie zadzwonić, napisać. Jestem w kontakcie cały czas, nie potrzebuję social mediów. Nie mam Instagrama, czasami mówicie, zwariowałaś, nie właśnie. Masz Instagrama, no nie mam.
0: Ania, nie chciałabyś założyć takiego profilu, że ty nas wszystkich uczysz, jak nie być właśnie wtedy, wiesz, i wtedy dużą popularność osoby.
3: Ja myślę, że to jest kwestia też potrzeb, no ktoś ma taką potrzebę, żeby się tym dzielić, a ktoś inny nie. No i to z tego chyba wynika.
2: Ale są w ogóle konta, bo ty spytałaś, czy są konta, które dzielą się takim zwyczajnym życiem. Jak najbardziej. To też jest jeden z trendów, który gdzieś tam w mediach społecznościowych jest obecny, bo to jest tak, że mamy różne te kierunki. Mamy takie dubajskie, lifestyle'owe życie, ale mamy życie takie, mamy życie w lesie, mamy życie w sporcie, ale mamy też takie profile, które pokazują takie zwyczajne, niedoskonałe życie, które mocno też weryfikują pewne internetowe przekonania versus rzeczywistość. Na przykład jest konto, które obserwuje. To nie jest duże konto, ale bardzo takie angażujące, ma bardzo zaangażowaną publiczność, gdzie dziewczyna na przykład pisze, ile wynosi średnia zarobków w Polsce i jak bardzo jest daleko od tego, co my widzimy w internecie, na przykład na tych największych profilach. Ile wynosi na przykład staż pracy mniej więcej w jednej firmie. Ona po prostu weryfikuje rzeczywistość i to też się klika i to też się ludziom podoba, więc jak najbardziej ta rzeczywistość zwyczajna jest w internecie obecna.
0: Słuchajcie, są tylko dwie osoby, które tak potrafią żyć, to jest Ania Fluder i nasza jedna słuchaczka Agnieszka, która napisała, da się tak żyć. Nikt się więcej nie odezwał, po prostu. Nie, jeszcze jest Kasia.
3: Jest nas więcej,
0: jeszcze
3: prawda?
0: Jest Kasia.
3: Odezwijcie się, dajcie znać, że jest nas więcej. No nie każdy musi mieć profile instagramowe,
0: jeszcze Kasia
3: facebookowe, wszystko publikować. Może jeszcze jakiś chłopak by się odezwał. Dajcie znać.
0: To jest chłopak Marty i mój facet też tak żyje, także są cztery osoby.
2: Chociaż mój też, zasadniczo tak, mój mąż też.
0: Także
2: jest
0: to jest pięć osób.
3: Mój też.
2: No i sześć.
0: Ja, Krzysiek Ibisz, i czy słucham państwa. Pięć, sześć osób. Ale coś w tym jest. Da się tak żyć. Teraz czekamy na ludzi, którzy napiszą do nas Messengerem, Instagramem. Da się tak żyć.
2: No właśnie, może to są ludzie, którzy odpowiadają nam teraz na głos, siedząc w swoich samochodach, siedząc w swoich domach, robiąc sobie kawkę.
3: Wcale nie muszą pisać, bo nie wszyscy muszą pisać. Wcale nie mają potrzeby i nie mają konta.
0: Właśnie, załóżcie konto tak ci, którzy nas słuchają, żeby nam napisać, że da się tak żyć.
3: Ja jestem ciekawa, ile osób się wypisze z tych kont po dzisiejszym spotkaniu.
0: Dziękuję wam bardzo. To chyba piękna puenta dzisiejszego spotkania z Martą. Marta Soja-Bochenek, jak co kilka tygodni w naszym studiu o świecie internetu i nie tylko, sobie rozmawiamy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
4: Reklama.
5: Ciesz się.
4: się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
6: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci

0: Naprawdę lubią się uczyć i znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge, nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam, działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
0: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
2: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na 8 przegląd nowego teatru dla dzieci. Od 29 maja do 3 czerwca 19 spektakli z Polski i z zagranicy, 27 bezpłatnych warsztatów, spotkania z twórcami. Bilety dostępne od 23 kwietnia. Czekamy na Was na 8 przeglądzie nowego teatru dla dzieci.
3: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza!
2: Dofinansowano ze środków gminy Wrocław oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
5: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
7: Bez prognozy pogody nie da się tak żyć, więc szybciutko o tym, co najbliższe dni nam będą prezentowały. Dzisiaj 27, jutro 26, ale od czwartku tak już zimniej, poniżej 20, za to w weekend już cieplej i słoneczniej, powyżej 20 stopni, ciśnienie trochę za niskie, poniżej 1000.
6: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka.
8: Paweł, jestem z tobą. Clickbait z dzieciństwa.

0: letnia Natalia Szczypuła. Wrocławianka, która pozdrawia wszystkich z Nowego Jorku. Za miesiąc gra koncert we Wrocławiu 4 czerwca w klubie Momenty. Oszalałam.
1: Radio Ram.
0: Że macie pozdrowienia z Nowego Jorku od Natalii. 17 minut do godziny 9. Kasia napisała tutaj do nas na wieść o tym, że Ania Fluder jest jedną z tych osób, które piszą, że da się żyć bez internetów, bez mediów społecznościowych. Kasia napisała tutaj do nas: ja też jestem takim człowiekiem. Nie funkcjonuję w sieci, nie potrzebuję zawracać głowy całemu światu tym, co robię. Kontakt bezpośredni jest najważniejszy. Rozmowa, spotkanie, prawda. Prawda, jeszcze raz prawda. Ściskam podobnie myślących, napisała do nas Kasia.
2: A gdzie ci to napisała?
0: Messengerem. Kolejna osoba, która tutaj do nas pisze. My będziemy po kolei za chwilę. Spróbujemy wszystkich odczytać. Adam do nas wysłał zdjęcie, jak je kanapkę ze smalcem. Nie, kanapkę z pasztetem. Sebastian pisze.
2: Smacznego.
0: Da się tak żyć, pisze Sebastian. Napisał do nas Messengerem. Mówi, że nie ma Instagramu, także da się tak żyć. Sabina pisze. Da się tak żyć. Wiktoria, da się tak żyć. Ela, da się. Mój mąż też pisze. Agnieszka. Ewa pisze. Ja też. Konrad pisze. Jest nas więcej, da się tak żyć. Mój brat nie ma social mediów i mówi, że da się tak żyć, pisze Asia. I wszyscy do nas piszą Messengerem. Mój mąż, nie jesteście same, też pisze Magda. Da się tak żyć. Co tam jeszcze? Marta napisała. Social media nie istnieją w jego głowie. Chodzi o jej mężczyznę, jej partnera. Wszystko ogarniam ja, łącznie ze szkolnymi aplikacjami. A, to da się tak, że jak się ma asystenta.
2: No
0: jak
2: właśnie.
0: Się ma asystenta od tych spraw, to się da tak żyć, cwaniaczki. To trzeba mieć taką osobę, która wam to wszystko obsługuje, sekretarkę,
2: sekretarza.
0: Co, Grzegorz?
2: Można tak żyć, ale co to za życie?
0: Co to za życie, jest ludzie.

0: Szukamy ludzi, którzy twierdzą, że da się tak żyć bez mediów społecznościowych, bez tych wszystkich kont, bez profili. Chcemy znaleźć te 10 osób w Polsce, które potrafią... No 20, dobra tam.
1: W porywach do 25.
0: Do 25, tak. Taka sekta ludzi, którzy twierdzą, że da się tak żyć w szczęściu. Łukasz napisał: ja mam konto na Facebooku tylko dla Messengera. Nie mam Instagramu, nie mam TikToka. Da się tak żyć, da się tak żyć. I kolejne osoby. Tadeusz, ja też tak pisze. Da się tak żyć. Grzegorz, da się, nie publikuję, ale konta mam. Konta mam, ale nic nie publikuję. A, to nie to samo. To trzeba, słuchajcie, być jak ortodoksyjnie, jak Amisze po prostu. Albo idziecie zero-jedynkowo, albo nie ma tam po prostu półśrodków, że niby konta mam.
1: No nie rób już tak, teraz będzie kto bardziej nie używa.
0: Kto bardziej, dobry. Kto bardziej nie używa. Kto bardziej nie używa mediów społecznościowych, ale nam tutaj się zrobiła poranna akcja chwilę przed godziną 9. Odwracamy oczywiście uwagę od stresu. To są nasze takie działania odstresowujące maturzystów i ich rodziców. Czy da się
1: Rodziców bardziej niż maturzystów, tak. Oczywiście.
0: Emilia pisze: ja też nie mam Instagramu i nawet zablokowałam konto na Facebooku. Sama siebie zablokowała po prostu, żeby sama się sobie nie wyświetlała, to sama siebie zablokowała. Messenger na szczęście już osobny jest od Facebooka, wystarczy, żeby się z wami No właśnie, żeby... Też uważam, że muszą być jakieś wyjątki. I jeżeli używać komunikatora, to tylko do radiara.
1: No tak, jak to dużo, prawda? Osób, które właśnie nie używa do nas, napisało, prawda?
0: Tak.
1: Takich, których nie używa
0: nie
1: w ogóle
0: mam,
1: do
0: ale
1: niczego
0: pisze,
1: innego.
0: Dobra. Józek pisze: ja mam tak samo, da się żyć, da się tak żyć. Nie mam potrzeby Bożena, da się żyć Andrzej, da się żyć Marek, da się żyć Tomek, Agnieszka, da się tak żyć. Michał, dzień dobry, ja też tak żyję od 2 lat. Michał tak żyje. Nie używam Instagrama i Facebooka, tylko Messenger do komunikacji. Polecam każdemu. Brawo Ania Fluder tutaj od Michała. Gratulacje, także Ania stanie się taką liderką ruchu społecznego. Da się tak żyć. Wiesz, gdyby po prostu coś namówić Anię, żeby były maszerowali przez miasto, wiesz, żeby były transparenty i żyją tylko w drewnianych domach, rozumiesz? I tylko woda i co jeszcze mogą jeść? I kiełki. I żywią się tylko wodą i kiełkami. I po prostu to byłoby fajne. Ona teraz nas słyszy, czy nie słyszy? Nie słyszy. To możemy właśnie mówić. Wymyślamy ruch taki Anny Fluder i miłośników Da się tak żyć. Po prostu i będziemy rozkręcać tutaj.
1: Ona chyba w półce z książkami teraz coś
0: robi. Ona coś tam tak widzimy, a nie przez szybę. Ona jak zwykle...
1: A, kubek, patrz, kubek. Zwykły kubek ceramiczny, nie cyfrowy.
0: Czyli nas nam nie słucha, także tutaj prowadzimy taką kampanię. Czy ludzie chcieliby być właśnie w takiej grupie społecznej Anny Fluder Da się tak żyć? To my tutaj rozkręcamy, jeszcze bez wiedzy liderki tej grupy.
1: Nie, no na pewno się zgodzi. Napiszemy
0: na
1: do niej.
0: Na pewno się zgodzi. Kto następny? Ja mam samych znajomych już bliżej 40, pisze Joanna, których większość pewnie chętniej podejrzałaby na Instagramie, co tam u innych, ale samemu nikomu nie chce się nic publikować. A! Czyli to jest ta faza, że jeszcze tam podglądam, ale żeby coś sam miał wrzucić, to już naprawdę nie mam na to siły, żeby cokolwiek publikować, bo ludzie rzeczywiście mają wrażenie, że to nie ma kompletnie znaczenia, wiesz? No chyba, że jesteś jakimś tam influencerem, masz zasięgi, na tym zarabiasz, natomiast normalnie człowiek jak już nie jest jakąś postacią internetową, to kompletnie zatraca mieć jakiekolwiek... A może byśmy w ogóle rozpoczęli w porankach Radia RAM? Teraz mi to przyszło do głowy. Będziemy pierwsi w Polsce.
1: Na świecie.
0: Taki właśnie na świecie, że to się zaczęło od takiego radia we Wrocławiu. Wiesz, że nagle, wiesz, jak u akcji Łatwoganga tam, że najpierw 1 000 000 ludzi, później 100 milionów, rozumiesz, dołączyło do ich ruchu, da się tak żyć. I po prostu nas nigdzie nie ma. Rozumiesz? Tylko jak my się będziemy zbierać, jak my się będziemy wyłapywać, jak nas nigdzie nie ma?
1: No,
0: jak
1: ten,
0: a to byłby jeden taki ruch na świecie.
1: W następnym miesiącu o tej godzinie, na bazie tego, no, słońce będzie na takiej wysokości plus minus wtedy.
0: I wtedy podchodzimy do okien i patrzymy w tym samym momencie w kierunku słońca, tak? Że ludzie
1: Ale
0: z całego
1: w sumie
0: świata.
1: To też jest ciekawe, bo wtedy, no, jeżeli nie ma tej komunikacji, uznajmy, że na ostatni moment coś napiszesz, to no, raczej nikt się nie będzie spóźniał, bo wie, że no, jeżeli się spóźni, to nie może napisać: oj, będę tam pół godzinki później. Nikt nie może przełożyć. To jest może w końcu rzeczywiście motyw, żeby ludzie się spotkali.
0: Tak.
1: A nie mówili, że no, tym razem się jednak nie uda nas.
0: No, ale poczekaj, musimy na jakiejś grupie ustalić, gdzie się spotkamy, tak? Musimy mieć takie miejsce. No chyba, że się nigdzie nie spotykamy i po prostu podchodzimy wszyscy do okien. i nazwiemy to jesteśmy otwarci. I otwieramy wszyscy okna, rozumiesz.
1: Tutaj to idzie coraz bardziej
0: hasło za hasłem. Asia pisze, że jej się to bardzo podoba. Uwielbiam was tym. Będziemy pierwsi w Polsce, pierwsi na świecie. Jest na to inne pojęcie, proszę państwa. No ale to jest audycja pionierska we wszystkim. Tutaj wszystko się rodzi, a później mówią o nas, tylko inni na tym zarabiają. Co my to wymyślamy? My to zawsze wymyślamy, a zarabiają na tym inni. I
1: nie,
0: to jest problem.
1: To też wymyślają. Wymyślają i na przykład Konrad wymyślił bardzo ładnie, że może ta grupa powinna się nazywać Fluderianie.
0: Fluderianie! Znakomite! Poczekaj, kto to napisał?
1: Konrad.
0: Poczekaj, muszę jakieś brawka przygotować dla
1: Ania, już
0: Ania cicho tam, bo ona już niestety włączyła sobie głośniczek, już nas tam podsłuchuje. To jest nasza audycja, proszę nie podsłuchiwać. Tutaj teraz my, później po 10 Ania Fluder. Fluderianie! Znakomity ruch, Fluderianie! Ania teraz uśmiech. No, a tam jeszcze i druga Ania. Popatrz, jeszcze jest druga Ania przyszła, tam sobie rozmawiają teraz. I proszę państwa, a zatem 5 maja 2026 roku ukonstytuowała się nowa grupa społeczna Fluderianie. Ludzie, których nie ma w social mediach. I mówią, da się tak żyć. I są szczęśliwi. Zabierzemy tam was.

0: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
1: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy. Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Ireshai mase.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
6: Nawigacja Radia RAM.
7: Po dwóch kolizjach na Opolskiej jest kilkukilometrowy korek w stronę centrum Wrocławia. Stłuczka była także na rondzie wschodniej obwodnicy Wrocławia, na rondzie w Łanach. Sznury odstoją od Kamieńca i Strachocińskiej. Korkuje się także Karkonoska i most milenijny.
5: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
6: Wiadomości Radia RAM.
7: Maturzyści rozpoczynają właśnie pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jest obowiązkowy dla wszystkich. 18 maja będzie nabór do 4 klas dronowych we wrocławskich szkołach średnich. Izraelskie media donoszą fali grabieży, jakich dopuszczają się żołnierze państwa żydowskiego w południowym Libanie i Strefie Gazy. Marek Waligura. Na maturze dziś jest królowa nauk. Matematyka to drugi po języku polskim obowiązkowy pisemny egzamin. Tak jest od 2010 roku. Egzamin potrwa 3 godziny. Uczniowie 10 liceum we Wrocławiu podchodzą dziś do matematyki dość spokojnie. Liczą, że nie będzie zbyt wymagająca.
8: Stresik jest, ale tragedii nie ma. Spokojniej na pewno niż wczoraj, jak się już tutaj przyszło, więc no optymistycznie na to patrzymy.
9: Wydaje mi się, że na spokojnie wszyscy zdają z moich znajomych. Mam nadzieję, że to będzie łatwe i tyle, nie?
8: Była pani od korków, nauczyła mnie. No i chyba gotowy jestem, nie?
10: Trzeba 30% wycisnąć, to będzie najgorsze.
11: Co powoduje największe problemy?
10: Umiejętność liczenia, a raczej jej brak.
7: Przed maturzystami jeszcze język obcy i wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Trzeba także zdać egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. 4 szkoły średnie z Wrocławia uruchamiają klasy dronowe. Mają przygotowywać młodzież do zawodów w przyszłości. Taka klasa powstanie m.in. we wrocławskich lotniczych zakładach naukowych. Zainteresowanie jest duże, mówi szefowa tej placówki Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska.
12: Jest duże zainteresowanie rozwijającego się sektora systemów bezzałogowych. Podjęliśmy taką próbę, aby młodzież, która będzie realizowała rozszerzoną matematykę, fizykę, podejmowała też próby zaznajamiania się z podstawami systemów bezzałogowych.
7: Szkolenia będą prowadzone także w Zespole Szkół Logistycznych oraz Zespole Szkół nr 1. Nabór rozpoczyna się 18 maja.
6: Wiadomości Radia RAM.
7: Izraelskie media donoszą fali grabieży, jakich dopuszczają. dopuszczają się żołnierze państwa żydowskiego w południowym Libanie i strefie Gazy. To szaleńcza skala. Każdy coś zabiera, nikt się z tym nie kryje. Wszyscy to widzą i rozumieją, opowiada żołnierz cytowany przez dziennik Haaretz.
11: Kradną wszystko. Motocykle, telewizory, obrazy, meble, dywany, biżuterię, a nawet lodówki, filiżanki i prywatne zdjęcia. Żołnierze stacjonujący w południowym Libanie, a także w strefie Gazy, wywożą to wszystko właściwie jawnie, bez żadnych konsekwencji. Jak zauważa gazeta, w Gazie rabunków jest już mniej, ale głównie dlatego, że niewiele zostało tam do zabrania. Z kolei w Libanie proceder odbywa się na tak dużą skalę i jest na tyle jawny, że głos w sprawie zabrał szef izraelskiej armii, nazywając zjawisko hańbą i moralną plamą dla całego wojska. Z Bejrutu Milena Rashid-Szehab.
7: Jak zauważa Haaretz, na masowe wyciąganie konsekwencji raczej się nie zanosi, bo dowódcy uzależnieni na polu walki od rezerwistów wolą przymykać oczy na kradzieże. Odkąd państwo żydowskie rozpoczęło wojny w strefie Gazy i Libanie, jeden przypadek grabieży trafił do sądu, zakończył się ugodą.
13: Sport w Radiu RAM.
7: Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym Arsenal podejmuje Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1, początek meczu o 21:00. Do tego spotkania Londyńczycy podejdą w dobrych humorach. Wczoraj w angielskiej Premier League Manchester City niespodziewanie zremisował z Evertonem 3-3, co oznacza, że na trzy kolejki do końca sezonu Arsenal ma przewagę 5 punktów, prowadzi w tabeli. City ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Wcześniej na tym samym etapie odpadły Polki, które uległy faworytkom turnieju Chinkom 1-3. Męska drużyna biało-czerwonych przeszła przez fazę grupową bez porażki. Jednak Rumunia, aktualny wicemistrz Europy, okazała się zbyt trudnym przeciwnikiem.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: Ale jest fajnie. 20 stopni na termometrze, tylko słońce nie świeci. Jest dobrze. 27 po południu. Jutro w środę 23. Czwartek ochłodzenie i też opady deszczu. Środa, czwartek przelotne. Piątek, sobota, niedziela słońce. Poniedziałek, wtorek z kolei chmury, opady deszczu. O, tak w klatkę będzie w tych dniach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: No to jest wydarzenie, sensacyjna informacja. Powstaje klasa dronowa.
2: Jest duże zainteresowanie rozwijającego się sektora systemów bezzałogowych. Podjęliśmy taką próbę, aby młodzież, która będzie realizowała rozszerzoną matematykę, fizykę, podejmowała też próby zaznajamiania się z podstawami systemów bezzałogowych.

0: 11 minut po 9. Piąty dzień maja, do niedzieli jeszcze tylko kilka dni. A w niedzielę o godzinie 18 tutaj u nas w radiu. Aj, coś czuję, że za chwilę coś się wydarzy.
1: Konkurs Radia RAM.
0: Uwaga, uwaga, w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w studiu w sali koncertowej Radia przy Karkonoskiej 10 Mamma Mia, SOS, Super Trooper, Dancing Queen i wiele innych hitów legendarnej ABBY w wykonaniu artystów teatru Varieté Muza z Koszalina. Lata 70. taki styl na widowni też mile widziany i taki klimat oczywiście ze sceny i z głośników. Jeśli chcecie być tam z osobą towarzyszącą tam, tutaj, bo to u nas w radiu, w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 18, mamy dla was takie dwuosobowe zaproszenie dzisiaj w poranku Radia RAM. Jak to wygrać? Jak to wygrać? Po prostu napiszcie RAM ABBA, RAM ABBA i podajcie swoje imię i nazwisko. RAM ABBA, imię i nazwisko. Wysyłamy na 72280. Opłata 2,46 z już wliczonym VAT-em. Here I go again. RAM ABBA, imię i nazwisko. 72280. Opłata 2,46 już z VAT-em.
1: Konkurs Radia RAM.
0: I my poczekamy cierpliwie do godziny 10, a wy w niedzielę będziecie mieli okazję się wytańczyć, wyśpiewać, wyszaleć.

kwadrans po dziewiątej. Wiadomość dla Marty. Pozdrowienia od córki Jagody, lat 13. Proszę przekazać piękne życzenia dla mojej mamy Marty i przekazać jej, że będę się uczyć do egzaminów. Niech się naprawdę już nie stresuje. Będę się uczyć. A inni dziękują maturzystom. Przedstawiciele Szkoły Muzycznej we Wrocławiu pragną pozdrowić i podziękować maturzystom za przedłużoną majówkę. I oni spędzają ten czas cały czas w Trójmieście. Siedzą właśnie nad wodą. Bardzo dziękujemy. Gdzie jesteście o tej porze, kiedy tam walka z matematyką? Właśnie te karty już z zadaniami rozdane, bo jest 15 po 9 i oni już wszystko wiedzą.

20 minut po 9. Jeszcze wytrzymajcie, jeszcze nie znamy zadań z matematyki z tegorocznej matury. Na razie rozważamy wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość i też zadajemy sobie pytanie, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Radio Ram. Bo to są tematy z wczorajszej matury z języka polskiego. Nie wiemy, jak jest z matematyką. Jeszcze oczywiście nie wiemy. Oczywiście wiemy, co pojawiło się na giełdzie, na tym takim bazarku. A może to, a może tam się sugerowało, że to może być hipoteza Riemanna. Nie wiem, czy kojarzycie. Hipoteza Riemanna, uważana za najważniejszy problem matematyczny, jest ponoć jednym z 7 nierozwiązanych problemów, tak zwanych problemów milenijnych, wyznaczonych przez Clay Mathematics Institute w Cambridge. Hipoteza Riemanna, jeśli nie hipoteza Riemanna, może planimetria, prawda? Tak. Ale to jeszcze nie wiemy, to są tylko nasze rozważania, prawda, na temat tego, co teraz dzieje się w salach egzaminacyjnych, a my wracamy do tych dwóch pytań o wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Teraz możecie w praktyce, prawda, wypowiedzieć się w tej sprawie, bo pewnie wszyscy słuchają teraz Ramu już w pracy. Kto w pracy, ręka do góry, proszę tu się przyznać. I napiszcie, jak wpływ pracy, jaki jest wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Może ktoś chciałby przynajmniej rozpocząć, prawda, jakąś rozprawkę na ten temat tutaj Messengerem albo Instagramem. My jesteśmy otwarci. Można też pisać do nas w sprawie tego, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.

Jaka ja jestem szczęśliwa, że zdawałam maturę dawno temu i wtedy matematyka królowa nauk była nieobowiązkowa. Współczuję wszystkim maturzystom, którzy muszą ją dzisiaj pisać i życzę oczywiście powodzenia.

0: To jest niesamowite. Musimy się tym z wami podzielić wypowiedzią jednej z naszych słuchaczek, która twierdzi, że jej życie i ona sama potrafi połączyć oba wczorajsze tematy matury z języka polskiego. Przypomnijmy, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. I drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. I napisała tutaj do nas Kasia i chcemy to potraktować zupełnie serio, bo są takie okoliczności w życiu, kiedy zaczynamy doceniać i jesteśmy w stanie połączyć oba te tematy. Dzięki mojej przygodzie z guzem mózgu, wyobraźcie sobie, mogłabym teraz połączyć te dwa tematy, pisze Kasia. Pracę się dopiero doceni, jak nie można jej wykonywać przez chorobę właśnie. To wtedy doceniamy, że jest praca, kiedy przeszkadza nam w niej choroba. A jak prawie się straciło życie i straciło się dużo siebie, to uczy się człowiek, że opinie ludzi są różne i ważne, tylko te, tych ludzi, którzy są dla nas ważni, bo są różne i ważne tylko tych ludzi, którzy są dla nas w życiu faktycznie ważni. Kasiu, bardzo ci dziękujemy, bo to może być taka refleksja zupełnie na serio o tej porze, o 9:30, żeby docenić to, że jesteśmy, żyjemy i słuchamy Radia Ram.
1: Reklama. Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14.

0: programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
1: Po reklamie. Nawigacja Radia RAM.
2: Spokój na ulicach?
3: No nie do końca. Poranek jest z kolizjami we Wrocławiu. Do jednej doszło na Opolskiej. Długie korki są w obu kierunkach tej ulicy. Do drugiej kolizji na Karkonoskiej. Na jezdni w stronę centrum. Tu także jest większy niż zwykle o tej godzinie zator.
1: Wiadomości Radia RAM.
3: Od południowego zachodu na północ kraju będzie dziś przesuwała się strefa opadów. Nadal we Wrocławiu ma być ciepło, jednak do nas deszcz ma dotrzeć jutro. Pojutrze także ma padać, ochłodzi się we Wrocławiu. W czwartek ma być około 15 stopni. 26-letnia turystka z Polski zginęła w wyniku upadku z dużej wysokości w Alpach. Jak informuje austriacki portal Kurier, ciało kobiety odnaleziono po wielogodzinnych poszukiwaniach z użyciem śmigłowca. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicy austriackiego Kaprun, niedaleko Zell am See.
1: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
2: Minęła 9:30 i poinformujmy tych, którzy dopiero włączyli radio, że mniej więcej 40 minut temu, chwilę przed 9:00 w Radiu RAM ukonstytuowała się nowa grupa społeczna, nazywa się Fluderianie. To są ludzie...
3: A może zmienimy Fluderanie?
2: Fluderanie?
3: Fluderanie.
2: No też fajne, tak, ale no, na razie się przyjęło Fluderianie, więc wiesz, niech to ludzie zdecydują, oczywiście to ludzie zwykle decydują, ten cały ruch społeczny. Przypominam, że pierwsze spotkanie nowego ruchu społecznego odbędzie się dzisiaj po godzinie 10:00 na naszej antenie. Będzie sama liderka
3: sekty
2: tej grupy takiej pozytywnej, wiesz, to są ludzie, którzy potrafią żyć bez mediów społecznościowych. Ania tutaj zainicjowała, a my później pociągnęliśmy, znaczy Ania nawet nie chciała, ale my pociągnęliśmy. Także jest po godzinie 10:00 pierwsze spotkanie wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że nie mają socjali, nie mają profili, nie pobierają socjali. Socjalu nie pobierają.
3: I został jeszcze po prostu telefon na kablu.
2: Jakoś tak. I to po godzinie 10:00 będzie takie pierwsze spotkanie. Ty byś się przyłączył do tej grupy? Czy stronisz od internetów, od mediów społecznościowych, od telefonu, od tych wszystkich, wiesz?
3: No nie da się.
2: Nie da się, tak. Ale gdyby można... To byłbyś chętny, tak, żeby przyjść na to spotkanie po 10:00.
3: No musiałbym wziąć urlop.
2: Także Marek po 10:00 bierze urlop i wy też weźcie urlopy po 10:00 tutaj na antenie. Pierwsze spotkanie. Czuję, że za chwilę oberwę.

0: Spoglądamy do dzisiejszego kalendarza. 20 do 10. Irena, Waldemar i Gotthard obchodzą tego dnia swoje imieniny. Najlepszego oczywiście życzymy. Dzisiaj przede wszystkim dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Taki wyjątkowy dzień, kiedy ten temat jest poruszany, powinien być poruszany we wszystkich mediach, bo ten dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami ma na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, i walkę z dyskryminacją, której którą doświadczają w wielu krajach osoby niepełnosprawne, spotykają się z różnymi formami dyskryminacji, w tym z brakiem dostępu do edukacji, pracy, transportu, usług medycznych, kultury, i dzisiaj warto o tym przypominać i wszystkich, których ten temat oczywiście bez wyjątku pozdrowić. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. Tego dnia obchodzimy też Dzień Europy. Europa ma swoje dwa święta, 5 lub 9 maja. Data zależy od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej. Jeśli tak, to wtedy obchodzi to święto 9 maja. Natomiast kraje należące do Rady Europy, jeśli nie są członkami wspólnoty, to świętują po prostu dzisiaj, kilka dni wcześniej, 5 maja. Ten dzień jest obchodzony, ustanowienie Rady Europy, i dzisiaj warto też o tym wspomnieć. Oprócz tego mamy Światowy Dzień Astmy, Dzień Położnej, Dzień Bez Makijażu, a także Światowy Dzień Higieny Rąk. Jeżeli jest jeszcze jakaś ważna data albo do czegoś istotnego w naszym, waszym życiu odliczacie, to odezwijcie się tutaj do nas szybko. Pozdrowimy, pożyczymy najlepszego i poinformujemy.
1: Niby zwykły dzień.

0: rocznicę. Otrzymaliśmy przed chwilą informację od zespołu Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, że to dziś Konrad Imiela obchodzi 20-lecie na stanowisku dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego Kapitol. Było to 5 maja 2006 roku. Jak mówi, mieli właśnie rozwinąć skrzydła kariery w formacji chłopięcej Legitymację, kiedy otrzymał telefon z ratusza. No i się zaczęło. I wiele się zmieniło. 20 lat dyrektora artystycznego Konrada Imieli, więc winszujemy, gratulujemy i pozdrawiamy. Tutaj zaznaczamy sobie w kalendarzu. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry, panie Pawle. Informacja od Adama. Tosia 12 maja kończy 18 lat, czyli odliczamy do 18 Tosi. 7 dni pozostało. Właśnie wtedy... teraz pisze maturę, a 12 maja ma 18. Trzymamy kciuki, mocno ją tutaj kochamy. Edyta i Adam i serdecznie pozdrawiamy. Kolejna wiadomość. Dzień dobry z dzisiejszych świąt. Ja jeszcze z narzeczoną Michaliną mamy dzisiaj swoje pięciolecie przeprowadzki do Wrocławia. Również oczywiście wszystkiego dobrego życzymy i najserdeczniejsze życzenia składamy. Każdej osobie jesteśmy dzisiaj naprawdę, w ogóle codziennie jesteśmy na wszystko i na wszystkich otwarci.
1: Dzień doberek. Z ważnych rzeczy 49 dni do urodzin Zenona Martyniuka. Pozdrawiam, Adam.
0: O, proszę bardzo. Też najlepszego życzymy.

How strong is your woman? Kolejne życzenia i pozdrowienia, życzenia zdrowia dla całej rodziny państwa Parusów z Wrocławia, dla znanego w mieście pełnomocnika marszałka do spraw osób z niepełnosprawnościami. Paweł znów przeżywa trudną chwilę i toczy walkę, nie pierwszą i pewnie nie ostatnią w swoim życiu. Trzymamy gorąco kciuki, żeby wszystko wróciło do normy. Pozdrawiamy też całą rodzinę i jego fantastyczną żonę Asię. Wszystkiego dobrego życzymy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Reklamie. Wtorek, 5 dzień maja, jest 10.
8: Nawigacja Radia RAM.
9: Po kolizji na ulicy Opolskiej nadal są korki. Na tej ulicy w obu kierunkach jest tam zwężenie i to praktycznie jedyne miejsce z sporymi utrudnieniami teraz we Wrocławiu.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Po wielu dniach suszy jutro we Wrocławiu ma zacząć padać. Przelotny deszcz prognozowany jest także w czwartek. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii, niedaleko Zell am See. Pływające wyspy mogą pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. To rozwiązanie opracowane na Uniwersytecie Przyrodniczym. Marek Waligura. Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło, pogodnie. Tak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyki MGW Przemysław Makarewicz mówi, że do Wrocławia deszcz ma dotrzeć jutro.
10: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni. Na północy i zachodzie kraju, zachwa się od Dolnego Śląska po Podlasie, możliwe są burze.
9: Pojutrze też ma padać, ochłodzi się we Wrocławiu. Czwartek ma być około 15 stopni. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała z rodzicami w rejonie Kaprun, niedaleko Zell am See. Jej rodzina zawróciła, kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Poszukiwania od 2 maja nie przyniosły rezultatu. Ciało z kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował tam naziemne zespoły. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta spadła ze skalistego zbocza i nie miała szans na przeżycie.
8: Wiadomości Radia RAM.
9: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria został opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków.
11: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał, powiedział komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. Strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. W trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zapruszenia ognia. Żywioł zniszczył zniszczył m.in. nowe nasadzenia, ich ogrodzenie oraz część infrastruktury turystycznej.
9: Z Pragi mówił Wojciech Stomba. Pływające wyspy mogą pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. To rozwiązanie opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, które ma poprawić jakość wody w miejskich akwenach. Celem jest zwiększenie zdolności środowiska do samooczyszczania oraz poprawa retencji. O tym, jak taka wyspa działa w praktyce, opowiada dr Szymon Kilian.
0: Świeżo zasadzone rośliny po pewnym okresie czasu całkowicie przerastają taką wyspę, tworząc gęsty system korzeniowy pod spodem i na dodatek w tym systemie korzeniowym zaczyna się nabudowywać cieniutka warstwa mikroorganizmów, które wspomagają rozkład zanieczyszczeń i rozwój tych roślin.
9: Pierwsze pływające wyspy pojawiły się w akwenie przy Pałacu Pawłowice we Wrocławiu. W planach są inne zbiorniki.
7: Małe pływające wyspy widziałam także przy moście grunwaldzkim.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
7: Temperatura dziś jeszcze będzie rosła do 25 stopni. Jak słyszeliśmy, dopiero w najbliższych dniach pojawi się deszcz. Dziś zachmurzenie umiarkowane, może być duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na termometrach teraz już 20 stopni, na barometrach 995 hektopaskali i warunki biometeo dziś są obojętne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
13: Dzieje się we Wrocławiu.
7: 10:04, Anna Fluder, dzień dobry, zapraszam. Fluder, Janie, nie bądźmy ortodoksyjni. Zaglądajmy też na stronę facebookową, szczególnie Radiarami i instagramową. Tam dziś również zagadka historyczna na Facebooku, do zobaczenia. 4:10, zapraszam do 14:00.

0: Sting w Radiu Remi, 14 minut po 10.
1: Dziś we Wrocławiu.
0: Dziś od godziny 14 minut już liczą, przeliczają, obliczają. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Maturzyści rozpoczęli o 9:00 kolejny egzamin. Potrwa 3 godziny. Kiedyś matma była dla wielu największym postrachem. A jak jest dziś?
2: Najbardziej się boję dowodów, bo są najbardziej skomplikowane. Zadania jak zadania. No, trzeba po prostu je napisać i tyle mi z głowy.
3: Pozytywnie. Już tyle zadań było rozwiązanych, że na pewno te 30% będzie.
4: Też nie mogę się doczekać matematyki. Zawsze są takie zadania, klasyczki takie, których można się spodziewać. Na przykład nierówności zawsze są, funkcja kwadratowa, coś z geometrii zawsze się trafi, więc są takie zadania, na które można być przygotowanym.
5: Bez stresu, pełny luz i damy radę. Na poziomie podstawowym jest 30 zadań z różnych działów. Można mieć kalkulator i kartę wzorów.
6: No spokojnie, trochę się uczyłem, to coś wiem.
7: Ja rozszerzam matematykę, więc no raczej z podstawą nie będzie problemu.
8: Ja nie jestem dobry z matematyki.
0: Na matematyce wciąż słyszałam Fluder Cugleska za drzwi. To dziś nie umiem tabliczki mnożenia.

0: podziwiam tegorocznych maturzystów. Język polski napisali i teraz czują, że mają już z górki. Matematyka, luz, angielski, najłatwiejsze. Chociaż nie wszyscy.
1: Córka nienawidzi matematyki, nie lubi jej.
2: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
3: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
4: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie. Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
5: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
6: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Tak mówili wczoraj po egzaminie z języka polskiego. Ale przed niektórymi jeszcze rozszerzona matma, tu już poprzeczka podniesiona wysoko.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8-9-10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Ireshaimase.
0: Po reklamie.

20 stopni mamy na termometrach we Wrocławiu. Dziś do 25 prognozują synoptycy. Zachmurzenie jest duże, ale będą też przejaśnienia. Jutro przelotne opady deszczu i na nie też czekamy.

W dobrym tonie. Ram.

0: I jak wam się pogada? Podoba? Ciągle do ciebie i od dawna to wiem. Hitmanskiego grania 2026. Nie do przegadania, do przetańczenia.
1: Dzieje się we Wrocławiu.
0: Jeśli są jakieś procesy takie naturalne, które wspierają też biologię w akwenach, no i te procesy biologiczne w miejskich szczególnie, to będziemy się im przyglądać, będziemy kibicować naturalnym procesom biologicznym, bo takie pływające wyspy, o których wspominaliśmy już w wiadomościach o godzinie 10, będą się pojawiać nie tylko w Pawłowicach, ale są plany, żeby również w innych częściach Wrocławia i mogą pomóc oczyścić wodę. To rozwiązanie opracowane zostało przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego i ma poprawić jakość wody właśnie w miejskich akwenach. Celem jest zwiększenie zdolności środowiska do samooczyszczenia, poprawa retencji, no i rozwój bioróżnorodności. O tym, jak taka wyspa działa w praktyce, opowiada jeden z badaczy, dr Szymon Kilian z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2: Świeżo zasadzone rośliny po pewnym okresie czasu całkowicie przerastają taką wyspę, tworząc gęsty system korzeniowy pod spodem. I na dodatek w tym systemie korzeniowym zaczyna się nabudowywać biofilm, czyli taka cieniutka warstwa mikroorganizmów, które wspomagają rozkład zanieczyszczeń i rozwój tych roślin.
0: I pierwsze pływające wyspy pojawiły się już na akwenie przy Pałacu Pawłowice. No a w planach jest także dalsza część Wrocławia, ekspansja na inne tereny. No i według badaczy takie instalacje najlepiej sprawdzają się właśnie w mieście.
2: Pływające wyspy tak naprawdę możemy zastosować wszędzie. Ten zakres możliwości jest naprawdę ogromny, jednak to w miastach one najbardziej błyszczą. W miastach mamy przede wszystkim bardzo mało miejsc na instalacje nowych rozwiązań. Jednocześnie te miejskie zbiorniki wodne, czy miejskie stawy, zmagają się z ciągłym dopływem zanieczyszczeń.
0: A efekty oczyszczenia wody widoczne są już nawet po tygodniu. Radio RAM.

0: Ranna sowa potrącona leżała na drodze w Ząbkowicach Śląskich, Kamieńcu w Ząbkowickim. I do zdarzenia doszło w miniony weekend, ten majowy. W niedzielę około godziny 5 rano policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego podczas patrolu zauważyli właśnie na drodze ranną sowę. Ptak nie był w stanie się poruszać ani odlecieć. Prawdopodobnie wcześniej został potrącony. Policjanci natychmiast podjęli działania, jak czytamy w komunikacie. Nie pozostali obojętni na los bezbronnego zwierzęcia, które bez pomocy człowieka nie miałoby szans na przeżycie. Mundurowi zabezpieczyli ranną sowę, dbając też o jej bezpieczeństwo, no a następnie przetransportowali ją do ośrodka leczenia rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. Tak relacjonują w Ząbkowicach Śląskich. Jak się okazało, sowa teraz ma realne szanse na powrót do zdrowia, a później do naturalnego środowiska. Na razie czeka ją jednak rehabilitacja w ośrodku położonym niedaleko Strzelina. Brawo dla tych panów.
1: Radio Ram w dobrym tonie.
0: I zdrowia dla sowy. A powodzenia dla wszystkich maturzystów, którzy już piszą, pewnie nie słyszą, ale mamy nadzieję, że dobra energia do nich dociera i że szybko się zadania rozwiązują. Mają jeszcze godzinę i 10 minut.

Już tylko 4 minuty dzielą nas od godziny 11. O 11 wiadomości w Radiorama, po 11 zagadka historyczna i oczywiście pewien obiekt do zobaczenia na naszym Facebooku. No bo przecież nie jesteśmy ortodoksyjni, czasem tam również zaglądamy, szczególnie na ten ramowy czy instagramowy profil. No i jeżeli poznajecie ten obiekt, to tylko kciuk w górę, to tylko chyba trzeba podkreślić, bo czasem pojawiają się odpowiedzi w komentarzach i te muszą ukrywać aż do południa, kiedy rozwikłamy tę zagadkę. Teraz jest rzeczywiście pytanie, co to za obiekt, jeżeli poznajecie, kciuk w górę na Facebooku wystarczy. Jeżeli chodzi o nagrodę, to już będziemy opowiadać po godzinie 11.

0: TK, poszukiwaczu designerskich skarbów, wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
4: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Po reklamie.
7: I czas już na wiadomości, jest 11.
6: Wiadomości Radia RAM.
8: Po awarii na ulicy Powstańców Śląskich tramwaje kilku linii wracają na swoje stałe trasy. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. W Polsce na tę chorobę leczonych jest 2 200 000 pacjentów. Studenci we Francji mogą zjeść posiłek za 1 euro w stołówkach na uczelni. Marek Waligura. Naprawiony został jeden z tramwajów, który zepsuł się na ulicy Powstańców Śląskich, blokował przejazd innych wozów. Linie kursujące po tych torach zmieniły trasy. 2, 6, 7 i 17 jechały przez Grabiszyńską, Halera, 20 na Oporów też przez Grabiszyńską. Teraz ruch tramwajów na tych 5 liniach wrócił na stałe trasy. Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o braku prac rządowych, Lewica złożyła projekt wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań. Zakłada on stawkę dla pierwszych 2 mieszkań w wysokości 0,2% i progresywnie rosnącą od 0,5 do 1,5% dla trzeciego i kolejnych lokali. Radny Wrocławia Jakub Janas uważa to za dobry pomysł, który sprawiłby większą dostępność mieszkań.
9: Podatek katastralny powinniśmy wprowadzić. Ja nie mam przekonania, że przy dzisiejszych opodatkowaniach powinien być on już od pierwszego, natomiast na pewno od drugiego i od kolejnych.
8: Z kolei Tomasz Stoga ze Związku Deweloperów we Wrocławiu pyta, kto te mieszkania będzie budował i kto zarabiał na ich wynajmowaniu, bo jego zdaniem podatek katastralny odstraszy rodzimych inwestorów.
10: Skoro nasi rodacy inwestują swoje własne ciężko zarobione pieniądze na tym rynku i kupują i potem wynajmują i dzięki temu mamy rynek najmu i dzięki temu jeszcze ceny są akceptowalne, no to chcemy to zabić?
8: Lewica zapewnia, że ustawa ma przeciwdziałać kupowaniu mieszkań na wynajem jako lokatę kapitału. Zdaniem 65% biorących udział w konsultacjach społecznych tego projektu przyjęcie ustawy nie jest potrzebne. 75% nie akceptuje rozwiązań zawartych w tym dokumencie. Do rozwoju astmy u dzieci przyczyniają się predyspozycje genetyczne oraz uwarunkowania środowiskowe. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. Po 3-4 skurczach oskrzeli można rozpocząć diagnozowanie dziecka w stronę astmy. Mówi profesor Marek Kulus, szef Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.
11: Dzieci często chorują tych infekcji. Średnio w Polsce dzieci mają około 7 rocznie, które trochę naśladują astmę, ale jeżeli później ich nie ma w przyszłości, no to znaczy, że to jest po prostu zakażenie wirusowe. Jeżeli natomiast to nawraca, to wtedy w tym kierunku dalszą diagnostykę powinniśmy poprowadzić.
8: Do rozwoju astmy predysponuje alergiczny nieżyt nosa. W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów, natomiast lekarze szacują, że objawy ma 4 miliony osób.
6: Wiadomości. Radia RAM.
8: Rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przechodzi próbę po tym, jak obie strony oddały strzały w cieśninie Ormus. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sojusznik Waszyngtonu, oświadczyły tymczasem, że ich obrona przeciwlotnicza podjęła walkę z 19 irańskimi pociskami i dronami. Irański atak wywołał pożar w jednym z portów naftowych.
12: Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi ostrzegł Stany Zjednoczone oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie przed wciągnięciem grzęzowisko, stwierdzając, że ostatnie wydarzenia w cieśninie Ormus jasno dowodzą, iż nie istnieje militarne rozwiązanie kryzysu politycznego. Z kolei Donald Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy kruche zawieszenie broni między USA i Iranem nadal obowiązuje. Dopytywany przez konserwatywnego prezentera radiowego Hugha Hewitta, czy zawieszenie broni z Iranem się skończyło i czy ataki mogą zostać wznowione w najbliższych godzinach, prezydent odparł: cóż, tego panu nie powiem. W wywiadzie dla stacji Fox News Donald Trump ostrzegł reżim w Teheranie. Siły irańskie zostaną zmiecione z powierzchni ziemi. Z Miami Jan Pachlowski.
8: We Francji studenci mogą zjeść posiłek za 1 euro w stołówkach na uczelni. Była to obietnica złożona przez premiera podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory posiłki za 1 euro przysługiwały tylko studentom dostającym stypendium. Inni płacili 3,30. Realny koszt posiłków w stołówkach studenckich to od 8 do 9 euro. W 2025 we Francji wydano 44 miliony takich obiadów.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: 22 stopnie na termometrach we Wrocławiu już mamy, do 25 dziś zapowiadają synoptycy. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Jutro możliwe opady deszczu. Warunki biometeo są obojętne, na barometrach 994 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl. Dzieje się we Wrocławiu.
1: 5 minut po 11. Anna Fluder, zapraszam. Do 14 już za chwilę zagadka historyczna. Do usłyszenia opowieść o pewnym obiekcie, który jest do zobaczenia na naszym Facebooku. Jeżeli macie Facebooka, jeżeli możecie tam zajrzeć i chcecie wziąć udział w zabawie, to dajcie znać kciukiem w górę, jak poznajecie. Jak nie, będą podpowiedzi. Już za chwilę.

0: Historyczna zagadka w Radiu RAM.
1: 13 minut po godzinie 11 rozpoczynamy historię miejsca dobrze nam pewnie znanego, przynajmniej części z nas. Może nawet tam bywaliście, na tym przystanku, który był pierwszym dla pionierów w powojennym Wrocławiu. To właśnie tam zatrzymywali się i czekali na nowe miejsce do życia. Historia tego miejsca też jest ściśle związana z dziejami przedmieścia odrzańskiego. Impulsem do jego rozwoju, podobnie zresztą jak i innych przedmieść Wrocławia, przełomu XVIII i XIX wieku, było zdobycie miasta przez wojska napoleońskie, a mówiąc precyzyjniej, decyzja dowództwa o rozbiórce murów obronnych. I w ten sposób ta część Wrocławia stała się wkrótce placem budowy, no i atrakcyjnym miejscem też inwestycyjnym. Nic dziwnego, że jak grzyby po deszczu, zaczęły tam powstawać i fabryki, i zakłady rzemieślnicze, no a wraz z nimi kamienice i domy, głównie dla robotników. I to właśnie sprawiło, że podjęto decyzję o budowie takiego obiektu, o który dziś pytamy, na naszym Facebooku jest do zobaczenia. W tej części miasta został uruchomiony 28 maja 1868 roku. Mamy maj, a zatem pytamy o takie miejsce, które od maja służy mieszkańcom miasta. 72280. Otwieram bramkę SMS-ową. Pod ten numer można wysłać odpowiedź. Jeżeli już wiecie, co to za miejsce, dodajemy tę odpowiedź po słowie RAM i imię i nazwisko, by spróbować wygrać dziś zaproszenie otwarte, czyli na dowolnie wybrany film do kina Helios. Jest to dwuosobowe zaproszenie. W towarzystwie można się wybrać albo pojedynczo na dwa seanse. Do końca maja jest i pozostanie ważny bilet w dowolnym momencie do wykorzystania. 72280. RAM to gdzie dziś zatrzymaliśmy się w zagadce historycznej?
0: Historyczna zagadka w Radiu RAM.
1: A jeśli nie dla nagrody, a wiecie, to też można dać znać kciukiem w górę na Facebooku. Wystarczy. Tam nie wpisujemy odpowiedzi, wysyłamy tylko SMS-y.

0: Salsa Radio Ram.
1: Ktoś pisał, że to jest pałacyk przekościuszki. Nie, to nie jest ten budynek. Szukamy rozwiązania dla tej zagadki jeszcze w tej chwili. W bramce SMS-owej nie mam ani jednej dobrej odpowiedzi. Jeżeli ktoś chciałby wygrać zaproszenie do kina Helios na dowolnie wybrany film, no to oczywiście bramka SMS-owa otwarta. 72 280 to jest numer. W treści wpisujemy ramy, rozwiązanie, o jakie obiekty dziś pytamy, plus imię i nazwisko. Koszt takiego SMS-a tylko 2 zł plus VAT. Bilet podwójny do kina Helios do końca maja do wykorzystania czeka w studiu Radia Ram. A my przypomnijmy, że obiekt ten został otwarty w maju 1868 roku i był pierwszym takim na prawym brzegu Odry. Powstał jako tymczasowy, później został rozbudowany w modnej wówczas stylistyce. Czerwona, nieotynkowana cegła. Do zobaczenia także, chociaż nie w kolorze, na naszym Facebooku. Tam kciuk w górę, jeżeli poznajecie. A żeby wygrać bilet, no to oczywiście zapraszam do bramki SMS-owej. Mimo nawiązań do architektury średniowiecza, był wówczas obiektem niezwykle nowoczesnym, bo oprócz tej głównej funkcji pełnił też funkcje administracyjno-biznesowe. Budowla wyposażona była w centralne ogrzewanie i wodę i była też wygodna poczekalnia. Były też toalety, punkt gastronomiczny i kiosk. O jakie miejsce pytamy? Na naszym Facebooku do zobaczenia, a jeżeli do usłyszenia, to tylko z tych podpowiedzi krótkich. 72280 w treści RAM, rozwiązanie i podpis. Kto wie?
2: Historyczna zagadka w Radiu RAM.
1: 25 minut po godzinie 11:00 rozwiązanie tej zagadki i przekazanie nagrody przed południem.

0: reklama. 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
1: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
0: Po reklamie.

0: Radio RAM.
1: Nie wszyscy są facebookowiczami, instagramerami. Nie wszyscy zaglądają, mają możliwość zobaczyć ten obrazek, który dziś publikujemy. Dlatego będą teraz podpowiedzi. O jaki budynek pytamy? Powstał w 1868 roku jako tymczasowy obiekt. Obok wzniesiono budynki pomocnicze. Były rampy przeładunkowe już i magazyny, a sama stacja wyposażona była w rozbudowany system torowy, umożliwiający obsługę bocznic z fabryk umiejscowionych w północno-wschodniej części Wrocławia. I w ten sposób stworzono bardzo istotny węzeł komunikacyjno-towarowy we Wrocławiu, który wspierał znajdujące się w pobliżu jeszcze, czy wspierała znajdujące się w pobliżu taka inna stacja. To była mała kolejka wąskotorowa. O jaki obiekt większy dziś pytamy? Bez zaglądania na naszą stronę facebookową też niektórzy już rozszyfrowali, o czym mowa, o jakim obiekcie. Na pewno pierwszym przystanku w 1945 roku, szczególnie przyjezdnych ze wschodu do Wrocławia i ze Lwowa. Co to jest za budynek? Zobaczcie, na Facebooku, jeżeli możecie, to oczywiście tam kciuk w górę, ale żeby wygrać zaproszenie do kina Helios, otwarte na 2 seanse w pojedynkę albo 1 we dwoje, no to już warto wysłać wiadomość do nas SMS-ową w treści RAM, odpowiedź na pytanie, o co dziś pytamy, imię, nazwisko też dodajemy, koszt 2 zł plus VAT, bilet podwójny czeka. A my czekamy jeszcze na te odpowiedzi.
0: Radio RAM w dobrym tonie.
1: By przed 12 komuś pogratulować. Prince w Radiu RAM za 18 minut południe.

0: Ela napisała, że to dworzec Świebocki. Nie, to nie o ten pytamy. To będzie jeszcze jedna i ostatnia już mała podpowiedź. Jedna ode mnie, a druga od naszego słuchacza Tomka. Dworzec był wtedy jeszcze, tuż po wojnie, w dobrym stanie, naprawdę bardzo dobrym. Bez większych zniszczeń przetrwał zarówno pierwszą, jak i drugą wojnę światową. W czasach PRL-u wraz z umiejscowionym na placu obok dworcem autobusowym był jednym z kluczowych centrów komunikacyjnych Wrocławia. Z biegiem lat niestety tracił na znaczeniu i też na wizualności i zaczął niszczeć. I wciąż czekam, aż powróci. Powróci w pięknej krasie, zostanie odrestaurowany i dobrze zagospodarowany. Czekamy na to. Wciąż działa oczywiście. Można korzystać z tego miejsca. Tomek nawet wspomina, około 27 lat temu miałem dziewczynę na ulicy Prusa. To przejeżdżałem tam. Przyjeżdżałem tam z Twardogóry kilka razy w tygodniu. Przy okazji pozdrawiam Magdę G. Magdo G., jeżeli nas słyszysz, Tomek dziś wspomina, jak to było 27 lat temu. Tomek się zastanawiał, czy to nie za duża podpowiedź w tej zagadce, ale myślę sobie, że nie każdy może zajrzeć na stronę facebookową i go zobaczyć. No to jeżeli nie, to teraz może będzie łatwiej już rozwikłać tę zagadkę, o co pytamy, o jakie miejsce we Wrocławiu. Ram, tutaj odpowiedź, imię, nazwisko, koszt 2 zł plus VAT i ostatnie minuty, by wysłać pod 72-280 i spróbować wygrać dziś zaproszenie otwarte podwójne do kina Helios.
1: Radio Ram.
0: Do końca maja będzie można z tego biletu skorzystać.

Nigdy nie odmówię gorącej czekolady. Grzegorz napisał: nie mogę doczekać się rewitalizacji. Ja też, Grzegorzu, ja też. Dziewięć minut do południa. Za chwilę dowiemy się, o jakim obiekcie była dziś mowa i kto wygra bilety.

0: Myślę, że jak ktoś chciał znać odpowiedź, to mógł poczekać chwilę jeszcze do godziny 12 albo poprosić kogoś o pomoc, by podpowiedział i może udałoby się wygrać bilet do kina. O jaki obiekt? 158 lat temu. Pojawił się ten budynek.
1: Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach.
0: No i słabszą ma też kondycję. 158 lat temu został otwarty dokładnie w maju, 28 maja. Kiedyś była to duża stacja kolejowa, która obsługiwała intensywny ruch towarowy, wykorzystywany też przez pobliskie zakłady przemysłowe. Dziś po większości z nich nie ma już śladu. Jeszcze w latach 80. XX wieku na dworcu na Dodrze, bo o nim mowa, znajdowało się wiele biur kolejowych. Była restauracja, była nawet przychodnia lekarska, były świetlice, kasy biletowe. Internat Technikum Kolejowego. Był też komisariat MO. W pobliżu był dworzec autobusowy. Tak, o dworzec na Dodrze pytaliśmy dziś w zagadce historycznej. Wiedział to m.in. Cezary, który wygrywa podwójny bilet do kina Helios.
2: Historyczna zagadka w Radiu RAM.
0: Kolejna zagadka historyczna już za tydzień we wtorek po godzinie 1.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Po reklamie.
5: Już czas na wiadomości. W Radiu RAM jest południe.
4: Wiadomości Radia RAM.
6: Maturzyści kończą pisać egzamin z matematyki. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Władze odcięły wielu użytkownikom w Moskwie dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Marek Waligura, matematyka. Z nią dziś mierzyli się maturzyści podczas drugiego dnia egzaminów. Kończą właśnie pisać egzaminy. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławia, którzy maturę już dawno mają za sobą, czy poradziliby sobie z matematyką dzisiaj?
7: No, jakbym musiał, to bym się nauczył.
8: O, nawet szkoda mówić. Tyle lat, co maturę zdawałam, to już zapomniałam wszystko.
9: No, myślę, że jakbym sobie powtórzyła, no to pewnie tak.
10: Dręczy mnie taki sen, gdzie się przebudzam i tak nie do końca mam pewność, czy ja ją zdałam, czy nie. Skończyłam dwa kierunki studiów, ale potem mam taką wątpliwość, że ta matura widocznie we mnie wywarła jakieś takie traumatyczne wrażenia, więc...
11: Ja już na maturę jest za stary.
6: Jutro maturzyści przystępują do egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Egzaminy naturalne w tym roku pisze prawie 350 tysięcy absolwentów liceów i techników. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin, także zbiorom, ale grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Hydrogeolog Józef Górski mówi, że jest to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
12: Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu, ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
6: Susza glebowa trwa prawie w całej Polsce. Hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach i zbiornikach wodnych, została ogłoszona na 7 obszarach Polski.
4: Wiadomości Radia RAM.
6: 23 obywateli Wielkiej Brytanii pozostaje na pokładzie statku wycieczkowego, który od kilku dni nie może zawinąć do portu na Wyspach Zielonego Przylądka. Wykryto przypadki hantawirusa. Wśród nich są co najmniej dwie osoby z objawami choroby. Zmarły 3 obywatele Niemiec i Holandii.
13: Na statku są zarówno brytyjscy turyści, jak i członkowie załogi, którzy od kilku dni pozostają odcięci od lądu i objęci ścisłą izolacją. Brytyjskie służby pozostają w stałym kontakcie z osobami na pokładzie i ich rodzinami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy z kilkoma krajami jednocześnie, próbując doprowadzić do bezpiecznego zejścia pasażerów na ląd i zapewnienia im opieki medycznej. Problemem pozostaje brak zgody na wpłynięcie do portu. Statek wciąż czeka u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Jednym z rozważanych scenariuszy jest skierowanie jednostki na Wyspy Kanaryjskie, gdzie możliwa byłaby ewakuacja i przepadanie wszystkich osób na pokładzie.
6: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska. Władze odcięły wielu użytkownikom w Moskwie dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja, która w tym roku będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, informuje Reuters i rosyjskie media niezależne. Użytkownicy piszą, że nie otwierają się serwisy komunikacyjne i strony, podaje portal Meduza. 6 dziennikarzy agencji Reutera powiadomiło, że w telefonach nie działa internet mobilny w różnych dzielnicach Moskwy, ale w wielu innych działa. Wczoraj operatorzy telefonii komórkowej informowali, że od dziś do 9 maja możliwość korzystania z mobilnego internetu w Moskwie i wysłania SMS-ów będzie ograniczona.
4: Radio. Radioram.
5: Teraz na termometrach mamy już 23 stopnie, dziś do 25 prognozują synoptycy, ale mamy już także najświeższe dane na noc i na jutro. I zachmurzenie będzie duże i całkowite w nocy, jutro w ciągu dnia podobnie, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. W nocy temperatura będzie się wahała od 12 do 13 stopni, wiatr chwilami może być porywisty, a jutro w ciągu dnia temperatura do 23 stopni. Warunki biometeo dziś są obojętne, jutro mogą się pogorszyć. Czy na barometrach coś się zmieniło? Ciśnienie dziś spada. 994 hektopaskale są w tej chwili. I 4,5 minuty po południu. Już za moment zaczynamy zabawę w konkursie absurdalnym. Anna Fluder, zapraszam.

0: Dawid Podsiadło w Radio RM, 11 minut po południu. Czy to będzie trudna zagadka, czy z kategorii tych prostszych? Agnieszka prosi o coś trudniejszego, a Asia już o podpowiedź.
1: Ten absolut ma sens.
2: To nonsens.
1: Na Radio RM.pl spiąć hasło przepołowione na trzy części.
2: A wygrać chyba na pewno.
1: Ktoś ci pomoże
2: i po jeziorze.
1: W tylko Radio RM.
2: To niedorzeczne.
1: Od poniedziałku do piątku i nie są strumykowane.
0: Dokładnie 12 minut po godzinie 12 rozpoczynamy zabawę, a zagadka dziś brzmi: popielata pod szminą na nogach. Popielata pod szminą na nogach. Nagrodą w tym tygodniu jest zaproszenie na 2 godziny gry do 5 osób. Może się w takiej drużynie zmieścić w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower. Tam na drugim piętrze szykuje się dobra zabawa przez cały rok. Będzie ważne to zaproszenie. W dowolnym momencie będziecie mogli z niego skorzystać. Może już w najbliższy weekend, a może dopiero za miesiąc albo w czasie wakacji, jak wyjadą dzieci i zrobi się przestrzeń, by wspólnie wreszcie gdzieś wyjść i dobrze się zabawić. 2 godziny gry w kręgle, dziś do wygrania, ale wcześniej do rozwikłania zagadka. Popielata pod szminą na nogach. 72 280 RAM. W treści wpisujemy odpowiedź, imię, nazwisko, koszt 2 zł plus VAT. Najpierw dwie części. Popielata pod szminą. To dla nich szukamy skojarzeń, synonimów i łączymy ze sobą. Powstaje część trzecia w jednym słowie.
3: Kurs absurdalny w Radiu RM.
0: I 13 minut po 12.

0: 20 minut po południu. Czekamy jeszcze na wasze odpowiedzi przez pół godziny, nawet nieco ponad pół godziny. Popielata pod szminą na nogach. Co to może być? Jak brzmi rozwiązanie? Jeżeli już wiecie, piszcie do nas. Bramka SMS-owa otwarta, w treści RAM, odpowiedź i podpis. Wcale nie ma aż tak wielu prawidłowych odpowiedzi. Wiem, że są tacy, którzy nawet sprawdzają, czy takie słowo w ogóle istnieje. Tak, istnieje, ma swoje znaczenie, zastosowanie w praktyce. Co to może być? 72280, ale odjazdowe dziś, napisał Chris. No, dzisiaj to rzeczywiście jedni główkują, innym bardzo szybko przyszło rozwiązanie i mówią, że taka łatwizna, że poproszą o trudniejsze. Agnieszka jest wśród tych, którzy szybko roztrzaskali dzisiejszą zagadkę. Jeżeli już znacie rozwiązanie, no to przypomnę, że czeka zaproszenie na 2 godziny dobrej zabawy do 5 osób w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower do wykorzystania przez cały rok, kiedy tylko znajdziecie czas. Wcześniej popielata pod szminą na nogach.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Łamigłówka. Spróbujcie ją strącić.

0: 26 minut po południu. Mamy jeszcze czas, jakieś pół godziny na rozwikłanie tej zagadki. Podpowiedzi pewne pojawią się już po godzinie 12.30. Teraz przypomnę tylko, jak brzmi zagadka. Popielata pod szminą na nogach. Tak zaproponował Wojtek Nowak na dziś, a my szukamy rozwiązania. Oni też szukali rozwiązania przez 3 godziny, ale już zakończył się egzamin maturalny z matematyki. Na rozwiązanie zadanie do 12.00 mieli 3 godziny. No i jak było? Jakie zadania?
1: Zadanie jedynie takie, myślę, że najciekawsze tutaj było z pierwiastkami i z funkcją kwadratową. Naprawdę, no tam postać kanoniczną wystarczyło wykorzystać i wychodziło, więc raczej bez zaskoczeń. I dużo bardzo zadań z ciągów było, to się raczej nie zdarza aż tak często.
2: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne, jak się potrafi się korzystać z kart, to powinno być ok. Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
3: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, z najwięcej punktów, to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
4: Było w zasadzie wszystko, nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98, ale wyszedłem szybciutko. Zadowolony jestem, na tyle, na ile mogę być zadowolony z 98, ale prosto było.
5: Radio RAM w dobrym tonie.

Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Od 29 maja do 3 czerwca 19 spektakli z Polski i z zagranicy, 27 bezpłatnych warsztatów, spotkania z twórcami. Bilety dostępne

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a zatem niecały kwadrans, by zmierzyć się z dzisiejszą zagadką. Niektórym to idzie coraz szybciej. Magdalena napisała do nas tak: jestem w to coraz lepsza. Wiele lat temu nie mogłam tego zrozumieć. Jak rozwiązać? A teraz proszę bardzo, dzień po dniu trzaska hasła.
1: Kurs absurdalny w Radiu RAM.
0: Kto trzaskać będzie w kręgle, dowiemy się przed 13. Do tego czasu warto wysłać SMS, by spróbować wygrać takie zaproszenie. 5 osób będzie mogło na tym zaproszeniu dobrze się zabawić, bo mam nadzieję, że taka gra to będzie nie tylko rywalizacja i walka na punktu, ale także dobra zabawa. Zresztą w treści SMS-a o tym wspominacie, bo na przykład Zuza napisała tak: może w końcu udałoby mi się wyciągnąć gdzieś ekipę z pracy i nie trzeba będzie czekać do wigilii pracowniczej. Pozdrawia. Rozwiązywanie konkursu wspólnie z mężem Markiem. Też świetnie idzie Agnieszce. Prawie codziennie napisała Małgorzata. Pierwszy raz zdecydowała się do nas napisać. Od lat z mężem zgadujemy hasła w konkursie absurdalnym i pierwszy raz zdecydowaliśmy się wysłać SMS z nadzieją na wygraną. Wierzymy, że pierwszy raz okaże się szczęśliwy i zabierzemy naszą ekipę na kręgle. No i Iza też tutaj ma pomysł, komu sprezentować takie zaproszenie na kręgle, bo oczywiście, że tak, jak wygramy, to już zdecydujemy, kogo zapraszamy, czy komuś też podarujemy to zaproszenie. Na kręgle w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower czeka zaproszenie na 2 godziny dobrej zabawy, ale po rozwikłaniu zagadki. Popielata pod szminą na nogach. Popielata pod szminą na nogach. Co to może być? Niektórzy się dowiadują, że coś takiego w ogóle jest, a inni wspominają, że bardzo je lubią. 72280 w treści RAM. Odpowiedź i podpis. Płonące biuro znowu w grze. To od Karoliny pozdrowienia.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Pewnie, że tęskniliśmy. Czy dobrze? Czy dobrze Agnieszka dopytuje? Dobrze. Męskie czy damskie?

0: dobrym tonie. RAM.
1: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.

0: Tutaj Dawid podpowiada, że w zdrobnieniu to Alladynki.
1: Hi, this is Sela Su. Have a nice day in Wrocław together with Radio RAM.
0: Więcej podpowiedzi nie będzie. Sela Su przed nami, a po Sali Su już rozwiązanie i wręczenie nagrody.

0: Patrycja napisała: w tym tygodniu rywalizuję z kolegą z pracy. Pomożecie? Dziękujemy za codzienne urozmaicanie dnia. Tutaj rywalizacja w konkursie absurdalnym, a potem będzie rywalizacja na kręgielnik. Kto wygra? Dowiemy się już za moment. Pytaliśmy dziś o pewien element garderoby. Natalia dodaje: człowiek to się dokształca, bo powiem szczerze, że inaczej je nazywam. Moje odkrycie sprzed pół roku. Modne i wygodne, napisała Magda.
1: Konkurs absurdalny w Radiu RAM.
0: To przypomnijmy, jak brzmiała dzisiejsza zagadka. Popielata pod szminą na nogach. Trzeba było rozwikłać tę zagadkę, żeby spróbować wygrać zaproszenie do kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower na drugim piętrze. Na 2 godziny dobrej zabawy towarzystwo doprosi sobie ktoś, kto już za chwilę usłyszy swoje imię na naszej antenie. Wcześniej jednak ja mogłam usłyszeć na przykład Kasię, która jedąc samochodem nie mogła wpisać odpowiedzi, ale mogła się nagrać. Kasiu, już za chwilę będziesz do usłyszenia. Jeszcze za moment. 72280 to był numer, z którego warto było skorzystać, żeby wygrać nagrodę. I od razu podpowiem, że jeżeli nie dziś, nie udało się dzisiaj, to może jutro. Jeszcze takie zaproszenie będzie do zdobycia.
2: Hej Aniu, nagrywam ci się, bo prowadzę auto i nie mam jak napisać. Super prosta zagadka. Szarawary. To są moje ulubione spodnie na lato. Pozdrawiam serdecznie.
0: Szara plus wary. Wszystko się zgadza. Popielata pod szminą to na nogach. Szara wary. A kto wygrywa dziś nagrodę? Chyba z niej nie skorzysta. Iza, oddajesz maturzystom? Maturzysta z kolegami. Świetna odskocznia od egzaminów. Iza wygrywa już za chwilę. Otrzymasz SMS z gratulacjami. Kolejne takie zaproszenie do zdobycia już jutro. Może to będzie jakaś ekipa zespołowa, pracowa, biurowa.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
2: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
3: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
4: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
5: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas office@bisk.wroclaw.pl.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
8: I pora już na wiadomości, jest 13.
7: Wiadomości Radia RAM. Maturzyści są już po matematyce.
9: Bardzo dobrze, ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
7: Dla innych było to jednak dużo trudniejsze. Prokurator prowadzący sprawę Zonda Krypto zrezygnował ze śledztwa, miał mieć kontakty z pracownikami tej giełdy. Pływające zielone wyspy pojawią się we Wrocławiu, będą oczyszczać wodę w akwenach. Marek Walibura. Były geometria, funkcje, prawdopodobieństwo. Maturzyści napisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki. Punktualnie o 12:00 zakończył się drugi dzień matur.
10: Egzamin trwał 3 godziny. W tym czasie zdający musieli rozwiązać 33 zadania i zaznaczyć poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%.
9: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
11: Będzie 100%, no nie ma tutaj co dużo myśleć.
12: Tak z 80 będzie.
10: Zdający podkreślali, że zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
12: Stereometria i planimetria.
9: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
10: Jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Ponad 95% zdających wybrało język angielski.
7: Opinię maturzystów zebrała Martyna Szymczakowska. Prokurator prowadzący sprawę Zonda Krypto zrezygnował ze śledztwa, miał mieć kontakty z pracownikami giełdy, informuje rzecznik prokuratury w Katowicach Michał Binkiewicz.
13: Pan prokurator uzasadnił swój wniosek obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez Zonda Krypto był także prelegentem.
7: Prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych tematyce kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd, kryptowalut i innych firm prywatnych. Organizatorem była platforma sprzedażowa, jednym z prelegentów był pracownik Zonda Krypto.
14: Wiadomości Radia RAM.
7: Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowali nowe sposoby na poprawę jakości wody w miastach. Jednym z nich są pływające wyspy. Dzięki odpowiednio dobranej roślinności wspierają naturalne procesy oczyszczania. Według badaczy takie instalacje najlepiej sprawdzają się właśnie w miastach, o czym mówi jeden z badaczy, dr Szymon Kilian z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
15: Pływające wyspy możemy zastosować wszędzie. Ten zakres możliwości jest naprawdę ogromny, jednak to w miastach one najbardziej błyszczą. W miastach mamy przede wszystkim bardzo mało miejsc na instalację nowych rozwiązań. Jednocześnie te miejskie zbiorniki wodne czy miejskie stawy zmagają się z ciągłym dopływem zanieczyszczeń.
7: Na wyspach rośnie kosaciec żółty, a pierwsze efekty oczyszczania wody widoczne są po tygodniu. W lasach można spotkać w trakcie wycieczek żmije, zygzakowate czy gniewosza plamistego. Te gady potrzebują ciepła, dlatego chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, by ukąsić człowieka, zapewnia Jacek Boczar z Lasów Państwowych.
16: To jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija.
7: Gniewosze nie są wężami jadowitymi, w przeciwieństwie do żmii. Po ukąszeniu żmii mamy tak zwane dwie złote godziny. Trzeba się zgłosić do szpitala, podkreśla Jacek Boczar.
16: Możemy czuć się świetnie przez dwie godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po dwóch godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
7: Zarówno żmija zegzakowaty, jak i gniewosz plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną.

0: Radio RAM.
1: Dziś po południu temperatura jeszcze rośnie do 25. Zapowiadają synoptycy, mamy 24 na termometrach, ale ciśnienie spada 994 hektopaskale i w dół. W nocy spadnie także temperatura do około 12-13 stopni i wreszcie pojawi się deszcz. Wiele osób czeka na ten deszcz, ziemia też. Sucho, bardzo sucho w lasach, tam gdzie żmije rośliny, przyroda. Czekają na te opady. Dziś w nocy i jutro opady deszczu. Jutro do 23 stopni. Warunki biometeo są obojętne, jutro się pogorszą. Ale mam nadzieję, że nastrój pozostanie dobry. 5 minut po 13. I

0: dziś we Wrocławiu.
1: Dziś, podobnie jak wczoraj, jeżeli macie już dane z terenu od swoich maturzystek, maturzystów, jak im poszło, jak napisali, jak się czują po tej matematyce na poziomie podstawowym, to dajcie znać. Jeżeli coś napisali, przekażcie, my też jesteśmy ciekawi, bo zakończył się już ponad godzinę temu ten egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Teraz jeszcze niektórzy szykują się do rozszerzenia. A jaka była podstawa?
2: No dobrze, poszło dobrze. Całkiem łatwa. Nie było problemów, szybko poszło, sprawnie.
3: Takie typowe, no to było udowodnić, że jakaś cyfra jest podzielna przez ileś.
4: Niektóre były lekko podchwytliwe, ale tak to wszystkie były w miarę łatwe.
5: Ja już nie myślę, trzeba było jeszcze sprawdzić, czy wszystko dobrze zaznaczone. Po 2 godzinach siedzenia można coś źle zaznaczyć, ale nie było zbyt trudne.
6: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki i wpisanie PESEL-u.
7: Dla ludzi z podstawy może być nietypowy arkusz trochę, niektóre zadania, ale raczej taki arkusz przyjemny.
1: No to trzymamy kciuki, żeby przyjemny był także jutrzejszy egzamin z języka obcego nowożytnego. Ponad 90% znających maturzystek, maturzystów wybrało angielski. Powtórka z angielskiego? Już za chwilę. Kwadrans po godzinie 13:00.

0: Język polski, podstawowy napisany. Matematyka, podstawowa napisana. Czas na podstawę z języka angielskiego. Powtórzymy angielski?
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: Odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: Bo nie odmienisz.
2: Ta, nie odmienię.
1: No to odmień. No, I?
2: I.
1: M.
2: M.
1: I am.
2: No wiem, I am.
1: You are.
2: You are. No sam powiem.
1: Ale nie mówisz.
2: Bo ty...
1: Co ja?
2: Mnie stresujesz.
3: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Czy ja muszę dodawać, z jakiego filmu pochodził ten fragment, czy już wiecie? Dwadzieścia dwie minuty po 13:00. Ćwiczymy angielski.

0: Do powtórki angielskiego jeszcze wrócimy, ale mamy już dane z terenów. Aleksandra napisała: Pani Aniu, wiem już, syn wrócił, zrobił wszystko, ale mówi, że na pierwszy rzut oka było trochę trudne. Potem się gimnastykował. Gimnastyka też pomaga w myśleniu. Ufam, że będzie 100%. Na 100% Agnieszka wie, co to za film. Chris też. I Andrzej wie. I Sebastian też poznał.
1: Radio RAM.
0: Kolejna odsłona. Powtórki z angielskiego za chwilę. Asia też już wie.

0: Jesteście gotowi? Na powtórkę z angielskiego, część druga, przed jutrzejszym egzaminem maturalnym.
1: I bo czego to jest odmiana?
2: No jak czego?
1: Jakiego słowa?
2: No słowa normalnie.
1: Posiłkowego.
2: No.
1: Jakiego?
2: Posiłkowego.
1: Jakiego posiłkowego? Tu?

0: Niecałe 17 minut pozostało do godziny 14. Tegoroczni maturzyści przyznają zgodnie, że w tym roku królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa. I już po wyjściu z sali, niektórzy nawet przed godziną 12, liczyli procenty z egzaminu. Nie potrzebowali do tego brudnopisu, kalkulatora, wszystko w głowie. Po egzaminie z matematyki będzie czas na angielski. A jak było dziś?
1: Łatwo, przyjemnie, strasznie. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było. Dowody też same przyjemne, nie było nic złego. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
2: Bardzo dobrze. Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik. Typowy arkusz, nic chyba mnie nie zaskoczyło. Było trochę dużo zadań, aż 33. Trochę męczący był arkusz. Łatwo było. Łatwe. Fajne było.
3: W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Prawdziwie, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, ale zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było.
4: Bardzo dobrze, mi się podobało. Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna, ale na pewno trudniejsza niż te poprzednie majowe, ale była fajna.
0: I majowo pozdrawiamy wszystkie maturzystki i maturzystów. I mocno trzymamy kciuki także za jutrzejszy język angielski albo inny obcy.

Ja nim się pożegnam i wyjdę sobie outside, to jeszcze pozdrowimy wszystkich świętujących dziś swoje imieniny, urodziny. Nisko kłaniamy się świętującym urodziny, ale także Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar obchodzą imieniny. Pamiętajmy o naszych znajomych, o tym imieniu, ale także tego dnia na świat przyszła Adele Lurie Blue Atkins. Tak, to ona. Adele świętuje dziś swoje urodziny. Nie wiem, czy grała już w Carnegie Hall w Nowym Jorku, ale pewnie tak. Na tym koncercie nie byłam, zresztą na żadnym innym, ale marzę, że kiedyś może jeszcze Adele przybędzie tutaj może do Wrocławia i wtedy chętnie bym się wybrała. A wspominam o tym dlatego, chociaż takiej sali aż nie mamy jak Carnegie Hall, ale mamy kilka innych fajnych miejsc, w których mogłaby zaśpiewać, ponieważ dokładnie 135 lat temu otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku. Jedną z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Na inaugurację orkiestra pod dyrekcją Piotra Czajkowskiego zagrała wtedy m.in. Marsz Słowiański. Dziś na tej scenie już występowali najpopularniejsi, najwięksi artyści, Celine Dion między innymi, Barbara Streisand, a z Polski Adam Makowicz, Violetta Villas i Budka Suflera także miała swój występ w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Może i tam jeszcze w swoje urodziny albo kiedy w innym czasie Adele się pojawi, tak jak na naszej antenie. Na do usłyszenia ode mnie, świętująca dziś swoje urodziny, artystka. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Anna Fluder. Do usłyszenia po godzinie 14. Joanna Łukaszewska, cześć.

0: Radio RAN w dobrym tonie. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
0: Po reklamie.
4: To Radio RAM z Wrocławia. Jest 14.
0: Wiadomości Radia RAM.
5: Po internetowej zbiórce pieniędzy przez influencera Łatwo Ganga chłopiec z wrocławskiej kliniki ma zapewnione leki.
6: No to po prostu jest w kategoriach cudu.
5: Mówi matka chłopca. Jutro ceny maksymalne paliw będą takie same jak dziś. Upadł rumuński rząd. Parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu Ilie Bolojana. Marek Waligura, 2,5-letni chłopiec z jednym z pierwszych obdarowanych po rekordowej zbiórce, którą prowadził influencer Łatwogang. Jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek, który jest dla niego szansą na życie, nie jest refundowany. Dlatego rodzina zbierała pieniądze. W połowie zbiórki, która docelowo miała wynieść 4,5 miliona złotych, zdarzył się cud, przyznaje matka Małgorzata Drwięga-Staszewska.
6: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo, porządkowo, że aż się przestraszyłam. Ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
5: Na konto zbiórki trafiły ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych. Tym samym terapia chłopca jest już pewna. Zbiórka Łatwoganga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i innych polskich uczelni oraz ośrodków w Słowenii i Kanadzie opracują biomateriały do regeneracji chrząstek i kości. Doktor Małgorzata Gazińska, koordynatorka badań na Politechnice Wrocławskiej, podkreśla, że międzynarodowe konsorcjum będzie pracować nad opracowaniem innowacyjnego implantu i technologii gojenia pogranicza tkanki kostnej i chrzęstnej. Wrocławska uczelnia odpowiada za opracowanie i wytworzenie biomateriału oraz jego poszczególnych warstw. Innowacyjny biomateriał mógłby zostać wdrożony do badań klinicznych z udziałem pacjentów najszybciej za 10 lat.
0: Wiadomości Radia RAM.
5: Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro i nie zmienią się. Litr benzyny może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, oleju napędowego nie więcej niż 7,31. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej. Zwłaszcza, że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca, zaznacza Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex.
7: To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
5: Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające w kraju VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej kierowanej przez premiera Ilie Bolojana. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie podejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej. Do obalenia rządu potrzeba było 233 głosów, a za odwołaniem głosowało 281 deputowanych.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
1: 24 stopnie na termometrach we Wrocławiu w tej chwili, maksymalnie dziś około 25. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany. Warunki biometeo obojętne, pogarszające się do niekorzystnych. A na barometrach w tej chwili 993 hektopaskale. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, chociaż wczoraj też deszcz zapowiadaliśmy. A na razie sucho w stolicy Dolnego Śląska. W nocy miejscami możliwe także burze. Prognozowana suma opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura minimalna od 12 do 13 stopni. Wiatr słaby, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Jaka będzie środa? No, według prognozy także częściowo przynajmniej deszczowa, bo przelotne opady i lokalne burze również w prognozie. Temperatura maksymalna jutro to 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 5 minut. Po godzinie 14 przy mikrofonie Joanna Łukaszewska. Raz jeszcze dzień dobry. Wydawcą programu jest Jan Pelczar. Zapraszamy do 18:00.

0: Konkurs Radia RAM.
1: 13 minut po godzinie 14. Zaczynamy od miłych rzeczy, zaproszenia kulturalne w tej godzinie, ale na początek także prezenty. Mam dzisiaj dla kogoś podwójne zaproszenie do Narodowego Forum Muzyki na koncert Światło, Cień, Światło, Cień. 16 maja o godzinie 18 właśnie to wydarzenie w NFM-ie. Czy ludzkie ucho jest w stanie wychwycić różnicę pomiędzy światłem i cieniem? Jak brzmi muzyka dotykająca kontrastu tych jakości? Jak wysmakować współczesne brzmienie orkiestry symfonicznej? Takie pytania padają podczas 35. edycji festiwalu Muzyka Polonika Nowa, której tematem są zmysły, a to wydarzenie właśnie w ramach tego festiwalu. 72-280 pod ten numer możecie wysyłać już teraz SMS-y o treści RAM koncert podpis, jeśli macie ochotę powalczyć właśnie o takie wejściówki. Na SMS-a wydacie 2 zł plus VAT, a ja przypominam najważniejsze informacje. 72-280 to nasz numer. RAM koncert i wasz podpis. Tak ma wyglądać treść wiadomości, a koncert w NFM-ie. Światło, cień 16 maja o godzinie 18.
0: Konkurs Radia RAM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Już w najbliższy piątek otwarcie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. 23. edycja tego wydarzenia we Wrocławiu rozpocznie się od niezwykłej podróży przez dorastanie. Festiwal otworzy film Kandydaci Śmierci. Ten pokaz 8 maja od godziny 19 w kinie DCF. Oczywiście kilkanaście lat temu reżyser Kandydatów Śmierci zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia, no i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów, zatytułowaną właśnie Kandydaci Śmierci. Dzisiaj chłopcy mają prawie 30 lat, bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. Wrocławski film otwarcia 23. Millennium Dogs Against Gravity to tym samym zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach, marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni. W kinie DCF do 17 maja potrwa festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, a edycja online odbędzie się od 19 maja do 1 czerwca.
0: Radio RAM.

0: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
1: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
2: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
4: Po reklamie. Radio RAM.
5: 14.30 i zanim o pogodzie słów kilka, to ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym zablokowany prawy pas ruchu autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Do kolizji doszło między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Zachód. Ruch odbywa się pasem środkowym i lewym. Proszę uważać. A jeśli chodzi o pogodę, to ciepło. 26 stopni już na termometrach we Wrocławiu. Więcej niż prognozowano dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, umiarkowany. Warunki biometeo obojętne, ale mają w ciągu dnia się pogarszać. Do niekorzystnych. Barometry wskazują w tej chwili 992 hektopaskale. W nocy możliwe przelotne opady, miejscami także burze i suma opadów deszczu prognozowana lokalnie do 10 mm. Temperatura spadnie do 12 stopni, wiatr słaby. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. No, środa też raczej burzowa i deszczowa. Możliwe przelotne opady, ale dość ciepło. 23 stopnie maksymalnie jutro na termometrach.
4: Radio RAM.

0: Kwadrans pozostał do godziny 15, a dokładnie o 15 dzisiaj otwarcie wystawy Dni z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej we Wrocławskim Muzeum Architektury. To jedna z imprez towarzyszących Kongresowi Architektury Polskiej, który potrwa w Warszawie do 14 i 15 maja. Wrocławskie wydarzenia potrwają od dzisiaj do 16 maja, nie tylko w muzeum, ale także w Barbarze, bulwarach oraz w Centrum Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. A jak już przy temacie architektury jesteśmy, co można wyczytać z ksiąg adresowych? Czy spoglądając na przedwojenną kamienicę zastanawiacie się czasami, kto kiedyś tam mieszkał? No, z pewnością zastanawiają się słuchacze i czytelnicy cyklu Kamienice Joanny Mielewczyk, a jak okazuje się, odpowiedź na to pytanie, kto mieszkał w danym budynku, wbrew pozorom jest bliżej niż mogłoby się wydawać. Informacje te skrywają w sobie właśnie dawne księgi adresowe. 8 maja podczas spotkania warsztatowego organizowanego w ramach Akademii Architektury będzie można spojrzeć na architekturę Wrocławia z nieco innej perspektywy przez pryzmat mieszkańców i użytkowników budynków z czasów Breslau. W trakcie spotkania, które poprowadzi Alan Weiss, będzie można dowiedzieć się, gdzie można znaleźć takie księgi, co dokładnie w nich zapisywano oraz jak z nich korzystać. To wydarzenie oczywiście w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wstęp jest wolny, a początek w piątek o godzinie 17:00.
1: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

pastucha. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut. Zostawić garść niemiłych słów.

0: Reklama.
1: Domowa galeria stylu w Radiu RAM. Dobrze zaaranżowana przestrzeń. W każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
5: To Radio RAM z Wrocławia. Już 15.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia RAM.
7: Po kolizji samochodu osobowego z ciężarówką na autostradowej obwodnicy Wrocławia przed węzłem Zachód korkuje się ta trasa w stronę Poznania i Warszawy. Auta stoją już na A4. Zatory są także na Halera, Wiśniowej Opolskiej, Moście Milenijnym oraz przed placem Jana Pawła II i w rejonie Drobnera.
6: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: 43-letni mieszkaniec Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca wypadku. Urzędnicy sprawdzają, czy poniemieckie schrony we Wrocławiu mogą być znowu wykorzystane. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu Arsenal podejmuje Atletico Madryt. Marek Waligura. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze między Parchowem a Polkowicami. 43-letni wrocławianin usłyszał karę 15 lat więzienia. Do tragedii doszło prawie 5 lat temu. Kierował wtedy luksusowym SUV-em skradzionym w Niemczech. Na odcinku z ograniczeniem do 40 km jechał ponad 2 razy szybciej. Stracił panowanie nad autem. Uderzył w pracownika drogowego stojącego na poboczu. Ten zginął na miejscu. Wysiadł wtedy z samochodu. Uciekł. Policja zatrzymała go kilka dni później we Wrocławiu. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Skazany został także za kradzież auta w warunkach recydywy oraz udział w handlu narkotykami. Na ławie skarżonych zasiadła także prawniczka, która zdaniem prokuratury próbowała utrudniać to postępowanie. Sąd skazał ją na rok więzienia w zawieszeniu. Wrocławscy urzędnicy sprawdzają, czy poniemieckie schrony z czasów II wojny światowej mogą być ponownie wykorzystane do ochrony. Michał Gus z Urzędu Miejskiego zaznacza, że we wszystkich ujętych w ewidencji trwają przeglądy techniczne i po ich zakończeniu możliwa będzie ocena potencjału poszczególnych lokalizacji. Dr Stanisław Kolouszek, historyk, badacz architektury militarnej, ocenia, że w stolicy Dolnego Śląska nie tyle brakuje miejsc doraźnego schronienia, co w ogóle nie ma publicznych budowli ochrony zbiorowej. Są to wolno stojące schrony czy szczeliny przeciwlotnicze. Zaznaczył, że 15 lat temu zostały wykreślone z ewidencji. Teraz w trakcie inwentaryzacji się je pomija. Pod koniec marca Urząd Miejski przekazał, że Wrocław ma obecnie miejsce w schronach dla około 7% mieszkańców.
0: Wiadomości Radia RAM.
7: Rozpoczyna się drugi festiwal literacko-społeczny Wrocław Czyta. Program w tym roku został poszerzony. Do udziału zachęca jeden z koordynatorów, Paweł Zapała.
8: Ta akcja pokazuje, że literatura łączy, jak różnorodnie można opowiadać na wskazany przez nas temat. W tym roku jest to przyszłość i my staramy się ten temat pokazać z różnych perspektyw, tak że każdy znajdzie coś dla siebie. To nie są tylko spotkania autorskie, nie tylko debaty, ale również wydarzenia bardzo różnorodne, niekoniecznie kojarzone z literaturą.
7: Są to na przykład pokazy kinowe i organizatorzy zapraszają w czwartek o 19.30 20.30 na film Łowca Androidów. Seans będzie w Dolnośląskim Centrum Filmowym.
0: Sport w Radiu RAM.
7: Wieczorem czeka nas jeden z najważniejszych meczów sezonu piłkarskiego. Rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Zdaniem byłego napastnika Atletico Romana Koseckiego będzie to elektryzujący pojedynek.
9: To jest już ostatnia szansa dla Atletico, żeby coś w tym roku osiągnąć, bo w lidze nie zdobędą mistrzostwa. Barcelona oczywiście jest mistrzem. Z drugiej strony wypadli z Pucharu Króla i będą walczyć do upadłego. Arsenal w siebie jest bardzo groźny i chciałbym, żeby nie było jakichś czerwonych kartek, żeby to nie wypaczać wyników spotkań.
7: Mecz półfinałowy rozpoczyna się o godzinie 21.00.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
2: Dzisiaj w nocy możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Prognozowana suma opadów to do 10 mm. Temperatura spadnie do 12 stopni, do tego słaby wiatr, a w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Środa także może być deszczowa i burzowa. Temperatura maksymalna jutro to 23 stopnie, a w tej chwili 26 stopni na naszych termometrach. Zachmurzenie dziś umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany. Warunki biometeo obojętne albo niekorzystne. Barometry wskazują 992 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
3: Mamy czas w Radiu RAM.
4: Na 89,8 FM.
2: Dzisiaj w Mamy Czas reprezentantki kolektywu Kobietostan. Ja nazywam się Joanna Łukaszewska, wydawcą programu jest Jan Pelczar. W tej chwili 5,5 minuty po godzinie 15. Jesteśmy razem do 18.

0: Mamy czas w Radiu RAM na 89,8 FM.
1: 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj jest z nami reprezentantki kolektywu Kobietostan Iwona Konecka, współprezeska Kobietostanu i współreżyserka spektaklu, na który będziemy zapraszać, spektaklu Zejścia. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Ale jest z nami też Anita Witczak i Ania Baktina, uczestniczki warsztatów aktorki w Zejściu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
1: Słuchajcie, najpierw chciałabym zapytać, co to znaczy w ogóle teatr partycypacyjny, bo chyba właśnie tym zajmuje się Kobietostan w dużej mierze. I kto działa w takim Kobietostanie? Kto gra w sztukach? Kto reżyseruje? Jak wy się zbieracie w ogóle? Na czym to polega?
2: No, odkąd trwa jakby moje doświadczenie z teatrem, czyli od jakichś nastoletnich moich czasów, nieważne jak dawno temu, to teatr jest o wspólnocie, o tym, że jesteśmy razem. I teraz spektakle możemy tworzyć w różnych modelach. Powiedzmy, że są dwa skrajne punkty na osi. To na jednej jest taki teatr stworzony przez reżysera z silną wizją, dla którego artyści często w takim dobrym znaczeniu tego słowa są narzędziami do przedstawienia jego wizji. Na drugiej stronie jest teatr partycypacyjny w takim układzie, w którym o wszystkim decydują wszystkie osoby, które współtworzą ten projekt. My jesteśmy gdzieś po środku, ale dużo bliżej tej partycypacji. Chcemy, żeby osoby, które u nas występują w spektaklach, miały też głos na temat tego, co w tym spektaklu będzie. Naszym zadaniem jest czerpanie z ich wyobraźni, z ich wizji, z ich refleksji, tak, żeby mogły stanąć na scenie i powiedzieć coś, co będą czuły, że jest od nich.
1: Czyli to nie jest tak, że spotykacie się na próbie i że jest w ogóle stały zespół jakby aktorski, tylko każdy projekt pewnie jest trochę inny, pojawiają się kolejne osoby, być może inne znikają. No właśnie, no i co dalej się dzieje?
2: Tak, do każdy nasz projekt to jest trochę nowy nabór osób, nawet jeśli część z tych osób się powtarza i do nas wraca, z czego się zawsze bardzo cieszymy. I są to głównie kobiety, ale nie tylko. Pracujemy we Wrocławiu z kobietami, ale pracujemy też w zakładach karnych i tam pracujemy i z kobietami, i z mężczyznami, bo mało jest teatrów w więzieniach, więc nie chcemy facetom tam też odbierać szans na przeżycie takiego doświadczenia.
1: Ale tam też działacie jako Kobietostan?
2: Tak, tam działamy.
1: I faceci biorą z więzienia w tym udział, nie
2: tak.
1: Mają z tym problemu.
2: Tak.
1: Świetnie.
2: Jeżeli działamy w więzieniu, to zbieramy grupę ze wsparciem wychowawców. Jeżeli działamy we Wrocławiu z kobietami, to robimy tak zwany open call, czyli po prostu zapraszamy osoby do nas. I tak do siebie zaprosiłyśmy dziewczyny, wśród których jest też Anita i Ania, które tutaj ze mną są.
1: A jak wy się dowiedziałyście, że jest takie miejsce i że można przyjść z nim działać, wystawić spektakl? O czymś, co dla was ważne jest.
4: No ja nie ukrywam, o Kobietostanie to wiem już od dawna. Kiedyś byłam słuchaczką Skiby, akurat w momencie, kiedy Kobietostan tam wiem, że odwiedził grupę na warsztatach. Mnie już nie było w tej grupie, ale też dużo słyszałam dobrego i tak gdzieś chodziło to za mną, że chciałabym kiedyś być częścią tej grupy, coś zrobić właśnie z Kobietostanem. I kiedy zaczęłam po prostu obserwować działania dziewczyn. Zobaczyłam po prostu ogłoszenie na Facebooku bodajże, że zbierają dziewczyny właśnie na open call do kolejnego projektu. Bardzo mi się też spodobała tematyka, bardzo taka no, kluczowa też w momencie mojego życia obecnym. I myślę, że fajnie też została jakby przedstawiona na zasadzie takiej otwartości. To, o czym tutaj też była mowa, że ja nie wiedziałam do końca, z czym się to wiąże, na zasadzie, że to jest taki projekt, gdzie też mam swój udział i możliwość takiego wyrażenia siebie. Bo dotychczas grałam w spektaklach, gdzie raczej była...
1: Miałaś rozpisaną rolę.
4: No, w pewien sposób. Miałam też akurat jedno takie doświadczenie takiego teatru tańca, gdzie też troszeczkę miałam takiej możliwości własnej ekspresji i większego wpływu na spektakl. No, ale to był bardziej jednak spektakl skupiony na tańcu. Tutaj mamy zupełnie różne formy po prostu ekspresji, o czym myślę, że więcej będzie można później powiedzieć.
1: Tak, jeszcze do tego wrócimy. Ania, a ty jak trafiłaś do Kobietostanu?
3: No ja chyba od września 25 jestem wokół Kobietostanu. Po pierwsze byłam jako wolontariuszka, pomagałam przy wydarzeniu w zamku i to był Yellow Ribbon Run. W listopadzie też pomagałam dziewczynom jako obsługa, pomoc techniczna w spektaklu Sołtyski. I potem otrzymałam takie zaproszenie też od Agnieszki na ten projekt. Dla mnie teatr partycypacyjny jest czymś, w czym ja się czuję dobrze i najczęściej się odnajduję, bo na przykład jestem też, pracuję z Teatrem Czterech, który znajduje się w pawilonie Czterech Kopuł. I do tego też pracowałam w Grotowskim w Studio Kokiu. I no, jeżeli chodzi o dziewczynach i o kobietostanie, to bardzo mnie przyciąga, że oni dbają naprawdę o ludzi, dbają o nas i zawsze jest przestrzeń na wyrażenie siebie bez żadnego strachu, bez żadnej oceny i ja uważam, że to jest po prostu super i rewelacyjnie.
1: Co nie jest łatwe, bo jednak chodzi o to, żeby zagrać coś, stworzyć coś wspólnie, więc liczymy wszyscy na jakiś efekt dla odbiorców. No i trudno tutaj nie oceniać, nie?
2: Tak. Często byłam stawiana w życiu w takiej sytuacji przed pytaniem, no ale to co jest ważniejsze, ten proces z ludźmi, czy ten efekt, jak on
1: świetne pytanie
2: ma wyglądać? Więc czasem się stawia się w takiej fikcyjnej sytuacji, jakby ci ktoś przystawił broń do głowy i musisz wybierać.
1: No i co jest ważniejsze?
2: Wtedy wybrałabym proces, ale uważam, że nasze zadanie jako artystek polega na tym, żeby to nie był dylemat, żeby można było połączyć obie te rzeczy, żeby zrobić coś naprawdę interesującego artystycznie, z poszanowaniem człowieka i też jakby być może nawet jak przedstawiałam na drugim krańcu ten teatr liderski, w którym aktorzy, performerzy są narzędziem reżysera, może po tej stronie ja jestem trochę narzędziem uczestniczek. Żeby to zrobić tak, żeby uchwycić ich potencjały, wydobyć, żeby one mogły zajaśnić na scenie, żeby to złożyć w całość, żeby to było atrakcyjne i komunikatywne dla widza, ale też, żeby ta osoba miała poczucie, że mówi coś, co jest jej, ale ja też muszę mieć poczucie, że tam jest też coś ode mnie, żebym czuła się spełniona jako artystka.
1: Wracamy do tej rozmowy już za moment.
0: Mamy czas w Radiu Ram.

0: Mamy czas w Radiu RAM.
1: Wracamy do rozmowy. Razem z nami dzisiaj Iwona Konecka, Anita Witczak i Ania Baktina z kolektywu Kobietostan. Wydarzenie, na które dziś będziemy zapraszać, za moment przejdziemy do szczegółów, jest finałem projektu Women Interact. Czy możecie przybliżyć tę ideę, na czym ten cały projekt polega? Kto bierze w nim udział? Bo to międzynarodowy projekt.
2: Tak, to jest projekt finansowany z programu Kreatywna Europa, który nam się zamarzył jakiś czas temu i potem miałyśmy długą podróż z szukaniem partnerek. Szukałyśmy partnerek, które też będą pracowały metodą teatru partycypacyjnego i też z kobietami, ale które będą zaangażowane w projekt. I znalazłyśmy Drużstwo ZIS z Mariboru ze Słowenii. Drużstwo, czyli też kolektyw. A ZIS oznacza po prostu cycki. I Restart Theater Athens z Grecji. I w tym zmaganiu właśnie z teatrem partycypacyjnym, stworzeniem bezpiecznej przestrzeni przy zachowaniu szans na jakościowy efekt, wspierałyśmy się na tej drodze razem z dziewczynami właśnie z Grecji i ze Słowenii i odwiedzałyśmy siebie. Ja byłam i prowadziłam warsztaty w Atenach i w Mariborze, ale też spotykałyśmy się na online'ach, omawiając wyzwania, które się pojawiają w naszych grupach, jak sobie z tym radzimy, dzieląc się dobrymi praktykami, ale też wspierając się duchowo w tych procesach i razem też pracujemy w tej chwili, na dzisiaj rano jeszcze kończyłam tekst do podręcznika dla osób, które też chciałyby się zajmować takim teatrem w grupach wrażliwych, które zmagają się z różnymi trudnościami, z jakich narzędzi można skorzystać i jak to robić. I takie premiery jak ta nasza, która odbędzie się w najbliższą sobotę, były już w Słowenii i w Atenach również.
1: A to jest tak, że wzajemnie te grupy się odwiedzają i wystawiają u siebie te spektakle?
2: Niestety nie. Grupy się nie komunikują. Komunikują się artystki, które podróżują i poznają też grupy i dają coś od siebie. My teraz czekamy, dzisiaj wieczorem przyjadą do nas artystki z Grecji, żeby nas wspierać na tej ostatniej prostej przed premierą. Dla mnie to doświadczenie wyjazdu do grupy, która na stałe pracuje w innym kraju, było bardzo takie odżywcze i karmiące jako dla artystki i bardzo też wzruszające, bo czułam, że dziewczyny są bardzo zaangażowane w obu tych krajach i że jakby łakną tych narzędzi, które ja mogę im zaproponować, tych improwizacji, w które wchodzimy, więc to były świetne doświadczenia.
1: Wy zajmujecie się wykluczeniem kobiet, a nawet podwójnym wykluczeniem kobiet. Co to znaczy?
2: Tak zapisaliśmy w projekcie 3 lata temu i po drodze straciłyśmy wiarę w to, że chcemy posługiwać się takim językiem.
1: Okej.
2: To, co miałyśmy na myśli, to, że cały czas mamy do czynienia z nierównością, jeśli chodzi o płeć, również w Europie Zachodniej, chociaż trudno o tym mówić bez takiego zaznaczenia, że u nas jest i tak bardzo dobrze.
1: U nas w Europie.
2: Tak, u nas w Europie. Że chcemy pracować z kobietami, które oprócz tego, że zmagają się z nierównością ze względu na płeć, mają jeszcze swoje dodatkowe wyzwania. My, zapraszając dziewczyny do tego projektu, pisaliśmy o tym, że zapraszamy kobiety z doświadczeniem kryzysu. Niezależnie, czy to jest kryzys migracyjny, izolacji penitencjarnej, psychiczny, związany z uzależnieniami, można do nas przyjść. My nie pytamy dziewczyny o to, kto z jakiego klucza znalazł się w projekcie, ale tematem naszego działania, które zapraszamy w sobotę, jest właśnie doświadczenie kryzysu przez kobiety.
1: To teraz ponownie. Zrobimy krótką przerwę o 15:30, informacje dotyczące pogody, a potem wracamy do rozmowy.
0: Mamy czas w Radiu RAM. Na 89,8 FM. Look at that black, yo, look at that black, yo, look at that black, yo. Queen, queen, queen, queen, yeah. Yo, you smell it like watermelon, mango and dreams all at the same time. I couldn't even imagine what you taste like. Treat me like an alien, I'm new to the earth. But your soul from the root that it hurts, so let me probe your mind. Yeah, go be good.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
1: 15.30 i 26 stopni na termometrach. We Wrocławiu dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowane, warunki biometeo obojętne bądź niekorzystne. Barometry wskazują teraz 992 hektopaskale. W nocy możliwe opady, przelotny deszcz we Wrocławiu, a miejscami także burze. Prognozowana suma opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura spadnie do 12 stopni, wiatr słaby, ale w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Podobnie w środę i też może padać, 23 stopnie, tyle maksymalnie jutro na naszych termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu. Radio RAM.

0: Mamy czas w Radiu RAM.
1: 22 minuty pozostały do godziny 16. Przed nami premiera spektaklu Zejście. To projekt kolektywu Kobietostan. Dzisiaj razem z nami Iwona Konecka, Anita Witczak i Ania Baktina. Właśnie z tego kolektywu. O czym jest ten spektakl, dziewczyny? O czym on opowiada? Jaki temat podejmuje?
2: O zejściu.
1: Zejście, czyli co? Dołeczek, dół. Schodzimy na -2 piętro.
3: Naszą pierwszą inspiracją, bo wiedzieliśmy, że chcemy mówić o kryzysie i o tym doświadczeniu, nie tylko kobiet, które jest ukryte, o którym się nie mówi. Wtedy, kiedy nam jest gorzej, trudniej, kiedy z czymś się mierzymy. Naszą inspiracją była książka Podróż bohaterki Maureen Murdoch. Maureen Murdoch, oprócz tego, że jest pisarką, jest też terapeutką w takim post-jungowskim nurcie. I ona się spotkała z Josephem Campbellem, teraz nazwiska mi rzucam, który jest autorem książki Podróż bohatera. I on tam przedstawia schemat podróży bohatera, który znamy z każdego hollywoodzkiego filmu i z każdej bajki, że bohater musi wyjść poza swoją wioskę, zmagać się z potworami, przeżyć coś, żeby mógł wrócić, sam się odmienić i przynieść coś swojej społeczności. No więc ona pyta tego Josepha Campbella, no dobrze, ale co z kobietami? Bo to jest ta męska podróż. I podobno on powiedział, że kobiety to jest to miejsce, do którego należy wrócić, albo

0: co spotykasz po drodze, że kobiety nie odbywają swojej podróży. I ona jako psychoterapeutka stworzyła taką teorię, napisała książkę o podróży bohaterki, która jest podróżą do wewnątrz, która się wydarza wtedy, kiedy światu się wydaje, że my nic nie robimy.
1: Mhm. Dziewczyny, a kogo wygracie w tym spektaklu?
2: Samych sobie.
1: Czyli brałyście udział w tym takim działaniu reżyserskim też, tak? I opowiadacie tam też swoje historie częściowo.
3: Tak, tak. Bo u mnie każda z nas pisała jakiś tekst na temat akurat tego zejścia do podziemia i jak my czujemy się z tym, bo i teksty wyszły kompletnie różne. Mm-hmm. Były jakieś bardzo takie poetyckie, były jakieś proste i to też jakby w związku z tym każda z nas ma swoje jakieś działanie, swoją ścieżkę, którą pokazujemy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś spoiler wielki. No, dla mnie to był taki też sposób
1: poradzenia sobie poradzenie z trudnością.
3: Tak, z tymi kryzysami, które ja miałam i mam. I...
1: A czy to jest rzecz tylko kobieca, taki dół? Czy tam też mogą pojawić się mężczyźni i oni, że to dla nich też jest uniwersalna historia?
3: Moim zdaniem tak, bo ja bym nie dzieliła tą podróż bohatera i bohaterki na takie binarne, płciowe. Dzięki. Rzeczy. Bo na przykład jakiś Hamlet może być też swojego rodzaju, mówi też o podróży taką wewnątrz, w siebie, w środek, do tych bardzo nieprzyjemnych i niepokojących
1: demonów, które każdy nosi w sobie.
3: Tak.
1: Słuchajcie, a w ogóle mam wrażenie, że kobieta stąd się trudnymi tematami najczęściej zajmuje, czyli w ogóle teatr, żeby był ciekawy, to chyba musi się zajmować czymś, co jest problematyczne.
0: Mniej lub więcej, ale nawet przy tym temacie, który jest opowieścią o kryzysie, który my metaforycznie nazywamy zejściem do podziemia i do jego doświadczenia zapraszamy
1: widzów. I tu fizycznie będzie faktyczne podziemie.
0: Tak, będziemy schodzić na parking na poziom -2 Akademii Sztuk Teatralnych, żeby doświadczyć tego zejścia, ale też przy takim temacie zastanawialiśmy się wspólnie z dziewczynami, dużo rozmawiałyśmy i mamy takie wątki, które odnoszą się do tego, że ten moment kryzysu, tego zastoju, to jest też moment, który ma jakąś wartość, który coś nam daje. I jest kilka fantastycznych momentów, gdzie nasze współtwórczynie proponują coś z mrugnięciem oka, z jakąś ironią od siebie, ale też zależałoby na tym, że z tej ciemności idziemy jednak ku jakiemuś światełku.
1: Czyli jest finał, który daje nadzieję na coś dobrego, no i jest też jakieś takie wytłumaczenie, do czego ten kryzys może być potrzebny.
3: Tak.
4: Ja myślę, że to zejście to jest, zważywszy też na to, że to jest spektakl, który my pokazujemy, uzewnętrzniamy się trochę na tej scenie, ale to samo jest po prostu w życiu, że czasami uzewnętrzniamy się ze swoimi problemami, ze swoimi kryzysami i niekoniecznie zawsze oczekujemy jakiejś takiej pomocy na zasadzie pocieszania i o tym trochę jest, że potrzebujemy po prostu świadkowania w tym, jaki kryzys obecnie przechodzimy i żeby ludzie niekoniecznie próbowali nas wyciągnąć z tego podziemia, bo może my potrzebujemy być w tym podziemiu, żeby tam zebrać siły i wyjść samodzielnie i myślę, że o tym jest nasz spektakl.
1: Myślę, że to bardzo uniwersalna historia i sytuacja.
0: Szukamy świadków.
1: Szukamy świadków,
0: do świadkowania.
1: Będą towarzyszyć w kryzysach. No bo wtedy ten kryzys jest ważny. Wtedy mamy przekonanie, że to ja jestem ważny, moje sprawy są dla kogoś ważne, nie? Jeżeli ktoś dostrzega, że u nas się coś dzieje. A kto jeszcze gra, już teraz nie mówię tylko o tym spektaklu, w waszych spektaklach, w spektaklach Kobietostanu i... No tak, no bo na przykład na czym polegają wasze działania w więzieniach? Jak to jest?
0: W więzieniach prosimy zwykle wychowawców, chociaż w więzieniu w Krzywańcu zrobiliśmy też tak, że rozwieśliśmy wszędzie ulotki i chodziliśmy na spotkania z osadzonymi w świetlicach, opowiadając, co my do czego więcej zapraszamy i czekając na zgłoszenia od osób.
1: Jak reagowały te osoby? Było dużo chętnych, czy niekoniecznie?
0: Było bardzo dużo chętnych, rozbudowywałyśmy wtedy program i też osoby w zakładach karnych, jeżeli już przekroczą taki próg oporów, wstydów, bo ten teatr też się nie cieszy najlepszą renomą. Na przykład jeżeli chcę zaprosić mężczyznę w zakładzie karnym, żeby przyszedł na warsztaty teatralne, to on się też mierzy potencjalnie z jakimiś trudnościami, jak on będzie odbierany w swoim środowisku. Ale osoby się zgłaszają i jeżeli już się zaangażują, to jest takie absolutnie pełne i piękne zaangażowanie, które jest bardzo trudno uzyskać w tym świecie na zewnątrz. Bo to są też osoby, które mają ten swój czas, mogą go poświęcić na pracę nad sobą. Jeżeli przyszły do nas, bo my pracujemy z chętnymi, nikt do nas na siłę nie jest chyba przeprowadzany.
1: Może mają jakieś punkty tak, tam dodatkowe.
0: A jeśli to się szybko rewiduje, bo teatr też dużo wymaga, trzeba od siebie naprawdę dać i to nie ja potem stoję na scenie, akurat jeśli mówimy o teatrze partycypacyjnym, tylko te osoby, więc jest ogromne zaangażowanie i też jest piękna wdzięczność potem i naprawdę czujemy, że ten teatr tam w więzieniach ma właśnie współtworzony przez osoby osadzone, partycypacyjny, nie taki, w którym coś jest im narzucane. W przestrzeni, w której nie ma miejsca na jakieś praktykowanie własnej wolności, bo jest bardzo sztywna struktura tego, jak wygląda życie i co można, a czego nie wolno. W teatrze mogą sobie naprawdę pozwolić na zaproponowanie czegoś, ale też na wzięcie odpowiedzialności za swoje propozycje.
1: Myślę, że bardzo dobrze to opisuje również Wieś, a tam też działacie.
0: Tak. I to jest a propos tego, że mówiłaś, że nasze spektakle są takie ciemne, sołtyski.
1: Nie, że trudne tematy podejmują. Tak. Ale jest też właśnie spektakl sołtyski,
0: tak.
1: Do którego angażujecie sołtyski, prawdziwe.
0: Tak. To się zaczęło od mojego spotkania z jakąś tam sołtyską na Zachodnim Pomorzu wiele lat temu i ta postać mi tak została w głowie, że to jest... My w kobietostanie jesteśmy feministkami. Tylko teraz, żeby ten feminizm był taki prosto z chodnika wzięty, wiesz, żeby on nie był z
1: książek
0: akademickich, my sobie możemy też poczytać, ale my chcemy naprawdę nie wkładać jakiejś teorii na kobiety, z którymi pracujemy, tylko wziąć to, co one chcą powiedzieć, co jest niedoreprezentowane, niewystarczająco słychać. Ile możemy w gazetach przeczytać wywiadów z sołtyskami i poznać te historie najniższego szczebla polityki, ale jednak to jest samorząd i to jest baza aktywizacji obywatelskiej i tam różnorodne postawy i też fakt, że na przełomie kilku lat z 12% do ponad 50% mamy sołtysek i tutaj Dolnośląskie tak. Też jednym jest województw, które wiodą prym.
1: Kobiet jest więcej.
0: Tak, tak. I tak. To temat jest bardzo ciekawy. To są kobiety, jest mnóstwo blasków i cieni, i wdzięczności, i osamotnieniu w tej pracy, i brania na siebie za dużo, ale też ogromnej satysfakcji i poczucia bycia razem. Więc o tym są sołtyski i staramy się, żeby to był spektakl żywy, czyli zawsze rozmawiamy z lokalną sołtyską i jej opowieści wplatamy w spektakl.
1: To jeszcze SWPS, który Uniwersytet SWPS, który również Wam towarzyszy w tych działaniach. Na czym polega jego wsparcie?
0: Tak. Zaprosiłyśmy jako partnera Uniwersytet SWPS we Wrocławiu i tam Agnieszka Młodzińska-Granek i Paulina Woźniak z nami pracują i ich zadaniem jest podróżowanie po tych wszystkich trzech krajach i zbadanie, czy ten teatr partycypacyjny faktycznie jest skutecznym narzędziem. Czy on wpływa na poczucie sprawczości, czy wzmacnia kobiety, które uczestniczą. Ja w tych badaniach nie uczestniczę. Dziewczyny, wy byłyście na fokusie z badaczkami.
3: Ja bym nie tam była. Chciałabyś powiedzieć coś?
4: Dla mnie to badanie było bardzo takie... Powiedziałabym prostudenckie, może dlatego, że ja studiowałam też komunikację wizerunkową i tego typu badania przeprowadzałam, więc ten fokus bardzo mi przypomniał czas studiów. Ale bardzo mi się podobał sposób, w jaki do tego my podeszłyśmy tak kolektywnie, że właśnie to nie było tak, jak ja kojarzyłam swoje fokusy, że się tam gdzieś zbiera, wiadomo, różne wypowiedzi różnych ludzi, ale my jakby wspólnie ustalałyśmy naszą wypowiedź na podstawie różnych tam zdań i opinii w danym temacie. Te pytania były takie dosyć, bym powiedziała, głębokie, jeśli mogę tak to ująć, bo dotykały bardzo takich wrażliwych przestrzeni, takich cienkich strun, gdzie czasem to też było, bym powiedziała, otwierające, bo czasem może trudno było na początku odpowiedzieć, otwierające w takim sensie, że to zbliżało nas coraz bardziej jako grupę i myślę, że to też ma bardzo duży wpływ w kontekście budowania tego naszego zdarzenia performatywnego, tego spektaklu, bo z czasem, mimo tego, o czym tutaj Iwona wcześniej powiedziała, my nie miałyśmy żadnego przymusu, żeby mówić, co my przeżyłyśmy, jakie traumy i z czym tu przychodzimy, ale z czasem można było gdzieś tam wyczuć jakąś nutę, czy sympatii, czy właśnie tego zrozumienia, tego usłyszenia, że hej, też mam swój kryzys.
1: Nie jesteś w tym sama, nie idziesz sama.
4: Tak, więc to badanie chyba mam wrażenie, że też było takim trochę przełomowym momentem, mimo tego, że nie byłyśmy właśnie w komplecie, to i tak mocno gdzieś tam nas zbliżyło na płaszczyźnie tych właśnie pytań, na które jak widać mieliśmy bardzo podobne odpowiedzi.
1: A co na podstawie tych badań powstanie? Co z nich wynika?
0: Dla nas było ważne, żeby nie tylko nasze słowa świadczyły o tym, że ta metoda jest skuteczna, tylko żeby przyjechały, przyszły do nas naukowczynie i przeanalizowały temat.
1: I one były świadkiniami waszego doświadczenia.
0: Tak, one były świadkami naszego doświadczenia. I teraz, jak odbędzie się już ostatnia w naszym cyklu premiera, teraz w sobotę, jeszcze odbędą się ostatnie fokusy i dziewczyny stworzą tekst właśnie badający wpływ naszych narzędzi na uczestniczki. A ja właśnie kończę część podręcznika, która jest bardziej takim poradnikiem dla osób, które chcą takie rzeczy robić.
1: W organizacjach.
0: W organizacjach dla artystów, którzy chcą robić sztukę wrażliwą społecznie.
1: 9 maja o godzinie 18, to jest najbliższa sobota. Parking podziemny Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, poziom minus 2, to jest ulica Braniborska 59, tam spektakl Zejście. Przepraszam, kolektywu Kobietostan. A jak ktoś by chciał do was dołączyć, może?
0: Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów, mamy i na Facebooku, i na Instagramie konto i zawsze jak coś otwieramy, nową grupę, to zawsze są tu nabory otwarte i można do nas dołączyć, można też pisać, może coś się znajdzie pomiędzy projektami. No i zapraszamy w sobotę, zejdźcie razem z nami, ubierzcie się ciepło, bo na minus 2 może być trochę zimniej niż na górze. No i mam nadzieję, że...
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Iwona Konecka, Anita Witczak i Ania Baktina. Dziękuję wam pięknie.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
5: Mamy czas w Radiu RAM. Na 89,8 FM.

0: Radio RAM. Reklama.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
3: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio RAM z Wrocławia. Jest 16.
9: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
7: Nawigacja Radia RAM.
8: W obu kierunkach stoją o tej porze Aleja Wiśniowa, podwale przy placu Jana Pawła II czy obwodnica Leśnicy. Z miasta niełatwo wydostać się Żmigrodzką, Strachocińską czy Lotniczą. Z kolei do centrum korkują się Karkonoska i Most Milenijny na wschodniej obwodnicy miasta Zator na odcinku od Siechnic do Ronda w Łanach.
9: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
7: Wiadomości Radia RAM.
10: Maturzyści z wrocławskiej Trójki byli zadowoleni po egzaminie z matematyki.
11: Jak nie będzie 100%, to się obraża.
12: Myślę, że 90% przynajmniej będzie.
13: Mi ogólnie zajęło to godzinę 40.
10: Pieniądze zebrane przez Łatwoganga w internetowej aukcji trafiają do dzieci leczonych w Przylądku Nadziei we Wrocławiu. Do końca tygodnia ma potrwać dogaszanie pożaru w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Marek Waligura. Dziś była matura z matematyki na poziomie podstawowym we Wrocławiu przed trzecim liceum ogólnokształcącym. Nie było rozgoryczonych wynikiem. Maturzyści przekonywali, że królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa i liczyli procenty z egzaminu bez brudnopisu.
11: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obraża. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
12: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
14: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
13: Mi ogólnie zajęło to godzinę 40, potem jeszcze sprawdzałem sobie 20 minut, wyszedłem o 11 chyba.
14: Ja jestem na matematycznym profilu, więc podstawa była w porządku, naprawdę.
10: Jutro na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, start o godzinie 9. Kilkunastu osobom w kraju unieważniono egzamin z polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na matury telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, informuje dyrektor Centralnej Komisji Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego za rok. W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. Dwójpółletni chłopiec jest jednym z pierwszych obdarowanych po zbiórce, którą przeprowadził influencer Łatwogang. Jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek, który jest dla niego szansą na życie, nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze. Na konto zbiórki trafiły ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych, tym samym terapia chłopca jest pewna. Zbiórka Łatwoganga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych. 43-letni mieszkaniec Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca wypadku. Do tragedii doszło między Parchowem a Polkowicami prawie 5 lat temu. Kierował on luksusowym SUV-em skradzionym w Niemczech. Na odcinku z ograniczeniem do 40 km jechał ponad 2 razy szybciej, stracił panowanie nad autem i uderzył w pracownika drogowego stojącego na poboczu.
15: Wiadomości Radia RAM.
10: Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło i pogodnie, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyki MGW Przemysław Makarewicz mówi, że do Wrocławia deszcz ma dotrzeć jutro.
16: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni. Na północy i zachodzie kraju, w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, możliwe są burze.
10: Pojutrze też ma padać i ochłodzi się we Wrocławiu. W czwartek ma być około 15 stopni. Pływające wyspy mogą pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. To rozwiązanie opracowane przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego ma poprawić jakość wody w miejskich akwenach. Celem jest zwiększenie zdolności do samooczyszczania oraz poprawa retencji. O tym, jak taka wyspa działa, w praktyce mówi jeden z autorów, dr Szymon Kilian.
17: Świeżo zasadzone rośliny po pewnym okresie czasu całkowicie przerastają taką wyspę, tworząc gęsty system korzeniowy pod spodem i na dodatek w tym systemie korzeniowym zaczyna się nabudowywać cieniutka warstwa mikroorganizmów, które wspomagają rozkład zanieczyszczeń i rozwój tych roślin.
10: Pierwsze pływające wyspy pojawiły się na akwenie przy Pałacu Pawłowice we Wrocławiu. W planach są inne zbiorniki. Trwa czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia, dogaszanie ma potrwać do końca tygodnia.
18: Komendant Główny Straży Pożarnej Władimir Wylczek poinformował, że rozpoczęto redukcję liczby jednostek biorących udział w akcji. Dziś w działaniach uczestniczy 350 strażaków, podczas gdy w szczytowym momencie było ich ponad 500. Obecnie działamy na obszarze 20 hektarów. Celem na dziś jest ograniczenie pożaru do 5, a w najgorszym przypadku do 10 hektarów. Powiedział Wylczek, przypominając, że wcześniej ogień obejmował ponad 100 hektarów. To ostatni dzień, w którym strażaków wspierają śmigłowce prowadzące zrzuty wody z powietrza. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia.
10: Z Pragi mówił Wojciech Stobba. Radio RAM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: 26 stopni. Tyle na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na razie jeszcze bez deszczu, ale w nocy jutro możliwe przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm zarówno w nocy, jak i jutro. Wiatr słaby w czasie burz, porywy do 65 km na godzinę. I to również noc, jak i środa. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro maksymalnie około 23.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
2: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 6,5 minuty po godzinie 16. Przy mikrofonie Joanna Łukaszewska. Program wydaje Jan Pelczar. Zapraszamy do 18.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 11 minut po godzinie 16. 2,5-letni Henio jest jednym z pierwszych beneficjentów rekordowej zbiórki, którą przeprowadził influencer Łatwo Gang na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Niestety lek, który jest dla niego szansą na życie, nie jest refundowany. Dlatego rodzina zbierała pieniądze na sfinansowanie zakupów. W połowie zbiórki, która docelowo miała wynieść 4,5 miliona złotych, zdarzył się cud. Przyznaje w rozmowie z naszą reporterką Elżbietą Osowicz mama Henia Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
2: My byliśmy w połowie naszej zbiórki, która opiewała na prawie 4,5 miliona złotych. Zbieraliśmy na lek, który jest sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych, taki, na który Henio w tej chwili reaguje, bo na chemię już właściwie przestał, a to jest nasz jedyny ratunek. Niestety taka terapia kosztuje w tej chwili 250 tysięcy miesięcznie, natomiast po przeszczepie, jak będzie miał już odstawiony jeden z leków, to będzie 500 tysięcy miesięcznie. Czekamy, aż lek zacznie być refundowany, szczerze mówiąc, bo prawdopodobnie będzie musiał go brać dość długo, natomiast to, na co zbieraliśmy w tej chwili, to jest zgodne po prostu z zaleceniami konsultanta na ten moment.
3: I jak ta zbiórka wam szła?
2: Nieźle, bo my mamy super grupę wsparcia, także bardzo, bardzo dużo udało im się zebrać i na licytacjach, i na różnych aukcjach charytatywnych, i na maratonach, zumby, różnych tańców.
3: I złotówka do złotówki, tak?
2: Tak, tak, tam cały czas ta zbiórka szła, nawet zmieniła się ta kwota dość znacznie jakby w ostatnich dniach, tuż przed wpłatą Cancer Fighters, ale to, że nam wypełnili, to było po prostu niesamowite. Jak takie zmniejszenie po prostu cienia, który na nas się rzuca przez cały czas.
3: Ile tam brakowało?
2: Cancer Fighters spłacili 2 miliony 291 tysięcy. My mieliśmy na zbiórce uzbierane 2 miliony 178 tysięcy, ale to, co myśmy uzbierali, no to trwało z półtora miesiąca czy dwa. Wiadomo, że to kapie po prostu.
3: Jak pani zareagowała, jak pani to zobaczyła? Oni zadzwonili do pani, zapytali panią, czy pani chce te pieniądze, czy jak to było?
2: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo, porządkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu. Henio ma w tej chwili 2 lata i 7 miesięcy. Zaczął być leczony, jak miał 1 rok i 8 miesięcy. Wtedy padła diagnoza, także to już trwa prawie rok w tej chwili. Diagnoza to ostra białaczka szpikowa. Natomiast w czasie wznowy nie było tego w ogóle widać. On był w doskonałej formie, ale gorzej spał. I to mnie zaniepokoiło. Pomyślałam, że wszystko trzeba sprawdzić. Wtedy w USG brzucha się okazało, że ma zmiany. Teraz miał chemię. W czasie chemii był, powiedzmy, przez jakieś 2 dni lekko osłabiony, ale on nie ma dużych skutków ubocznych chemioterapii. W tej chwili już jest taki z powrotem brykający, bawiący się, animujący swoje dinozaury, tak, zabawiający mnie, żartujący. Więc bardzo dobrze znosi całe leczenie.
1: Na konto zbiórki dla Henia fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych. Tym samym terapia chłopca jest już zabezpieczona. Fundacja Cancer Fighters na swojej stronie internetowej stale aktualizuje wydatki. Według ostatnich informacji już przekazała prawie 7 milionów złotych na pilne wsparcie ponad 57 młodych pacjentek i pacjentów chorych na raka. Zbiórka Łatwoganga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych.

0: 22 minuty po godzinie 16. Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o braku prac rządowych, Lewica złożyła projekt wprowadzenia podatku kastralnego od pierwszego i kolejnych mieszkań. Zakłada on niską stawkę, 0,02% dla pierwszych dwóch mieszkań oraz progresywnie rosnącą dla trzeciego i kolejnych lokali. Jakub Janas, radny Rady Miejskiej Wrocławia z Akcji Miasto, przekonuje, że to dobry pomysł, który sprawiłby większą dostępność mieszkań na wrocławskim rynku nieruchomości.
1: Podatek kastralny powinniśmy wprowadzić. Ja nie mam przekonania, że przy dzisiejszych opodatkowaniach powinien być on już od pierwszego, natomiast na pewno od drugiego i od kolejnych.
0: To z kolei Tomasz Stoga, członek zarządu Polskiego Związku Deweloperów we Wrocławiu. On uważa, że wprowadzenie podatku katastralnego odstraszy rodzimych inwestorów.
2: Skoro nasi rodacy inwestują swoje własne, ciężko zarobione pieniądze na tym rynku i kupują i potem wynajmują i dzięki temu mamy rynek najmu i dzięki temu jeszcze ceny są akceptowalne, no to chcemy to zabić?
0: Lewica zapewnia, że projekt ustawy ma przeciwdziałać gromadzeniu nieruchomości mieszkalnych przez osoby nabywające mieszkania w celach komercyjnych, na wynajem lub jako lokatę kapitału, a tym samym blokujące dostępność mieszkań osobom, które nie mają własnego lokum.
3: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
4: Po reklamie.

0: 16.30 i korki na autostradzie A4 przy Węźle Bielańskim oraz na wschodniej obwodnicy miasta przed Łanami. Bliżej centrum trzeba zwolnić na Drobnera, a z Wrocławia niełatwo wydostać się o tej porze Barcką, Krakowską czy Strzegomską.
1: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: 26 stopni na termometrach w stolicy Dolnego Śląska, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, umiarkowany, warunki biometeo dzisiaj niekorzystne albo obojętne. Można sobie wybrać. Na barometrach 991 hektopaskali, w nocy może przelotnie padać, miejscami także burza możliwa, prognozowana suma opadów do 10 mm, temperatura spadnie do 12 stopni, wiatr słaby, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Tak zarówno w nocy, jak i jutro, tyle że jutro cieplej, 23 stopnie, tyle maksymalnie we Wrocławiu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Dwa medale dzień po dniu dla zawodniczki Śląska Wrocław na strzeleckich mistrzostwach Europy. Karolina Romańczyk w niedzielę zdobyła srebrny medal w konkurencji 300 metrów w pozycji leżąc, a wczoraj brązowy krążek w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Na cztery medale polskiej reprezentacji także trzeci to sukces wrocławski. Złoto zdobył w karabinie na 300 metrów w trzech postawach Tomasz Bartnik. Worek z medalami, który wróci do Wrocławia, może być jeszcze cięższy, bo rywalizacja w Chorwacji potrwa do 18 maja.

0: Radio RAM.
1: Is everybody in? The ceremony is about to begin.

0: Radio RAM.
1: Nie minął nawet miesiąc od interwencji służb i sprzątania podwórka przy ulicy Grunwaldzkiej 56 we Wrocławiu, a problem powrócił. Lokator, który od lat gromadzi odpady, ponownie zaczął znosić przedmioty na klatkę schodową. Mieszkańcy są bezradni, obawiają się, że sytuacja znowu wymknie się spod kontroli, tak jak wcześniej, i to przez kilka lat.
2: Na podwórku też rośnie. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiej instytucji, czyż nie wolno mu tak robić? Zawalone całe mieszkanie, no to już jest cięższa sprawa, ja to rozumiem. Ale to, żeby wspólny on sobie robi, co chce i tak co chwilę piją piwo, dosłownie tygodnia tyle nazbierał.
1: Sam lokator, jak zwykle, obiecuje, że posprząta śmieci.
3: Śmieci będą wywiezione, ja już w sądzie byłem, na powstańcu wśród. To będzie wszystko usunięte. Kolega też mi pomógł.
4: A pan potwierdza, że pan pomoże koledze?
3: Bo pomoże.
5: Jak mi powie, że mam coś wywalić na śmieci.
3: I to będzie usunięte, przyjdzie pan jutro, nic tu nie będzie.
1: Wrocławska Straż Miejska podjęła kolejne kroki i skierowała pismo do sądu okręgowego. To może oznaczać wszczęcie procedury ubezwłasnowolnienia, jeśli sąd przychyli się do wniosku.
6: Problem ponownie narasta. Zwracamy uwagę na to, że mamy zagrożenie przede wszystkim pożarowe. To jest też zagrożenie epidemiczne. No w takich niestety odpadach gromadzą się i różne insekty. My jako Straż Miejska Wrocławia z urzędu po prostu kierujemy pismo do prokuratora okręgowego i wnosząc właśnie o rozważenie możliwości zainicjowania odpowiedniego postępowania.
1: Podobnych sytuacji we Wrocławiu jest rocznie nawet 50. MOPS w takich przypadkach stawia głównie na pracę socjalną. Próbuje nawiązać współpracę z lokatorem, oferuje wsparcie, pomoc w sprzątaniu czy usługi opiekuńcze, a w razie potrzeby kieruje sprawę dalej. Tematem zajął się Mateusz Florczyk.
0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: dobrym tonie. Reklama.
1: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
2: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
2: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Mase.
7: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
8: Tu Radio Ram z Wrocławia. Jest 17.
0: Nawigacja Radia Ram.
8: Karkonoska, Mokronoska i obwodnica Leśnicy. Tutaj, na tych ulicach o tej porze, jeszcze największe korki w mieście.
9: Wiadomości kulturalne Radia Ram.
10: Marek Waligura, Wrocław, czyta książki. Przed nami nowa odsłona tej imprezy. Do końca tygodnia czekają nas seanse filmowe, debaty, spotkanie z pisarzami. Dlaczego warto zainteresować się książkami, podpowiada jeden z koordynatorów akcji, Paweł Zapała.
11: Doprowadzają nas do takiego stanu, którego się po nich nie spodziewamy. Przede wszystkim do refleksji, po których pewnie byśmy nie sięgnęli, gdybyśmy nie trafili na strony książek, ponieważ czytanie sprawia, że odkrywamy przede wszystkim siebie. Teoretycznie czytamy o innych światach, ale myślę, że to jest przede wszystkim odkrywanie tego, czego w sobie jeszcze nie znaliśmy.
10: Na festiwalu we Wrocławiu pojawią się Marek Koterski, Sylwia Hutnik, Grzegorz Piątek, Sylwia Czubkowska czy Michał Nogaś. Szczegółowy program jest na www.biblioteka.wroc.pl. Konflikt to temat przewodni Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, który będzie we Wrocławiu od 17 do 24 maja. Kulminacją festiwalowych wydarzeń będzie gala wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W tym roku nagrodę za całokształt odbierze poeta Konrad Góra. Program festiwalowy wypełnią spotkania z autorami, czytanie poezji oraz dyskusje na tematy związane z literaturą. Laureat Wrocławskiej Nagrody Silesius za całokształt otrzymuje nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych, co czyni ją najwyższą nagrodą poetycką w Polsce.
9: Wiadomości kulturalne Radia Ram.
10: Słońce, powietrze, popiół, tekst noblistki. Elfriede Jelinek stał się inspiracją dla Katarzyny Kalwat, której spektakl o tym samym tytule jest najnowszą produkcją Teatru Polskiego w Podziemiu we Wrocławiu. Prapremiera przedstawienia otworzy 14 maja festiwal Muzyka Polonia Nowa. W obsadzie spektaklu oprócz aktorów Teatru Polskiego w Podziemiu widzowie zobaczą sopranistkę Agatę Zubel. Muzykę, która będzie grana na żywo, skomponował Wojciech Błażejczyk. Spektakl będzie pokazywany w piekarni Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego. Karta z zapisaną przez Adama Mickiewicza ostateczną wersją inwokacji to jeden z unikatów prezentowanych na nowej wystawie w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Ekspozycję zatytułowaną Zanim Pan Tadeusz stał się Popeją przygotowano na majówkę, ale można ją zwiedzać do końca miesiąca. Centralnym punktem ekspozycji w Muzeum Pana Tadeusza jest znajdujący się w zbiorach Ossolineum oryginał poematu. Na ekspozycji można także zobaczyć rzeczy osobiste Adama Mickiewicza. Kałamarz, zegarek, tabakierę pochodzą z Muzeum Literatury w Warszawie. Z kolei ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie pochodzi kolekcja listów poety do Edwarda Odyńca. Z Paryża, Rzymu oraz Krakowa udało się zaś wypożyczyć karty manuskryptu.
9: Wiadomości kulturalne Radia Rama.
10: Dziś kończy 88 lat Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta i aktor, czołowa postać polskiej kinematografii. W 2015 zrealizował współczesny dramat 11 minut, opowieść o 11 minutach z życia kilku postaci, który pokazuje, jak wiele może zmienić się w tym czasie. Jerzy Skolimowski wyjaśnił, że film zrealizował pod wpływem pogłębiającego się chaosu, który nas otacza.
12: Ten złowrogi zgiełk współczesnego świata oszałamia nas. Coraz bardziej tracimy kontrolę nad działaniami naszymi. Zdajemy się podatni na przypadek, na zbiegi okoliczności. Mamy do czynienia z ogromną ilością przypadków, ale sami je niestety prowokujemy.
10: Jerzy Skolimowski ma opinię twórcy awangardowego, eksperymentującego z formą, wciąż szukającego nowych środków wyrazu.

0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: Wczoraj prognoza pogody się nie sprawdziła, może tak będzie i tym razem, ale zapowiadane są przelotne opady deszczu dzisiaj w nocy, miejscami także burze, prognozowana suma opadów do 10 mm, temperatura spadnie do 12 stopni, do tego słaby wiatr, ale w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Padać może również jutro i zagrzmieć zresztą również. Temperatura maksymalna jutro to 23 stopnie, z wiatrem podobnie jak w nocy, słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Na razie zupełnie nie wygląda to tak, jakby miało padać czy grzmieć. 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, warunki biometeo obojętne albo niekorzystne, a barometry wskazują 991 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany. Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 5 minut po 17. Joanna Łukaszewska przy mikrofonie. Jan Pelczar jest wydawcą programu. Przed nami ostatnia wspólna godzina. Zaczynamy ją z zespołem R.

0: 12 minut po godzinie 17. Wczoraj język polski, dziś matematyka na poziomie podstawowym. Trwa maraton maturalny. Abiturienci przekonywali dzisiaj, że królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa.
1: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
2: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
3: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
4: Mi ogólnie zajęło to godzinę 40, potem jeszcze sprawdzałem sobie 20 minut, wyszedłem o 11 chyba, ale wyszedłem chyba jako jeden z pierwszych.
5: Pewnym krokiem wychodzimy z sali, jak poszło?
6: Dobrze, ja sprawdziłam ten arkusz 3 razy, mam nadzieję, że dobrze zrobiłam wszystko.
7: Ja jestem na matematycznym profilu, więc podstawa była w porządku, naprawdę.
0: Jutro na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Start o godzinie 9. A o tę piosenkę prosicie już od wczoraj.
8: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Pierwsze pieniądze po akcji Łatwoganga i zbiórce Cancer Fighters trafiły już na konta małych pacjentów. Tymczasem w Radiu RAM dzisiaj rano pytaliśmy, czego jeszcze nie powiedziano o tej akcji. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? Tak brzmiał jeden z tematów tegorocznej matury z języka polskiego. No i komponuje się to z problemem obecności najmłodszych w mediach społecznościowych czy posiadania przez nich własnych profili. O tym, czy dzieci powinny być twarzami kampanii, Paweł Gołębski i Mateusz Łapot dyskutowali dzisiaj rano z Martą Soją-Bochenek, pedagogzką i ekspertką do spraw influencer marketingu.
1: Ale Maja też stała się chyba taką ważną postacią wśród młodych ludzi, rozpoznawalną, prawda, że dzisiaj Maja to już nie jest taka anonimowa dziewczynka, która po prostu się leczy, tylko Maję znają, kojarzą, oglądają, podziwiają, zapraszają, ona się wypowiada. Gdzieś odpowiedzialność na dziecku, prawda, też spoczywa nie tylko ciężar teraz walki o zdrowie, ale też taki ciężar popularności chyba dziecka, nie? Rozpoznawalności. To może być niełatwe, podwójny ciężar.
2: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo trudny temat i też wiem, dlaczego mnie to tak podchwytliwie o to pytasz, bo Maja ma mniej lat niż trzeba mieć, żeby mieć legalnie konto w mediach społecznościowych.
1: No ale to co, sama sobie założyła coś, jakieś konto? A ona ma jakieś konto? Poczekajcie, sprawdzimy, czy Maja ma i jakie ma Maja konto. Ma profil, ma fanpage'a, czy to jest jakiś profil?
2: Podpowiem, szukaj na Instagramie.
1: A na Instagramie, tak? Tam jest. No ale to sama zakładała, czy rodzice zakładali?
2: No słuchaj, zgodnie z prawem musieliby to założyć rodzice. A jak jest, tego nie wiemy. Zgodnie z prawem, i to nawet nie prawem polskim, tylko prawem platformy, regulaminem platformy Meta, żeby założyć konto, trzeba mieć skończonych 13 lat.
1: A są jakieś wyjątki? Że można założyć dziecku konto, bo jest taka sytuacja.
2: Ojejku.
1: No na przykład właśnie te okoliczności zbiórki na zdrowie, prawda? W ten sposób. Że tutaj jest szczytny cel, potrzeba taka i może w tym nie ma nic złego, prawda? Może właśnie dlatego to wszystko się dzieje.
2: Co za podchwytliwe pytanie z samego rana. I teraz ja mam być osobą, która powie, nie, chore dzieci nie mogą mieć kont, bo to jest niezgodne z regulaminem. No przecież wiadomo, że
1: regulamin,
2: nie jestem samobójcą, nie będę tu opowiadać takich rzeczy.
1: Tak.
2: Natomiast znowu, ja będę się opierać na literze prawa, zgodnie z regulaminem te 13 lat, oczywiście możesz założyć dziecku konto jako rodzic i prowadzić to konto jako rodzic.
0: Cała ta rozmowa na naszej stronie radioram.pl.
3: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Radio RAM.
1: 32 minuty po godzinie 17. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, ta jest całkiem niezła. We Wrocławiu zwalniamy już tylko na Krakowskiej, Drobnera i Zwycięskiej. No a jeśli chodzi o pogodę, to też jeszcze niewiele się zmieniło. 26 stopni na termometrach. Wiatr słaby, umiarkowany dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane. Warunki biometeo obojętne lub niekorzystne. Barometry wskazują 991 hektopaskali. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć i błyskać. Prognozowana suma opadów to 10 mm. Temperatura spadnie do 12 stopni, do tego słaby wiatr, ale w czasie burz możliwy porywisty do 65 km na godzinę. I podobnie jutro też będzie wiało wtedy, kiedy burza. Możliwe również przelotne opady deszczu. W środę na termometrach maksymalnie 23 stopni. Jutro.
0: Radio RAM.
1: Już dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym Arsenal podejmie Atletico Madryt. W pierwszym starciu padł remis 1-1. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. A do tego spotkania Londyńczycy podejdą w dobrych humorach. Wczoraj w angielskiej Premier League Manchester City zremisował z Evertonem 3-3, co oznacza, że na 3 kolejki do końca sezonu Arsenal ma przewagę 5 punktów i prowadzi w tabeli. City ma jedno spotkanie rozegrane mniej.
0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 16 minut pozostało do 18. Pływające wyspy mogą pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. To rozwiązanie opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, które ma poprawić jakość wody w miejskich akwenach. Celem jest zwiększenie zdolności środowiska do samooczyszczania, poprawa retencji oraz rozwój bioróżnorodności. O tym, jak taka wyspa działa w praktyce, opowiada jeden z badaczy, dr Szymon Kilian z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2: Świeżo zasadzone rośliny po pewnym okresie czasu całkowicie przerastają taką wyspę, tworząc gęsty system korzeniowy pod spodem i na dodatek w tym systemie korzeniowym zaczyna się nabudowywać biofilm, czyli taka cieniutka warstwa mikroorganizmów, które wspomagają rozkład zanieczyszczeń i rozwój tych roślin.
1: Pierwsze pływające wyspy pojawiły się już na akwenie przy Pałacu Pawłowice we Wrocławiu, a w planach jest ekspansja na dalsze tereny.
2: Pływające wyspy tak naprawdę możemy zastosować wszędzie. Ten zakres możliwości jest naprawdę ogromny, jednak to w miastach one najbardziej błyszczą. W miastach mamy przede wszystkim bardzo mało miejsc na instalację nowych rozwiązań. Jednocześnie te miejskie zbiorniki wodne, czy miejskie stawy, zmagają się z ciągłym dopływem zanieczyszczeń.
1: Na wyspach sadzony jest kosaciec. Żółty, a pierwsze efekty oczyszczania wody widoczne są już po tygodniu.
0: Radio RAM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 8 minut pozostało do 18. Piotr Bartyś, Więcej Muzyki za kilka minut, czyli właśnie po 18 na 89 i 8 FM. Po godzinie 22 dzisiaj na antenie Radia RAM Łukasz Lorenc i Pelgra. A jutro rano język obcy na maturze. Trzymamy mocno za wszystkich piszących kciuki. Jutro także będziemy z wami. Ja nazywam się Joanna Łukaszewska, program wydawał Jan Pelczar. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Radio RAM. Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

przez całą noc. Zachmurzenie umiarkowane i małe temperatury. 14 stopni to jest minimalna na noc. Maksymalna na dzień to 23 stopnie. Jutro w środę wieczorem wzrost zachmurzenia. W nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jest wtorek, minęła godzina 18, ale dzisiaj niestety bez muzycznego ja, za co bardzo serdecznie przepraszam. No, losowe okoliczności spowodowały, że jestem tutaj bez gościa, ale mam nadzieję, że muzyka, która będzie się pojawiała w najbliższych 4 godzinach, spowoduje, że ten czas spędzicie fajnie. Zapraszam, Piotr Bartysiak.

Postanowiłem nasze dzisiejsze spotkanie zacząć od mistrza Morricone, bo chyba jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Stąd ten pomysł. No i przed momentem stało się klan Sycylijczyków. Kilka lat temu, znając temat od miliona lat, pomyślałem sobie, że wypada, żebym zobaczył film i moim zdaniem daje radę. Jest to opowieść o człowieku, który ma uporządkowane życie i w pewnym momencie wszystko, co robi, powoduje to, że jego rodzina, jego świat ulega zagładzie. I tym kimś jest Jean Gabin, Alain Delon, piękny, młody zresztą też w tym filmie. Przy okazji gorąco polecam, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć taką, no właściwie nie wiem, czy ramota to jest dobre określenie. Film, który wciąż, mimo że nakręcony został, temu daje radę. No to skoro raz był Ennio Morricone, niech pojawi się

Leon Thomas i Matt to jest jeden z moich ulubionych bujaków w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że teraz też wam fajnie jest na świecie, gdy takie dźwięki się pojawiają. A skoro jesteśmy przy bujakach, gwiazda tegorocznego Super Bowl, Bad Bunny teraz przed nami.

0: Gdy przeglądam zestawienia najpopularniejszych utworów w różnych krajach w tym tygodniu, to wszędzie Michael Jackson powrócił, a dwa utwory, które najwyżej plasują się na listach, to Beat It i zawsze wyżej ten właśnie temat, który no, chyba jest takim symbolem muzyki Michaela Jacksona, która, co tu dużo mówić, przetrwa wszelkie kontrowersje związane z jego życiem, prowadzeniem się, bo kawał muzyki ten człowiek zrobił, no i już. To teraz będzie nagranie, które u mnie ostatnio codziennie właściwie, no bo skoro jest nowy przebój męskiego grania, no to gramy.
1: Ja się z

0: Reklama. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
0: Po reklamie.

Do takiej szufladki zalicza się różnego rodzaju bossanowy, swingi, które bazują na muzyce z lat 60., do niej się odwołują. Przypomnę, że to jest Islandka, która wychowywała się w Stanach. Dziewczyna, jak sama o sobie mówi, zawsze była grzeczna i grzeczną muzykę cały czas uprawia. I ta muzyka się podoba. Natomiast jak sama mówi o swojej publiczności, starsi słuchacze, którzy są jej fanami, chcą koniecznie kategoryzować dźwięki, które ona przygotowuje. Natomiast młodsi mają to zupełnie w nosie. Twierdzi, że słuchają po prostu sercem i albo im się coś podoba, albo im się nie podoba. Na szczęście ona im się podoba i mnie to też cieszy, że takie postaci jak Olivia Dean, która gra już w tej chwili w pierwszej lidze, czy właśnie Laufey, podobają się szerokiej publiczności. To co, Laufey, raz jeszcze.

Wtorek, 18:20, to czas muzycznego ja, dzisiaj muzycznego ja, za co jeszcze raz przepraszam, nie ma. Natomiast utwór, który za moment się pojawi, po tych kilkunastu lat prowadzenia tegoż programu, kojarzy mi się z nim, bo bardzo często goście przynoszą to właśnie nagranie, opowiadają, że byli na koncercie, to nagranie, które za moment będzie, opowiadają, że byli na koncercie artystki, że ją bardzo lubią i że to jest piękne granie. No i tak w hołdzie tym wszystkim, którzy przynieśli ów utwór tutaj do muzycznego ja, Jasmin Lewi, teraz.

0: Radio RAM.
1: W nocy 14-23 w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Jutro pod wieczór wzrost zachmurzenia, opady mogą pojawić się przed północą. Poprzednią godzinę zaczęliśmy od maestro Morricone, temat, który za moment znalazł się na RAM Cafe 6 i jak się go słucha, to ma się wrażenie, że to też utwór, który powstał na potrzeby jakiegoś westernu. Ale nie powstał. Truth i Alexander. Od tego zaczynamy drugą godzinę naszego wieczornego spotkania.

Ja się wam do czegoś przyznam. Otóż jak się jest człowiekiem, który jest szefem muzycznym stacji radiowej i jednocześnie dziennikarzem muzycznym, który pojawia się tutaj, gra muzykę i prezentuje ją, opowiada o utworach i tak dalej, to czasami to się rozjeżdża. Dobra, to już tłumaczę, o co chodzi. Otóż utwór, który przed momentem się pojawił, on jest często na playliście, prawda? I to jest piosenka dosyć lubiana. Prawda? No jest. Natomiast ponieważ ja tą playlistę układam, kiedy ja widzę ten utwór, gram go w głowie tak często, że prawie nie sięgam po niego w swoich programach. I tak się z niektórymi kawałkami dzieje, że nagram się ich umownie, przygotowując playlistę od północy do godziny 18, że później już po 18 mam wrażenie, że one zostały tyle razy przeze mnie zagrane, że gdzieś tam wypadają z mojego własnego programu, mimo że tak naprawdę z przyjemnością je gram. No to pozdrowienia dla Eda Sheerana. Teraz utwór, który udowadnia, że bez falsetów także jest fajnie, z repertuaru zespołu The Bee Gees. Czeka już dzisiaj, ktoś może nie pamiętać. Feist. Inside and out.

Najpierw Feist, później James Vickery i S.G. Lewis, no i przed momentem Donny Hathaway. Jak tak ładnie już solowo nam się zrobiło, soulowo chciałem powiedzieć, to niech soulowo będzie raz jeszcze. I też fortepian na pierwszym planie.

Radio RAN w dobie.

Będę się upierał, że Fleetwood Mac to jest kapela amerykańska, bo takim uznaniem, jakim cieszą się w Stanach, nie cieszyli się chyba w żadnym innym kraju i do dzisiaj Rumours pozostaje jedną z najważniejszych płyt wszechczasów we wszelkich zestawieniach. No cóż, ja się tylko cieszę, bo to jest naprawdę niezłe granie. A tutaj sięgnęliśmy po ich kolejny, o ile dobrze pamiętam, po Rumours album, po płytę Task pojawił się utwór tytułowy. Powróćcie jeszcze wspomnieniami do tego, co się muzycznie działo kilka sekund temu. Jak to jest wyprodukowane? No naprawdę palce lizać. Tame Impala teraz.

dwa razy było takie granie z dużą przestrzenią. Ten drugi utwór, jak my to mówimy w ramie po wrocławsku, czyli Women for Hire, zespół, który chyba nawet nie nagrał płyty. Było kilka singli i potem już pojawiły się inne projekty w życiu ludzi, którzy współtworzyli ten zespół. No i więcej muzyki nie było, ale ten utwór, który już ma Ram Cafe 10, no czyli 10 lat. My cały czas lubimy przygrywać tutaj na naszej antenie. Pora na kolejną muzyczną historię.

piękny zupełnie temat. City of My Dreams, Barry Comasa, z początków kariery tej wokalistki. No a teraz też będzie bardzo delikatnie i bardzo pięknie to Mysz.

zachmurzenie umiarkowane i małe, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Temperatury 14 stopni w nocy, 23 dzień przyniesie. Zachmurzenie większe jutro późnym wieczorem, które może zaowocować opadami deszczu. Radio RAM z Wrocławia na 89,8 jest 20. Zaczynamy tę godzinę od utworu, który moim zdaniem był ozdobą RAM Cafe 7, Isaac Delusion i Midnight Sun. Thank you, ever so kind.

Tak, gdyby nie było Michaela Jacksona, to Janet Jackson byłaby wciąż naprawdę wielką gwiazdą. Dużo więcej byśmy o niej mówili, dużo więcej byśmy jej grali. Natomiast cień jej brata jest tak olbrzymi, że gdzieś jej twórczość pozostaje w owym cieniu zanurzona. A przecież tam było naprawdę mnóstwo znakomitych dźwięków. To teraz będzie taki łańcuszek, bo zaczniemy od Kubana z Quebo, później będzie Quebo z Darią, a później będzie Daria z Dawidem. Mam nadzieję, że wszystko jasne.

0: Radio RAN w dobrym tonie. Reklama.
1: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
2: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria Wnętrz Domar. Drugie piętro.
0: Po reklamie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Ten

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

przez kilkanaście lat Radio RAM przygotowywało płyty z serii RAM Café. One się ukazywały na srebrnych krążkach, które nazywają się powszechnie CD. I tak się czasami działo, że na te płyty przygotowywane były specjalnie utwory. I teraz będzie taki utwór, który tylko i wyłącznie na RAM Café 11 i też jestem z tego bardzo, bardzo dumny, bo to zupełnie przepiękna rzecz. Joan i So Shy. So shy, shy, shy, shy, shy.

With the Mac. Od tygodnia z nami to nagranie Wait For You. No a teraz będzie utwór, który jakieś dwa tygodnie temu chyba też się pojawił. Z filmu, którego nikt nie ogląda, już o tym trochę opowiadałem, bo wszyscy oglądają Diabeł ubiera się u Prady z Anną Hathaway. Anna Hathaway i temat zatytułowany Cut Ties. Ona naprawdę potrafi śpiewać.

Radio RAM 89 i 8 FM. Show is hot out here.

No, trochę żeśmy przyspieszyli na 89,8, co czasami nam się zdarza, ale nie tak często znowu. No a teraz utwór, który znalazłem gdzieś po latach, zakochałem się w nim, swego czasu dość często pojawiał się na Ram Cafe. I proszę sobie wyobrazić, że ten utwór, który za moment, I Want to Know, bardzo dobrze brzmiący, świetnie wyprodukowany, jest z tej samej płyty, gdzie Adriano Celentano, bo on będzie śpiewał, no tam nagrał to takie swoje azurą. Nigdy nie mogłem w to uwierzyć, ale to jest prawda. No, a później będzie jeszcze raz po włosku.

0: RAM.
1: Radio RAM z Wrocławia na 89,8, minęła 21. W nocy 14-23 dzień przyniesie cały czas zachmurzenie umiarkowane i małe, tylko jutro wieczorem wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia późnym wieczorem opadów deszczu. Zaczynamy od Madony.

0: do twoich ran.
1: Oj, dawno tego nie grałem. Dawno. A to jest taki ładny temat i chciałoby się, żeby Dawid od czasu do czasu przypomniał sobie o balladach. Ich było więcej na początku i mam wrażenie, że on stwierdził w pewnym momencie, dobra, smucić to ja potrafię, ale dużo trudniej jest napisać dobre, przebojowe, słoneczne utwory. To prawda, no ale też dobrze smucić trzeba umieć, nie każdy potrafi. A propos smucenia, no to takie dźwięki zawsze między 21 a 22 u nas. Teraz J.P. Cooper.

Sunday Again to tytuł opowieści, która przed momentem się pojawiła. Polubiłem to. Po prostu polubiłem. Moim zdaniem świetnie brzmi w leniwy niedzielny poranek, ale także gdy wtorkowy wieczór i czas między 21 a 22 można coś takiego zagrać. No to teraz będzie wielki przebój Daniela Cezara.

0: Pora się żegnać. Pożegnanie dzisiaj będzie króciutkie, ale moim zdaniem bardzo, bardzo piękne. Przypominam, że PL Gra dzieje się na 89,8 zawsze we wtorki po godzinie 22, a gospodarzem programu do tej pory byłem ja, czyli Piotr Bartyś. Piękne dzięki.
1: Radio RAM.

0: Radio RAM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Już po godzinie 22. A więc zaczynamy audycję PL Gra z polską muzyką przy mikrofonie Łukasz Lorenc. Do północy na 89,8 FM wyłącznie polska muzyka. Będą riffy, będą bity, będą riddimy, będą melodie, elektronika, jazz, ale też i dancehall, reggae. I dużo eksperymentów, jak zawsze. Nie zabraknie też wrocławskich akcentów. Do tego też mam wrażenie, że zdążyłem was już przez ostatnie lata przyzwyczaić. To zaczynamy. Stypa i Zosia na sam początek, później a Luzja. Musiałem się upewnić. Trzeba by na pewno. Ale to bez aluzji. Moa Tears natomiast w tym trio ustawia się w kolejce. Więcej słów za moment. Posłuchajmy.

Za aluzją kryje się Piotr Luszuk. Nie ukrywam, że poznałem jego muzykę za sprawą niedawnego gościa audycji PL Gra, czyli Seweryna, który przyjechał do nas z nadmorza, by opowiedzieć o nowej płycie, a oni też już krzyżowali się na wspólnych kompozycjach. Wyjątkowo ciekawe, na gitarę przede wszystkim, instrumentalne, choć za chwilę wrócimy do słów, na które też silnie stawia duet Moa Tears. Nowy projekt z Wrocławia, Mari i Adrian. Przedstawili się już ostatnio w Radiu Ram na Piano Day, to teraz posłuchajmy utworu Wonder z pierwszego materiału, Moa Tears, w audycji PL Gra. To z Wrocławia.

0: nowy zespół z Wrocławia Moa Tears. Nienaganna dykcja, ale też i w języku angielskim wokal Mari. No nie bez powodu pochodzi z West Virginii. Adrian jest polskim perkusistą, kompozytorem. Wspólnie tworzą Moa Tears. Nazwa pochodzi od wymarłych ptaków Moa, co ma odzwierciedlać też wrażliwość na naturę, na kruchość. No akustyka tego projektu jest bardzo organiczna, też bliska takiej tajemnicy muzyki indie, byśmy powiedzieli, szeroko pojętej na gitarę, na perkusję między innymi. Świetne granie, bardzo emocjonalne i pewnie będziemy do tej epki czteroutworowej jeszcze wracać. Wonder za nami, a już teraz w tle rozkręca się także nowy projekt. Bardzo ciekawy, Barwidło. Posłuchajmy, jak się barwi. To już prawie kwadrans po 22, a wysłuchacie audycji PL Gram w Radiu RAM do północy.
1: Proszę pójść już dalej, ja nie mogę tak dłużej. Od każdej zresztą już wziąłeś co chcesz. Niech każdy

Przed chwilą Mahjong, czyli Maja Kozłowska z Wrocławia. Maja także zagrała na Piano Day. Oczywiście kiedyś zagrała też na Ram Session i z nami jest związana od dawna, ponieważ jesteśmy absolutnie zakochani w jej muzyce, co tylko się potwierdza, że warto wracać do takich singli jak Blackbird. Choć w audycji PL Gra często sięgamy po nowości, to takie skojarzenia, przebłyski z tego, co w ostatnich sezonach się wydarzyło. Myślę, że warto je odkurzać. No ale teraz nowość. Choć słyszeliśmy już to na żywo, tutaj w studiu słuchowiskowym, tak, bo to Sneaky Jesus, oni w tym tygodniu świętują tak zwane release party, bo ich płyta oficjalnie wychodzi właśnie w tym tygodniu, ale dla nas zagrali przedpremierowo, więc Mufasę już też poznaliśmy. Przypomnijmy sobie, jak znakomita jest ta piosenka. Może tak, może można i tak o niej powiedzieć. Myślę, że Sneaky Jesus by się nie obrazili. No i ważna wiadomość, przypominam, że reprezentanci Wrocławia wystąpią w tym roku na OFF Festiwalu, więc jedźcie tam, kibicujcie. Gramy. Na 89,8 FM, audycja PL Gra.

Mistrzowie zaskoczeń. Dobrze, że wrócili. Na wibrafonie Tymon Kosma, przy perkusji Jan Pieniążek. Na basie Bartłomiej Lucjan i Miłosz Pieczonka na saksofonie. To Kosmonauci, ich nowa płyta przed chwilą, jeden z utworów, a z nowej płyty także i Kaiser, więc teraz zrobi się hip-hopowo i bardzo leniwo, bo to specyficzny styl, którym też ostatnio zaszczycił Wrocław. Było podobno tam bardzo gorąco i bardzo dużo ludzi, więc jest wielu chętnych, by leniwie także i powtarzać nawijki po Kaiserze. Posłuchajmy utworu Drost, a później Biały Falochron i chyba przedstawiać wam nie muszę. To Kaiser.

I podobnie jak w przypadku kosmonautów, mogę powtórzyć tę konkluzję. Jak dobrze, że wrócili. Biały Falochron bardzo konsekwentnie w swoim stylu, takim nostalgicznym, okołopiosenkowym, wracającym do muzyki sprzed kilku dekad, choć to oczywiście młodzi ludzie, i w tej około wokalno-śpiewanej, ale trochę deklamowanej narracji Kamila. No, naprawdę super. Ale teraz już Michał Wojtek, który w niedzielę zaprasza we Wrocławiu na koncert.

0: sobie, ja.
1: A ja mówię, że o Michale Wojtku warto pamiętać. Po 10 latach wrócił. Wrocławski raper, świetny tekściarz, który wraca też na scenę z koncertem. Tam pewnie utwory sprzed lat, ale też tegoroczny worek na kości. Michał Wojtek w klubie Łącznik w najbliższą niedzielę. Dla tych, co lubią rap albo chcą się do niego przekonać. To teraz 400 Brutto. Świetny projekt, za którym stoi m.in. Michura Tajczak, czyli Solo, Gemini. No i kilku innych nawijaczy. Przypomnijmy sobie utwór Jazz. 400 Brutto. W audycji PL gra w Radiu Ram.

pies. Nic nie znalazł, bo zgubiłem drogę przez ten miejski jazz. Nie wiem, czy zostać tu, czy już iść jak The Clash. Zostawiłem w szatni kurtkę,

0: metry numer. DJ puszcza Joy Division, leci w tle. Chcę całować twoje usta, być jak zwierz. Ulica już pusta, tyka zegar, miauczą koty. Spaliłem za sobą mosty, zwierzy trąbka, stańki. Czas odmierza jazz.
1: Cały ten jazz.
2: Biodrami huśtam, to się nie skończy na jednej dobie. Sama chodzi nóżka, gdy są systemu ogień. Tempo mogę ustać, gdy lecę przez metropolię. Krew gorąca, tłusta jak przepalony olej. Dalej toczę ten ogień przez ręce. Zawsze ochotę mam na więcej. Który to już raz przewijam te klisze. Mrówki robotnice zwijają na kotwicę. Kontrabas urywa nuty, coś jest ćwane ze zwitki. Ty falujesz pod pewny jak Nastazja Kiński.

Zespół Coles i nowy singiel pod tytułem Basen, do którego powstał także teledysk. Warto sprawdzić oczywiście po audycji. Na razie skupmy się na tym, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej. Ja zwykłem mówić, że może jest to muzyka, której jeszcze nie znacie, bo jednak szukamy w meandrach tych eksperymentów na polskiej scenie, których nie brakuje. Pereł, podobnie jak podczas Ram Session, by przybliżać muzykę, która może nie jest jeszcze najpopularniejsza, ale zasługuje na pewno na to, by wytężyć ucho, dać jej czas, wpuścić ją do domu, a później do serca. To teraz DJ Grzyb, czyli Mateusz Brzeźny, znany przede wszystkim jako Tamten, producent, DJ z Warszawy, także i promotor muzyki elektronicznej, klubowej od dłuższego już czasu. Przede wszystkim związany z taką zdabioną estetyką, a więc tam, gdzie niskie częstotliwości, gdzie grucha, bas. A więc stąd też ta rytmika. No i przyjął zupełnie nowy alias, DJ Grzyb. To wejdźmy w jego tajemniczy świat leśnych dźwięków. Zobaczmy, co z tego wyrosło i czym owocuje. Niecałe 10 minut do godziny 23.00 PL gra do północy w Radiu Ram. DJ Grzyb.

Wow. Jesteście tam? Mamy tutaj koncert, czyli też koncertową wersję utworu Nowe Płuca. Przepastna propozycja. Cuda tam się dzieją przy saksofonie Alex Clough. A Niechęć to oczywiście polski zespół jazzowy, z jazzu wywodzący się, choć mam wrażenie, że zaszli już dużo dalej. I całe szczęście, że w ten sposób też się rozwijają. Reckless Things to płyta, która pojawiła się na początku 2025 roku. Oczywiście wyróżniałem ją wśród tych najciekawszych albumów ubiegłego sezonu. No i teraz żwawo i żywo koncertują właśnie z tym materiałem, czego dowodem jest również wersja utworu Nowe Płuca. To wróćmy do niej z przyjemnością. Tam zaskoczeń nie zabraknie. Będzie ofensywnie.

A że wybiła godzina 23, to przypomnę, dobry wieczór. Przy mikrofonie Łukasz Lorenc, trwa audycja PL Gra z polską muzyką do północy. W dobrym tonie. Niechęć już teraz. Słuchamy chętnie.

0: Radio Ram.
1: No, no, zasłużone brawa. 2025, po prostu jako rok zapisali ten materiał również w wersji na żywo, zespół Niechęć, Nowe Płuca, przypomnę, przed chwilą i wracamy, także tak myślami i dobrze nam połączy się z tą drugą częścią audycji utwór Ueno, który kiedyś stworzył Hati Vati. Piotr Kaliński, jak zawsze otwarty na eksperyment w muzyce, w wielu projektach, ale także solo. Od ambientu przez szybką elektronikę po te organiczne, instrumentalne granie. Hati Vati. To już teraz, a za moment zespół Błoto z Wrocławia, jak obiecałem zawsze na antenie Radia Ram. Nie brakuje Wrocławia, tak samo w audycji PL gra. A że Błoto wydają nową płytę, to przygotowują nas też singlami do tego. No i my sprawdzimy ten najnowszy. Później będzie Minty, bo w piątek także wydaje świeży R&B w wersji album. No to gramy. Dużo nowości na antenie Radia Ram. Wieczory muzycznie jak zawsze różnorodne.

I tak jak obiecałem, Martyna Kubicz, czyli Minty z Wrocławia, choć w Berlinie mieszkająca od lat, wydaje nowy album. Posłuchajmy singla Last Day, co nadchodzi już w piątek.

0: Radio RAM.
1: Minty, Last Day. Singiel z nadchodzącego albumu, który już w ten weekend pojawi się w serwisach streamingowych. No brzmi to bardzo jakościowo, światowo wręcz. R&B, breakbeat, dużo eksperymentów z elektroniką. Można powiedzieć, że to muzyka pop, ale wykręcona poprzez te wszystkie doświadczenia i talent, jaki Martyna w sobie ma, by śpiewać, by grać na różnych instrumentach, by wykorzystywać dynamikę także między innymi podczas koncertów tych utworów, które ostatnio w jej twórczości coraz więcej zdynamizowanych właśnie, energetyzujących, co bardzo cieszy i ciekawy jestem, jak dziś to gra na żywo. Może niedługo będziemy tego świadkami, świadkiniami. Oby tak się stało. Zapraszamy znów do Wrocławia, skąd też Minty pochodzi. No ale teraz w tle również z naszego miasta Donija, czyli Tymoteusz Walczak, który 20 maja będzie gościem Filipa Baczyńskiego podczas cyklu W Barbarze. To taki dyskusyjny klub płytowy, na którym słucha się muzyki, ale też przede wszystkim o niej rozmawia i można się do tej rozmowy włączyć. Zawsze jest też temat przewodni. Tym razem chodzi o muzykę bez tekstu, a więc instrumentalna, i tam jest w tytule taki, no można powiedzieć, haczyk, że instrumentalna to nie słucham. No ale pewnie chodzi też o muzykę klubową, bo przecież reprezentantem tej sceny właśnie jest Donija. A w tle słyszymy jeden z jego utworów z albumu Pax Luna, ubiegłorocznego, świetnego. Dla tych, którzy lubią inteligentną muzykę taneczną, czyli IDM, Donija ma dla was coś specjalnego. No i z Tymkiem możecie się też spotkać 20 maja, czyli w środę wieczorem. A jeżeli nie możecie być w Barbarze, to wiem, że to spotkanie też będzie transmitowane w sieci. To gramy. To już 21 minut po godzinie 23 w Radiu RAM.pl gra.

Proszę się nie obawiać, to nie tak, że do północy będziemy tłuc tutaj i nie będziecie w stanie się wyspać albo wyciszyć umysłu przed prawdopodobnym już przejściem w stan snu. Spokojnie, wszystko będzie tak jak trzeba, więc i taki kwadrans na wyciszenie się pojawi, ale teraz faktycznie wpadliśmy głęboko w sekcję muzyki klubowej, tej jeszcze głęboko zanurzonej w odmęty muzyki basowej, płamanej rytmicznie, którą lubi też produkować Rete. Był naszym gościem w audycji Flashlight całkiem niedawno. Wydał też dwa albumy, m.in. Keys dla wrocławskiego kolektywu Splot, ale kilka dni temu dosłownie pojawił się kolejny album Inner Rebel. I tego też posłuchamy. Ale zacznijmy od Keys i utworu, który pięknie się fragmentaryzuje gdzieś pomiędzy techno a muzyką bliżej nieokreśloną, niezdefiniowaną, wymykającą się tym ograniczeniom. Rete.

0: Rete.
1: Po raz kolejny Inner Rebel, ponieważ nowa płyta także pojawiła się kilka dni temu. No świetny ten numer, wiozący się trochę, ale czuję, że gdybym usłyszał go gdzieś na parkiecie w środku imprezy, to pewnie też poniosłoby mnie energia, ale też ten powracający, repetytywny element.

Rogal Salut i tam też niemała historia. Będzie też Kamil Sucharski. Bądźcie z nami. 20 minut zostało audycji z polską muzyką, a do godziny 24 jeszcze wiele się wydarzy.

Stopniał śnieg, zerżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

Nie wie, w co włożyć ręce, ale dobrze, że chwycił za mikrofon Junior Stres, który przez lata przede wszystkim skupił się na produkcji sosów z ostrych papryczek, no ale ostrą ma też nawijkę, no i wrócił. A teraz Rogal Salut, kiedyś przedstawił nam się na Ram Session z koncertem, to teraz jego nowy utwór, Szczęsny, bo wsłuchajcie się w refren, dlaczego.

Rogal Salut. Wiem, że Wojciech Szczęsny przy okazji akcji Łatwoganga wrócił na TikToka, ale o to też walczył Rogal Salut, by nagrał swoją wersję do tego utworu, aby złapać się na też viral. Oczywista sprawa. No trzymamy kciuki, może się jeszcze uda. Tymczasem Kamil Sucharski, także z Wrocławia, i on też wrócił za mikrofon. Same powroty na ten 2026 w polskiej muzyce z wrocławskim rodowodem, to

0: Wspaniały duet Piotr Paduszyński i Tomasz Mreńca. Już tak do kołyski. Numer Cave. Liminal Spaces to krótki album, ale bardzo treściwy, który musicie po prostu usłyszeć. Wrocław już to był po raz ostatni na tej playliście, ale finał to Istok Koren i Rafael Rogiński, a więc na gitarę. Obiecałem, że będą i riffy, i melodie, i bity, i riddimy, więc wracamy do macierzy. Rafael Rogiński, mistrz gitary, wirtuos instrumentu. Niech rysuje nam pięknie do snu. Bo te dźwięki to też obrazy. Przy mikrofonie Łukasz Lorenc, audycja PL Gra dobiega końca. Jutro słyszymy się o tej samej porze, więc między 22 a 24. Tym razem podczas audycji wszystko co najlepsze. Do usłyszenia, dobranoc.
1: Radio RAM.

0: Radiem RAM.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochab. Czyta Anna Dereszowska. Ciężarówka mozolnie pokonywała kolejne kilometry, a słońce z każdą godziną coraz mocniej jej dokuczało. Pomarańczową, żużlową drogę przecinały rowki wyżłobione przez ostatni deszcz. Rzadkość o tej porze roku.
2: Będziesz tu musiał przyjechać z równiarką, Warren,
1: zwrócił się Phil do starszego syna, kiedy owce na pace kołyszącego się na nierównościach pojazdu zaczęły żałośnie beczeć.
2: Może uda się jakoś naprawić ten kawałek.
3: Niech Miles ci pomoże.
1: Jego słowa dały pretekst do dyskusji o tym, jak młodszy stażysta radził sobie podczas dobiegającej właśnie końca praktyki na ich farmie. Łoboda zaczęła miejscami ustępować nadbrzeżnym trawom. 6 czarnych łabędzi wylądowało na wielkim słonym jeziorze, o brzegach obwiedzionych skrystalizowaną bielą. Strzeliste, metalowe wiatraki na pastwiskach obracały się powoli na wietrze, pompując cenną podziemną wodę. Co jakiś czas kilka owiec rozbiegało się na widok ciężarówki. Wciśnięty między ojca i brata Matt obserwował parę emu, które pojawiły się nagle przy drodze. Przez chwilę dotrzymywały tempa ciężarówce, a potem zniknęły za krzakami. Durne ptaszyska. Ale szybkie. Szybsze niż warany piaskowe, które też z pewnością gdzieś tutaj były. Niezliczone zwierzęta skryte wśród karłowatych krzewów. Jadowite węże i pająki, jaszczurki, miliony mrówek. A także zdziczałe wielbłądy, które żyły na wolności od czasów afgańskich poganiaczy. Z pewnością nawet w tej chwili któryś z nich klęczał na ogrodzeniu, by je złamać i dostać się do wody. Ale znacznie gorsze od wielbłądów były psy dingo, które unikały pułapek i czekały na noc, by dopaść biedne owce. I kangury. Całe tysiące tych bydlaków, mimo wysiłków Pita Picheya, łowcy kangurów pracującego dla ich farmy. Oczy Mata zaczęły się zamykać. Dała o sobie znać wczesna pobudka i ekscytacja wywołana telegramem z Perth, który przyniósł informację o jego znakomitych ocenach z matury. Koniec szkoły na zawsze. Nie spał przez większość nocy, zastanawiając się, co będzie teraz robił. Warren, który zachowywał się tak, jakby miał 42 lata, a nie 22, miał przejąć Meredith Downs, kiedy już ich ojciec przejdzie na emeryturę. To było pewne jak 2 razy 2. Matt będzie musiał robić coś innego. W tej chwili, 2 dni przed 18 urodzinami, miał wrażenie, że może robić wszystko. Iść na studia, zostać inżynierem albo naukowcem, albo kartografem. Uwielbiał dobre mapy. Lub z pomocą rodziców kupić własną stację. Może nawet się ożeni kiedyś. Pomyślał o jasnozielonych oczach Patty Gosden, która zgodnie z obietnicą jego siostry Rosie miała się pojawić dziś w mieście na spotkaniu jego grupy młodych hodowców. Po wielu godzinach męczącej jazdy po nierównych, gruntowych drogach, z licznymi przystankami, kiedy musieli otwierać i zamykać szerokie bramy pastwisk, dotarli do granicy Meredith Downs. Ciężarówka z 3 mężczyznami i stadem owiec była ledwie ziarnkiem żywego piasku w bezkresnym krajobrazie. McBride'owie pojawili się w Australii Zachodniej kilkadziesiąt lat po założeniu w 1829 roku kolonii rzeki Łabędziej. Lyle McBride i jego brat Lachlan opuścili niewielką farmę owiec ojca i razem z żonami wyruszyli z Anglii w niebezpieczną i męczącą podróż. W ciągu kilku pokoleń, korzystając z ogromnych połaci ziemi udostępnionej do wypasania zwierząt, ich rodziny rozprzestrzeniły się po całym zachodzie Australii. W miarę upływu lat na mapach widać było kolejne wydzierżawione od korony obszary, na których napisano czerwonym atramentem pochyłe litery nazwiska McBride. To nazwisko zaczęło się również pojawiać w różnych dokumentach, rejestrach urodzin, zgonów i zawarcia małżeństw, czy w sprawozdaniach ze spotkań Rady do Spraw Szkodników i Rady do Spraw Dróg. Także w aktach Biura Meteorologicznego, skąd wysyłano informacje o pogodzie, można by znaleźć kilka wzmianek o McBride'ach. Jest odnotowane też w dokumentach Stowarzyszenia Hodowców i Pasterzy, Królewskiego Towarzystwa Rolniczego i wielu innych. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.

sekundę albo wiarę, bo wierzę głęboko, że tu jeszcze kiedyś wrócę. Mam nadzieję, że ty zawsze będziesz na mnie czekać. Długą drogę mam przed sobą, zanim się nauczę. Na kim sam mogę polegać, a kogo mam odciąć? Czyich rad mam słuchać, a kto jeszcze nie

nadę albo wiarę, bo wierzę głęboko, że tu jeszcze kiedyś wrócę. Mam nadzieję, że ty zawsze będziesz na mnie czekać. Długą drogę mam przed sobą, zanim się nauczę. Na kim sam mogę polegać, a kogo mam odciąć? Czyich rad mam słuchać, a kto jeszcze nic nie przeżył?

0: Radio RAN w dobrym tonie.
1: Konstrukcja słaba.

0: Radio RAM. Radio RAM.
1: Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę?
2: Oczywiście.
3: Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy.